na stracenie. Nim nagle zapach chmur spowszednieje.

dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam jak do światła ćma.

zamilknął gdzieś. Będę biegła w noc, łatwiej mi pod prąd.

wypalam się, nie pytaj, prowadź aż po świt, nie patrzy przecież nikt.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Tarnowscy duchowni, którzy w maju przyjęli święcenie kapłańskie, pojechali do Watykanu po błogosławieństwo papieża Leona XIV. Rano księża celebrowali mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II. Towarzyszył im pracujący w Dykasterii Kultury i Edukacji ksiądz dr Piotr Bajor. Kapłani uczestniczyli także w audiencji ogólnej na placu świętego Piotra. Po audiencji nowi kapłani diecezji tarnowskiej spotkali się z papieżem Leonem XIV.
3: To było dla nas bardzo wielkie przeżycie. Spotkania z Piotrem naszych czasów, szczególnie na początku tej drogi naszego kapłaństwa mogliśmy podejść do Ojca Świętego, otrzymaliśmy od Niego błogosławieństwo na całą naszą kapłańską posługę. Przekazaliśmy Mu ikonę błogosławionego Romana, patrona naszego seminarium, nasz też obrazek rocznikowy, który Ojciec Święty przyjął od nas z uśmiechem.
4: Poprosiliśmy Ojca Świętego, żeby właśnie powiedział nam kilka słów, które mogą nas prowadzić przez nasze kapłaństwo i wskazał na kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby wyglądać te wytrwałe wytrwałości w naszym życiu, żeby powierzać się, ufać Bogu, żeby właśnie ta ufność przenikała całe nasze życie, całą naszą kapłańską posługę oraz zaznaczył papież na sam koniec, żeby być kapłanami radosnymi, kapłanami pełnymi uśmiechu.
2: Mówili ksiądz Dawid Tokarz i ksiądz Piotr Purski. Zdjęcia znajdziecie na rdn.pl, a my jeszcze zostajemy w Watykanie. Akcja Katolicka jest szkołą wiary, przypomniał Leon XIV podczas audiencji ogólnej, nawiązując do 30. rocznicy reaktywacji stowarzyszenia w Polsce. Papież podziękował jego członkom za zaangażowanie w ewangelizację i zachęcał, by byli znakiem nadziei dla innych. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty podkreślił, że odrodzenie stowarzyszenia było możliwe dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który określał akcję katolicką mianem Szkoły Wiary. Leon XIV wyraził wdzięczność wszystkim asystentom kościelnym oraz członkom akcji katolickiej za ich zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną. Zauważył, że ich obecność w życiu Kościoła i społeczeństwa stanowi ważne świadectwo wiary oraz odpowiedzialności świeckich za misję Kościoła. Będzie można z bliska zobaczyć odnowiony obraz Matki Bożej Tuchowskiej i przede wszystkim się pomodlić. Obraz wracający z Krakowa, gdzie był poddany renowacji, przybędzie także do Tarnowa. W piątek wieczorem trafi on do Wyższego Seminarium Duchownego. Przed wizerunkiem Tuchowskiej Pani będzie modlić się cała wspólnota seminaryjna. W sobotę o 10:00 rozpocznie się procesja sprzed głównej siedziby seminarium przy ulicy Piłsudskiego do Bazyliki Katedralnej. W katedrze będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin.
5: Jest to wizerunek szczególnie otaczany czcią. Mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby właśnie tu w Tarnowie gościć oryginalny, słynący łaskami obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Dlatego serdecznie zapraszam do katedry, abyśmy wspólnie trwali na modlitwie i przez wstawiennictwo Maryi wypraszali potrzebne łaski. Jeżeli jedziemy do Tuchowa, to ten obraz widzimy wysoko w ołtarzu, natomiast w katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu. Ten feret on będzie postawiony przy ołtarzu bocznym w nawie głównej katedry.
2: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. W programie czuwania znalazły się godzinki, różaniec, nowanna. Podczas modlitwy będą odczytywane intencje, prośby i podziękowania. Mszy świętej w sobotę o 12:00 będzie przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Pożegnanie obrazu w katedrze nastąpi w sobotę około 16:25. Cudowny wizerunek Matki Bożej po renowacji pojedzie do Tuchowa. Tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło buduje w Peru Centrum Miłosierdzia Bożego. Jego elementami będą dom starców, sierociniec i ochronka dla dzieci. Jak mówi misjonarz, jest duża potrzeba takiego obiektu.
6: Jeździmy po różnych wioskach i widzimy, jak wiele dzieci z różnych rodzin patologicznych w stanie skrajnej biedy żyją, albo rzeczywiste sieroty to są też wychowane przez dziadków. Trzeba tymi dziećmi się zająć. Sierociniec i dom starców łączymy. Chcemy stworzyć taką rodzinę. Dzieci nie mają rodziców, dziadków, będą mieć tam w tych osobach starszych takich rodziców czy dziadków. A ci dziadkowie też, którzy są sami, będą się cieszyli. Wzajemne oddziaływanie na siebie będzie tych dwóch grup. To będzie takie pożyteczne nie tylko ze strony materialnej, ale też takiej duchowej i psychologicznej.
2: Ksiądz Wiesław Tworzydło pochodzi z Królówki koło Bochni. Mieszkańcy tej miejscowości oraz goście, którzy odwiedzą dwudniową imprezę, będą mogli wspomóc to misyjne dzieło. Dochód zostanie przekazany na wsparcie Centrum Miłosierdzia Bożego w Peru. Dwudniowe świętowanie związane jest ze 130-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Królówce. W sobotę o 15:30 będzie msza święta w kościele, następnie w programie są uroczystości jubileuszowe i zabawa taneczna. W niedzielę impreza rozpocznie się o 13:00 na placu przed remizą. Będą występy artystyczne, koncert Strażeckiej Orkiestry Dętej z Królówki, atrakcje dla dzieci dorosłych. O 16:30 wystąpi Kordian. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyję w pokoju. A złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, daj, bym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
1: W tym dniu chcemy polecić naszej modlitwie wszystkich tych, którzy z sercem oddanym i otwartą dłonią służą drugiemu człowiekowi. Chcemy Ci dziękować, Panie, za wszystkich, którzy innym niosą samarytańską pomoc. Prosimy dziś także o świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób konsekrowanych. Chroń ich przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
2: Maryjo, pokorna służebnico Pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Przeprowadzka. Niedawno przeprowadzaliśmy się z żoną, niedaleko wprawdzie, ale i tak była to ciężka charówka. Mówi się, że przeprowadzka to jedna z najbardziej stresujących rzeczy w życiu. To niewiarygodne, ile niepotrzebnych rzeczy gromadzimy. Wykorzystaliśmy tę okazję, aby zrobić czystkę, a mimo to, odkąd zaczęliśmy się pakować, do osiedlenia się w nowym miejscu upłynął prawie miesiąc. Codzienne segregowanie, pakowanie, wyrzucanie, dźwiganie, rozpakowywanie. Nie wiem, jakbyśmy sobie poradzili bez firmy przewozowej. Wszyscy chcemy lepszego życia, ale przebicie się przez stos emocjonalnych śmieci i zrobienie radykalnego kroku z punktu A do punktu B wymaga determinacji i wysiłku. A gdybyśmy mieli do dyspozycji fachowca od przeprowadzek, który wziąłby na siebie uporanie się z ciężarami naszego życia i przeprowadziłby nas z punktu A do punktu B, z życia takiego, jak ono wygląda dzisiaj, do takiego, jakiego naprawdę pragniemy? Nie oszukujmy się, to wymaga pracy. Ale warto. Jest Bóg, który chce nam w tym pomóc.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Świętego Grzegorza Barbariego, biskupa. Święty Grzegorz urodził się w roku 1625 w bardzo starej, znamienitej rodzinie weneckiej. Wyróżniwszy się podczas studiów, poświęcił się potem karierze dyplomatycznej, by w końcu zostać księcem. Wkrótce papież Aleksander VII mianował go pierwszym biskupem Bergamo. Później obdarzono go godnością kardynała i powierzono rządy nad diecezją padewską. Mądrze i z głębokim zrozumieniem pasterzował swemu ludowi. Pracował nieprzerwanie nad przeprowadzeniem reform ustanowionych przez Sobór Trydencki. Dzięki jego wysiłkom seminarium Bergamo i w Padwie bardzo rozwinęły swoją działalność. W Padwie założył także bibliotekę i drukarnię. Zmarł w roku 1697.
0: Kto słucha, nie błądzi.

czwartek, 18 dzień czerwca 2026 roku. W Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o tej porze wspominamy zmarłych kapłanów. W 2009 roku do domu ojca odszedł ksiądz Ryszard Słowik, emerytowany proboszcz w Muńczyskach. Duszę zmarłego kapłana polecajmy w dzisiejszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
2: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
0: Po reklamie.
3: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: A zaczynamy od ostrzeżenia przed upałami. Do Polski właśnie zaczęło napływać gorące powietrze z południa Europy. W najbliższych dniach temperatura będzie stopniowo rosnąć, a kulminacja fali upałów spodziewana jest pod koniec tygodnia, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to są te dni, kiedy będziemy doświadczać w wielu miejscach w Polsce temperatury powietrza w cieniu powyżej 30 stopni Celsjusza.
3: Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy, a osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: A w wiadomościach teraz Limanowa. Do bloków przy ulicy Bednarczyka zaczynają wprowadzać się pierwsi lokatorzy. Przydzielonych jest już około 70% mieszkań, nabory wciąż trwają. W 8 blokach jest łącznie 104 mieszkania komunalne i socjalne. Burmistrz Jolanta Juszkiewicz zachęca niezdecydowanych do składania wniosków.
5: Już wstępnie lokale są przydzielane. Jesteśmy na etapie otrzymywania świadectw energetycznych dla każdego mieszkania. Wyposażone te bloki są w windy, także można na każde piętro dostać się bez problemów. Natomiast na pierwszej kondygnacji we wszystkich blokach są mieszkania dostosowane do osób niepełnosprawnych.
3: Większość mieszkań ma większy metraż dostosowany do potrzeb rodzin. Jak dodaje Jolanta Juszkiewicz, dużo wniosków składanych jest przez seniorów. Oznacza to, że w związku ze starzejącym się społeczeństwem w najbliższych latach może pojawić się problem zapotrzebowania na lokale dla osób starszych i samotnych. Na koniec zaproszenie na Sobótkę nad Dunajcem. To wydarzenie już w ten weekend.

0: Go czekają na tą wymarzoną pannę młodą, więc może akurat przy okazji tej imprezy się uda znaleźć tą wymarzoną kobietę.
1: Sobótka nad Dunajcem już w sobotę w Ostrowie od godziny 16:00. W planach jest także poszukiwanie kwiatu paproci. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach Wicia Wianków, które poprowadzi klub seniora Przystań z Wierzchosławic. Po zmroku wszyscy uczestnicy w pochodzie udają się nad rzekę, gdzie puszczane są zaplecione wcześniej wianki, a na finał zostaje rozpalone ognisko. Radio RDN Małopolska patronuje temu wydarzeniu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W Tarnowie na razie dominują chmury, ale na przykład w Ryglicach i w Jodłowej chmury ustępują miejsca promieniom słonecznym. Tutaj już sporo słońca dociera do mieszkańców. Na pozostałym obszarze niestety jeszcze chmurzy się, ale dzisiaj nie powinno padać, tak nam obiecują meteorolodzy. Poranek jeszcze chłodny, na termometrach tylko 12 stopni, ale w ciągu dnia powinniśmy zobaczyć 26.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wiatr północno-zachodni, teraz jest prędkością około 18 km na godzinę, w porywach do 40. Biometr jest obojętny, sytuacja biometeorologiczna będzie się poprawiać w miarę upływu dnia i w nocy już będzie korzystna. Jutro niestety jeszcze wyższe temperatury i biometr pogorszy się.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Dokładnie tak, RDN, czyli rześki dobry, nietuzinkowy. Zawsze wtedy, gdy kończy się sen. Najlepszy codziennie z radiem RDN Małopolska. Oczywiście poranek rozkręca dzień i może być źródłem siły na dalszą jego część. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie i zapraszam. Na zegarach 6:35. Sarsa i Wolta.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem. 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.
9: Kwadrans do godziny 7, czas wyjechać na ulicę Tarnowa i sprawdzić, jak upłynęła noc i poranek upływa na drogach pod względem bezpieczeństwa.
10: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
11: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
9: Tarnowscy policjanci teraz są na ulicy Penderelskiego. Tutaj zostali wezwani do zdarzenia drogowego. To przedłużenie alei Jana Pawła. Dojazd do autostrady. Kierujący motorowerem zahaczył prawdopodobnie o krawężnik. Jedna osoba poszkodowana jest w tym zdarzeniu i trwają aktualnie czynności wyjaśniające. Nie wiadomo, czy będzie to zakwalifikowane jako kolizja, czy wypadek. W Dąbrowscy policjanci mówią, spokojnie upłynęła noc, tak jest też o poranku. W Dębicy również cisza i spokój, podobnie w Brzesku i Bochni i oby tak dalej, panowie i panie. Wjeżdżamy na ulicę Tarnowa, tutaj ruch jeszcze umiarkowany. Na Penderskiego nie ma specjalnie utrudnień w tej chwili, na alei Jana Pawła II pustki. Spokojnie na ulicy Błonie, Spokojnej, na Elektrycznej, na Wyszyńskiego i na Kwiatkowskiego. Tutaj już jest kolejka w kierunku Czerwonych Klonów. W stronę centrum Tarnowa ruch niewielki, Mościca Szujskiego pusto. Na ulicy Krakowskiej przy Warsztatowej jest więcej samochodów. W stronę centrum, w stronę Krakowa płynnie. Także bez większych kłopotów wyjeżdżamy z miasta. Na Narutowicza też jeszcze jest względny spokój, także przejeżdżamy płynnie do Dąbrowskiego, do ulicy Gumniskiej. Gumniska także jest wolna od korków. Podobnie wygląda ulica Okrężna, Lwowska przy Orkana. Tutaj także jeszcze jest pusto, ale Jana Pawła przy Słonecznej także pustki. Podobnie wyglądają Słoneczna, Sitki i Słowackiego, również na Klikowskiej niewiele pojazdów. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
10: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
11: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Marta Podolka, za mało snu. No szkoda teraz spać, bo piękny dzień przed nami. Czwartek, to już jest 18 dzień czerwca 2026 roku. Słońce wstało 26 minut po godzinie 4, a zajdzie 12 minut przed godziną 21, czyli do zachodu słońca pozostało nam 13 godzin 58 minut. Dzień liczy sobie 16 godzin 22 minuty i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 17 minut 44 sekundy. O krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko 16 sekund. Za 3 dni, 21 czerwca o godzinie 10.24 zawita do nas astronomiczne lato.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
2: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
1: To było ogłoszenie społeczne.
0: RDN Małopolska, dokładnie 8 minut do 7.

18 czerwca życzenia imieninowe przyjmują Amant, Amanta, Drogomysł, Dzierżysława, Efrem, Elżbieta, Emil, Leoncjusz, Marek i Maryna. Najlepsze życzenia od RDN Małopolska. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego, co miłe, piękne i szlachetne. Także dla urodzonych 18 czerwca i dla wszystkich tych, którzy właśnie dziś obchodzą różnego rodzaju jubileusze. Kamil Bednarek i list na 4 minuty przed 7 o 7 wiadomości.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
5: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
6: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: która wywołała polityczną burzę, zatacza coraz szersze kręgi. 5 samorządów z regionu łączy siły, przebudowa niebezpiecznej drogi coraz bliżej realizacji. Podczas sianokosów rolnicy powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie pracy, apelują pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tych wiadomościach także Chorwacja i reakcje po pierwszym meczu mundialu. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Konsekwencje, personalne kontrole w szpitalach, wniosek do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się w sprawę prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 złotych. Zatacza coraz szersze kręgi. Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
2: Znaczy, mówię o tym celowniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy. To w ogóle nie ma o czym gadać, nie?
1: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przebudowa długiej na ponad 20 km drogi powiatowej z Lubaszowej do Siepietnicy staje się coraz bardziej realna. 3 samorządy gminne, powiat tarnowski i województwo małopolskie, podpisały list intencyjny w tej sprawie. Dokument precyzuje, że 5 samorządów podzieli się kosztami opracowania dokumentacji projektowej. Jak wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, projekt, który ma powstać w 1,5 roku, będzie podstawą do zabiegania się o dofinansowanie na przebudowę tej drogi.
4: List intencyjny, dzięki któremu samorząd województwa małopolskiego, powiat tarnowski, gmina Szerzyny, Tuchów, jak i Rzepiennik Strzyżewski wspólnie podjęły ciężar związany z finansowaniem opracowania kompletnej dokumentacji. Ona pozwoli w przyszłości aplikować o przebudowę tej drogi. Oczywiście w odcinkach, bo jest to zadanie bardzo kosztochłonne. Natomiast ten dokument, który powstanie za 1,5 roku, będzie kluczowy dlatego, żeby tą modernizację przeprowadzić.
0: Droga łącząca Małopolskę z Podkarpaciem uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych tras w południowej części regionu. Jezdnia jest wąska, brakuje poboczy, jest wiele zakrętów przy jednocześnie dużym natężeniu ruchu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szacuje, że przebudowa 23 km drogi i budowa 7 mostów na tej trasie może kosztować nawet 250 milionów złotych. Podczas sianokosów rolnicy powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie pracy, apelują pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szczególnie narażone na niebezpieczne w skutkach wypadki są osoby, które pracują z maszynami. Dbając o siebie, dbamy też o naszych bliskich, mówi zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Krakowie Jacek Kwit.
5: W tamtym roku wypłaciliśmy 3400 rent rolniczych, z czego 200 rent było związanych z wypadkami. Pamiętajmy, że pośpiech, niedbałość, a potem wypadek powoduje to, że my się ograniczamy. Już wtedy te zabiegi agrotechniczne czy prace polowe się wstrzymują albo są cedowane na pozostałych członków rodziny. Dbajmy, róbmy te zabiegi rozsądnie, dobrze organizujmy swoją pracę, nie spieszmy się.
0: Jacek Kwit przypomina również, że dzieciom i młodzieży do 16 roku życia nie wolno powierzać prac niebezpiecznych, m.in. kierowania ciągnikiem, kombajnem, ładowaczem czy obsługi kosiarki lub piły. Nie wolno zlecać im też pracy ze środkami takimi jak nawozy czy opryski.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dominuje rozczarowanie, ale nie ma poczucia katastrofy. Kibice w Chorwacji przyjęli z niedosytem porażkę z Anglią 2-4 na mundialu. Ich drużyna dwukrotnie odrabiała straty w pierwszej połowie i do przerwy utrzymywała remis 2-2. Piotr Piętka.
6: W strefach kibica w Chorwacji, m.in. w Zagrzebiu, ich uczestnicy podkreślali, że reprezentacja pokazała charakter, ale zabrakło jej koncentracji w obronie i odpowiedzi na tempo Anglików w drugiej połowie. Chorwackie portale sportowe zwracają uwagę, że wielu fanów mimo porażki chwaliło walkę zespołu. Szczególnie pozytywnie oceniano reakcję drużyny po straconych golach. Bramki Martina Baturiny i Petera Musy dały nadzieję, że Chorwacja może przeciwstawić się jednemu z faworytów turnieju. Krytyka dotyczy przede wszystkim gry defensywnej i sytuacji przy stałych fragmentach, po których Anglia zdobywała ważne bramki. W mediach społecznościowych kibice najczęściej piszą, że to dopiero pierwszy mecz, że Chorwacja ma doświadczenie turniejowe oraz liderów takich jak Luka Modric. Wielu fanów przypomniało, że podobnie jak w poprzednich wielkich turniejach, Watreni często zaczynali od trudnych spotkań, a później potrafili się odbudować. Chorwackie media podkreślają też, że porażka z Anglią nie przekreśla planu, jakim pozostaje awans z grupy.
0: Tyle o tej porze, zapraszam o 8.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
7: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
8: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
9: 13 stopni na termometrach, w ciągu dnia powinno być 26 i nie powinniśmy narzekać na brak słońca. Na razie go tak jest umiarkowanie w różnych częściach regionu. Jest go więcej, w Tarnowie troszeczkę mniej w tej chwili, ale spodziewamy się większej ilości. Taka będzie dostawa, tak zapowiadają synoptycy. W nocy 16 stopni, jutro częściowe zachmurzenie i nawet do 30 kresek powyżej zera.
7: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
8: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
9: Ciśnienie ma tendencję wzrostową. Na barometrach teraz w Tarnowie 997 hektopaskali. Tak powolutku jeszcze rośnie, ale już w godzinach południowych powinno się ustabilizować, będzie stałe i poprawi się sytuacja biometeorologiczna. Jakość powietrza jest dobra.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
9: Będzie dobrze. Po co mieć złe myśli, skoro można mieć dobre? Zapominamy o nocy, witamy dzień, 7 minut po 7, 1.8L.

Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Sylwia Grzeszczak i Liber i Nowe Szanse. Tak wczoraj zabrakło szczęścia, tak bardzo chciałam wpaść w jego objęcia. No ale każdy dzień to nowa szansa na bycie najlepszą wersją siebie. Mamy nowy dzień, 18 czerwca 2026 roku. Jak zapisał się ten dzień na kartach historii? Rok 1815. Cesarz Napoleon Bonaparte poniósł klęskę w bitwie pod Waterloo, walcząc przeciwko połączonym armiom Anglii i Prus. Była to jego ostatnia bitwa. Został zmuszony do powtórnej abdykacji i wywieziony na Wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie lata życia. Jeszcze przed bitwą władcy zwycięskich mocarstw zebrali się w Wiedniu na kongresie, by ustalić losy Europy na następne 100 lat. Klęska Napoleona przypieczętowała ich postanowienia. Rok 1792, wojna polsko-rosyjska, zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Zieleńcami. Po bitwie król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. W 1913 roku urodził się Stanisław Marusarz, skoczek narciarski, zmarł w 1993. W 1941 roku urodził się Leszek Długosz, aktor, literat, kompozytor, pianista, jeden z najbardziej znanych wykonawców piosenki poetyckiej. W 1965 roku związał się z krakowskim kabaretem Piwnica pod Baranami, wydał kilkanaście tomików poezji, był członkiem kapituły medalu Niezłomnym w Słowie. W 2021 roku został odznaczony medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Orderem Orła Białego. Zmarł 23 marca w 2024 roku. W 1942 roku w Walton Hospital w północnym Liverpoolu przyszedł na świat Paul McCartney, przyszły członek The Beatles. Jego matka pracowała w tym szpitalu jako pielęgniarka. Paul McCartney, kompozytor, autor tekstów, instrumentalista, wokalista, współzałożyciel grupy The Beatles i obok Johna Lennona główny jej solista i współautor większości piosenek, m.in. Yesterday. W 1966 roku otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Po rozpadzie grupy wraz z żoną Lindą McCartney założył zespół Wings. Po jego rozwiązaniu kontynuuje karierę solową. Dwukrotnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, w 1988 wraz z grupą The Beatles i w 1999 jako artysta solowy. Wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako muzyk i kompozytor, który osiągnął największy sukces w historii muzyki dzięki ponad 60 złotym płytom i setkom milionów sprzedanych płyt. A w 1945 roku w Moskwie rozpoczął się czterodniowy proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, podstępnie zwabionych przez NKWD na rozmowy do Pruszkowa, a następnie aresztowanych i przewiązujących do ZSRR. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in. Jan Jankowski, delegat rządu na kraj, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek i przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak. Polaków oskarżono o przygotowywanie wraz z Niemcami ataku na Związek Sowiecki. Był to jeden z najgłośniejszych procesów pokazowych, którymi komunistyczne władze także w Polsce próbowały zastraszyć społeczeństwo. 13 z 16 oskarżonych skazano na kary więzienia od 4 do 10 lat. W roku 1949 urodzili się bracia Kaczyńscy. Lech Kaczyński, prezydent Polski w latach 2005-2010 zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia w 2010 roku wraz z żoną Marią Kaczyńską i 94 innymi osobami. Jarosław Kaczyński, brat Lecha, prezes Prawa i Sprawiedliwości od 2006 do 2007 roku, premier. I mamy teraz rok 1992. Zmarł Janusz Kruk, muzyk, kompozytor, wokalista, współzałożyciel i lider zespołu 2+1. A w 2004 roku w Los Angeles odbył się pogrzeb Raya Charlesa, legendarnego amerykańskiego muzyka, który zmarł 10 czerwca. W ceremonii uczestniczyli m.in. Stevie Wonder, B.B. King, Willie Nelson i Clint Eastwood. Ale wrócę właśnie do roku 92. Wspomnijmy Janusza Kruka z zespołu 2+1. Śmierć Janusza Kruka to jednocześnie kres działalności zespołu. Janusz Kruk współtworzył to popularne trio z Elżbietą Dmoch i Andrzejem Rybińskim. Zespół powstał w 71 roku w Warszawie. Debiutował podczas festiwalu w Opolu w tym samym roku 71, prezentując fragmenty widowiska Janosik, czyli na szkle malowane. Stopniowo zmieniło się brzmienie grupy, zmieniało się, ewoluujące od folk do rock disco. W latach 73-77 grupa znajdowała się w czołówce krajowych wykonawców. Była aktywna do lat 80. Wylansowała szereg popularnych przebojów, jak Czerwone Słoneczko, Chodź pomaluj mój świat, Hej dogonię lato, Wstawaj szkoda dnia, Na luzie czy Windą do nieba. Janusz Kruk skomponował muzykę do większości utworów zespołu 2+1. Jeden z najpopularniejszych
windę do nieba. 20:30 po 7:00.

Elżbieta Dmoch, grupa 2 plus 1 w rocznicę śmierci Janusza Kruka, głównego kompozytora zespołu. Przed 7.30 jeszcze wokalistka młodego pokolenia, Roxana Węgiel, Korona, a punktualnie o 7.30 Tomasz Gorczewski przedstawi wiadomości sportowe. Zostańcie z radiem RDN Małopolska. Ostatnia

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai. Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki, poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Kalambury? Łatwe hasło.
6: Ostatnio też tak mówiłaś.
7: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
5: Dobra, pokazuję.
7: Słońce?
6: Dom?
7: Ciepło?
5: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.
9: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
10: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. BrookBet Termalika Nieciecza pozyskała nowego zawodnika. W szeregi Słoni dołączył 21-letni pomocnik Oliwier Sławiński. Swoje piłkarskie umiejętności rozwijał w Akademii Zagłębia Lubin, przechodził kolejne szczeble szkolenia młodzieżowego, aż do debiutu w rozgrywkach seniorskich. W rezerwach Zagłębia występował w trzeciej i w drugiej lidze. Później zmienił barwy na ŁKS Łódź, gdzie reprezentował zarówno pierwszy zespół, jak i drużynę rezerw. Ostatni sezon spędził w Stali Rzeszów, gdzie rozegrał 29 meczów, zdobywając 4 bramki i zaliczając 3 asysty. W BrookBet Termalice Nieciecza Oliwier Sławiński będzie występował z numerem 11. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Sandecja Nowy Sącz będzie walczyć o awans do pierwszej ligi w przyszłym sezonie, zapowiada współwłaściciel klubu Arkadiusz Aleksander. Zadanie nie będzie łatwe, bo zdaniem działacza druga liga będzie mocniejsza. Jak podkreśla Aleksander, z ligi spadły mocne zespoły, ale są też ambitni beniaminkowie.
11: Ale my mamy zespół, który grał w finale Balearzy. Mam nadzieję, że z tego zespołu odejdzie jak najmniej zawodników. Dodatkowo pewnie go wzmocnimy na niektórych pozycjach i chcielibyśmy walczyć o awans do pierwszej ligi.
12: Czy transferowo to będzie ewolucja, czy bardziej rewolucja?
11: Chcielibyśmy ewolucji, chcielibyśmy, żeby trzon tego zespołu, który grał wiosną u nas został, wzmocnić konkretne pozycje, tak żeby ten zespół był mocny.
10: Przypomnijmy, że na nowy sezon w Sandecji zostanie trener Rafał Smalec. Piłkarze rozpoczną przygotowania do nowego sezonu 22 czerwca, a druga liga ma ruszyć w weekend 25.

0: boksu. 42-letni Rafał Dudek wciąż nie ma dość sportów walki. Już w piątek na gali Babylon MMA 58 w Nowosądeckim Amfiteatrze zmierzy się w walce wieczoru z Brytyjczykiem Chrisem Meluishem. Będzie bronił pasa Babylon MMA. Jak podkreślił Rafał Dudek, zależało mu na zagranicznym rywalu.
1: Z Polakami walczyłem całe życie. Gdzieś te walki polsko-polskie jakoś tak mnie nie interesują za bardzo, a walka z takim Anglikiem dość egzotyczna jak na sądeckie realia. Będzie nam ciekawym widowiskiem, nie?
2: Lata lecą, a Rafałowi Dudkowi dalej się chce walczyć.
1: No chce mi się i to bardzo. No lubię to robić, od lat to robię. Póki jest zdrowie, póki jest siła, chcę to robić, bo trzeba wykorzystać ten czas, który jest. Trzeba z tego korzystać, ile się da.
0: Oprócz Rafała Dudka na gali Babylon MMA 58 będą też walczyć inni sądeczanie, Tomasz Brotoń oraz Przemysław Tobiasz. Walka Rafała Dudka odbędzie się w formule kickboxingu K1. Gala rozpocznie się w piątek o 19:00. Oficjalna ceremonia ważenia przed piątkową galą będzie już dziś o 17:00 w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.
3: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Dzisiaj pogoda będzie nas zachęcać do spacerów, tak jak zachęca nas jakość powietrza, jest dobra. Więcej promieni słonecznych pojawi się w ciągu dnia, temperatury będą takie optymalne, ale później może się zrobić nawet gorąco. Do 26 stopni zapowiadają synoptycy. W tej chwili taki rześki poranek mamy, 15-16 stopni na termometrach, jeszcze przeważnie pochmurno. Częściowe zachmurzenie w nocy, 16 stopni, jutro nawet 30
4: kresek. Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Siódma 35.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
8: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
11: Na ulicach Tarnowa jeszcze ruch umiarkowany. Bez większych kłopotów przejdziemy przez miasto na wysokości nowego szpitala na Lwowskiej. Teraz tutaj jest troszeczkę zator się zrobił, ale później już płynnie na rondzie Zesłańców Sybiru. Płynnie dojeżdżamy do Orkana. Tutaj krótka kolejka do ronda w stronę Alei Jana Pawła II i ulicy Słonecznej. Od Słonecznej do Orkana też teraz jest troszeczkę więcej samochodów. Na Lwowskiej w miarę spokojnie. Na ulicy Starodąbrowskiej pusto. Słoneczna, Sitki Słowackiego także pustki. Na ulicy Plikowskiej troszeczkę więcej samochodów w stronę centrum, do ulicy Mickiewicza. Ruch jest wzmożony. Mickiewicza, Aleja Matki Bożej Fatimskiej. Te ulice są wolne od korków. Więcej samochodów teraz na Krakowskiej, przy Narutowicza. Na Narutowicza jeszcze spokojnie, jedynie przy Tuchowskiej. Tutaj samochody zwalniają. Osoby, które chcą się włączyć do ruchu do ulicy Narutowicza, no to właśnie w tym miejscu jest troszeczkę ciasno, ale generalnie kierowcy są uprzejmi i jadą na tak zwany zamek. Na Warsztatowej, przy Warsztatowej na ulicy Krakowskiej kolejka, ale bardzo krótka. Mijamy Warsztatową i płynnie dojeżdżamy do Korzyckiej Czerwonej i dalej jedziemy w kierunku Krakowa. Szujskiego, Mościckiego pusto, na Alei Kwiatkowskiego w tej chwili także pusto. Jeszcze godzinę temu tutaj było sporo samochodów, teraz już jest płynnie. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla kierowców.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
11: Pogoda dzisiaj będzie sprzyjać zmotoryzowanym. Słońce będzie operować, okulary warto ze sobą wziąć. Teraz Ania Wyszkoni.
12: Witam serdecznie, mówi Anna Wyszkoni. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Loka i DNA i cały czas serce gna za miłością, używając do tego różnych środków transportu. Na przykład Lech Janerka używa roweru i jedzie do byle gdzie. Ale my tak nie do byle gdzie dzisiaj w programie zachęcać będziemy do przejażdżki rowerowej w konkretne miejsce. W audycji Rozgryźć Kościół gośćmi będą ksiądz Paweł Szczygieł, dyrektor rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę, oraz państwo Bożena i Krzysztof Baran, którzy po raz czwarty będą uczestniczyć w takiej formie pielgrzymowania. Jakie nowości czekają na pielgrzymów rowerowych? Co takiego ma w sobie pielgrzymka rowerowa, że tak chętnie amatorzy rowerów wykręcają w nogach kolejne kilometry? Jakie są wartości takiej formy pielgrzymowania? O tym dzisiaj w programie po godzinie 9. Koniecznie zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Naprawdę warto. Teraz Lech Janerka i rower. 8 do 8.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
8: Kontrole i zwolnienia po aferze w Szpitalu Południowym, o szczegółach już za chwilę. Nadchodzą upały, policja apeluje o bezpieczeństwo nad wodą.
9: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy.
8: Coraz więcej osób chce pomagać hospicjum. Fundacja Kromka Chleba podziękuje dziś wolontariuszom podczas gali, która odbędzie się w Tarnowie. Gospodarstwo to nie plac zabaw. KRUS przypomina o bezpieczeństwie dzieci podczas prac polowych. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Konsekwencje afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk, który w rok zarobił 1 600 000 zł, stracił pracę. Stołeczny ratusz po audycie, który wykazał nieprawidłowości w szpitalu i organizacji pracy SOR-u, chce odwołania. Dyrektor do spraw medycznych placówki kontroli prowadzi NFZ. Sprawą zajęła się też prokuratura. Joanna Stankiewicz.
10: Audyt w Szpitalu Południowym wykazał nieprawidłowości przy zatwierdzaniu dyżurów i rozliczeń. Placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei prokuratura z urzędu prowadzi postępowanie w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
11: Postępowanie sprawdzające wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
10: Młody lekarz już stracił pracę. Kontrolę w Szpitalu Południowym prowadzi też Narodowy Fundusz Zdrowia, dodaje Jakub Gołąb z funduszu.
12: Musimy zweryfikować, czy ta praca była wykonywana, czy była wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10: Prokuratura prowadzi też postępowanie dotyczące przyjmowania w Szpitalu Południowym części pacjentów bez kolejki.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Do Polski właśnie zaczęło napływać gorące powietrze z południa Europy. W najbliższych dniach temperatura będzie stopniowo rosnąć, a kulminacja fali upałów spodziewana jest pod koniec tygodnia, mówi klimatolog profesor Bogdan Chujnicki.
13: Wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty i niedzieli. I to są te dni, kiedy będziemy doświadczać w wielu miejscach w Polsce temperatury powietrza w cieniu powyżej 30 stopni Celsjusza.
8: Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy. Osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu. Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci. Apelują o odpowiedzialne zachowania podczas wypoczynku i wskazują, że przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest lekkomyślność oraz wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Maciej Szefer.
0: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
9: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia, trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
0: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z Wielkopolskiej Policji zaleca, by
14: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
0: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Uczenie młodych ludzi empatii, pomagania innym ma w dzisiejszych czasach głęboki sens, podkreśla prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech. Dziś w Tarnowie odbędzie się czwarta gala wolontariatu. Dzięki osobom, które pomagają tarnowskiemu hospicjum Via Spei, zorganizowano wiele akcji charytatywnych i edukacyjnych. Gala będzie okazją do podsumowania programu Wychowanie przez Wolontariat realizowanego w kończącym się roku szkolnym.
15: Rok był bardzo owocny. Zorganizowaliśmy akcję Napisz List, sadzenie cebulek tulipanów, Dzień Wolontariusza, była też choinka w hospicjum i Marsz Tulipanowy. W tym roku przystąpiło więcej placówek, bo aż 45 w stosunku do poprzedniego, gdzie było też 34 placówki. Daje to poczucie wspólnoty i buduje właśnie sens pomagania. To jest ważne, żeby być blisko drugiego człowieka. I wierzymy w to właśnie, że razem możemy czynić wiele, wiele dobra.
8: Mówiła w programie Słowo za Słowo prezes Anna Czech. W czasie gali wolontariatu nagrodzenie zostaną najbardziej aktywni wolontariusze placówki. Trwają sianokosy, to czas wzmożonej pracy w gospodarstwach, ale także okres zwiększonego ryzyka wypadków. Pracownicy KRUS apelują do rodziców i opiekunów, by szczególnie zadbali o bezpieczeństwo najmłodszych. Jak podkreśla główny specjalista do spraw prewencji w placówce terenowej KRUS w Nowym Sączu Tomasz Baran, gospodarstwo rolne nie jest miejscem do zabawy, a dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn.
16: Gospodarstwo to nie jest placem zabaw, tylko miejscem pracy. W takim gospodarstwie powinno się wydzielić specjalną bezpieczną strefę dla tych dzieci, gdzie maluchy nie miałyby możliwości kontaktu czy to z ciągnikami, z innymi maszynami, jak również ze zwierzętami hodowlanymi i żeby one czuły się tam bezpiecznie i po prostu mogły się ewentualnie z daleka przyglądać tym pracom, jakie są wykonywane w gospodarstwie.
8: Przepisy jasno określają, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą wykonywać wielu prac uznawanych za szczególnie niebezpieczne. Dotyczy to m.in. kierowania ciągnikami, kombajnami i ładowaczami, a także obsługi kosiarek czy pił. Dzieci nie powinny mieć również kontaktu z nawozami i środkami ochrony roślin. KRUS przypomina także, że zatrudnianie dzieci poniżej 15 roku życia, nawet do prac sezonowych, jest zabronione. W przypadku starszej młodzieży obowiązują natomiast szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę Słowo za Słowo. Gościem RDN Małopolska będzie rektor Akademii Tarnowskiej, doktor habilitowany Rafał Kurczap.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Upał, wsianokosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota, tak już wiemy, jaka będzie zima 2026-2027. No dokuczliwa, bo nie zapowiada się nam słota, ale dużo pogodnego nieba i wysokie temperatury, tak, słyszeliśmy o tym też w wiadomościach, jutro 30, w niedzielę też 30 stopni, także będzie upalnie, żar z nieba się poleje, ale w poniedziałek
0: odpoczniemy od upału. Był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W niedzielę na południowym wschodzie mogą pojawić się także wyładowania atmosferyczne. No, przy tak wysokich temperaturach jest to bardzo prawdopodobne. W poniedziałek wzrosty zachmurzenia i możliwe opady deszczu, ale już nie będzie to 30 stopni, ale okolice 24 kreski. We wtorek bez opadów i 25 stopni.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Jest 8 minut po godzinie 8.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
8: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
9: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Po reklamie.
3: Dokładnie 10 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Radia RDN Małopolska. W radiowym studiu są już Aneta Mleczko i gość porannego programu.
11: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.
12: Dzień dobry, a ze mną w studiu rektor Akademii Tarnowskiej, doktor habilitowany Rafał Kurczap. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
12: Panie rektorze, połowa czerwca, wakacje na horyzoncie i studenci pewnie już myślą o wolnym, a pan odlicza czas do urlopu czy na uczelni to właśnie najgorętszy okres w roku?
13: Jedno i drugie, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, bo faktycznie jesteśmy w trakcie rekrutacji. Rekrutacja jest od 1 czerwca uruchomiona, no i potrwa do prawie końca lipca ta pierwsza część, więc to jest jakby jedna strona tego medalu. Tego medalu, to znaczy tych prac, które...
12: Bo są też duże inwestycje, no właśnie, rekrutacja,
13: tak jest. To jest jedna rzecz.
12: Kończący się rok akademicki, inwestycje. Który z tych tematów dziś najbardziej zaprząta panu głowę?
13: Myślę, że inwestycje w tej tej chwili, tak. Mamy tych inwestycji równoległych dwie, nawet trzy mógłbym powiedzieć. Jedna bardzo duża to jest z KPO, mówiąc w skrócie. Jest to inwestycja, o czym żeśmy już informowali w kwietniu, inwestycja, która polega na stworzeniu i wyposażeniu centrum multiprofilowego, centrum symulacji medycznej. No to mamy trochę tych pieniędzy, a czas był bardzo krótki, żeby je wydać. Stąd właśnie ten pośpiech i można by powiedzieć przerzucenie większej ilości rąk z uczelni, można by powiedzieć, na to, aby no, wydać wszystkie pieniądze, powiem w skrócie. To
12: jest... O tej inwestycji jeszcze będę chciała porozmawiać przy okazji również kierunku lekarskiego, który jak zwykle cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale skoro nie ma jeszcze mowy o wakacjach, to zapytam pana o mijający rok. To był przecież pana pierwszy pełny rok, no może nie pełny, ale w roli rektora Akademii Tarnowskiej. Właśnie jaki on był dla pana?
13: Dobrze, to pełny nie był faktycznie, bo ja jestem rektorem od początku lutego, więc można powiedzieć, że pół roku. Możemy się tak umówić, że pół roku. Właściwie to szósty miesiąc mi idzie, można powiedzieć, w takiej nomenklaturze dziecięcej. Rok pełen wyzwań na pewno, nowej wiedzy, przyswajania nowej wiedzy, brania wielu spraw, które no, gdzieś tam z uwagi na to, że nasza świętej pamięci pani rektor już nie mogła dokończyć, więc parę rzeczy, można powiedzieć, wypadło z szaf do zrobienia na tu i na teraz. No i dlatego tej pracy jest więcej. Jaki to był rok, czy jakie to było półrocze? Uważam, że bardzo dobre. Staramy się naprawdę na każdym froncie, na każdym wektorze naszego działania wykonać pracę i przy okazji tych wektorów i paru obszarów jeszcze dodatkowych dorzucić.
12: No właśnie, bo obejmował pan funkcję w szczególnym momencie dla uczelni. Mocno podkreślał pan wówczas, że zależy panu na tym, aby zachować ciągłość realizacji wizji rozwoju uczelni wyznaczonej przez świętej pamięci rektor Małgorzatę Kołpę. Czy dziś może pan powiedzieć, że ten cel udało się albo udaje się osiągać etapami może?
13: Jak najbardziej tak. Tych celów było określonych zresztą w naszej starej już strategii, bo od marca mamy nową strategię rozwoju uczelni na następne 5 lat, ale te cele, które były przez świętej pamięci Gosię, poprzednią rektor, jasno nakreślone i myśmy byli jej realizatorami. Między innymi ja, jako prorektor do spraw nauki i rozwoju. I tak szybko mówiąc, to były te inwestycje, o których już troszeczkę wspomniałem. Inwestycja, którą cały czas nadal staramy się skończyć, to znaczy zakład anatomii z prosektorium, no i częścią dużą laboratoryjną pod właśnie kierunek lekarski, Centrum Symulacji Medycznej i przede wszystkim, co było dla mnie wówczas ważne i nadal jest bardzo ważne, to jest ten rozwój naukowy uczelni. My jesteśmy w tej chwili akademią od 2023 roku, właśnie po tej dobrej, pierwszej naszej ewaluacji działalności naukowej, no i chcieliśmy więcej.
12: Rektor, marzył się zawsze uniwersytet. No właśnie, czy to zadanie znalazło się w tej perspektywie kilkuletniej?
13: Jak najbardziej, nawet jest wpisane w naszą strategię. Natomiast, jak powtarzam, zapytany przez kogokolwiek, przez media, czy przez po prostu różnych, można powiedzieć, interesariuszy, stworzenie czy powołanie uniwersytetu nie jest zadaniem prostym. Jest jasno w ustawie określony algorytm i my według tego algorytmu uczciwie idziemy. Natomiast potrzebujemy do tego czasu.
12: To co ten algorytm właśnie pokazuje? Ile tego czasu uczelnia potrzebuje?
13: Algorytm pokazuje, że musimy mieć dobrą ewaluację działalności naukowej w 6 dyscyplinach. A to oznacza, że i kadra musi być duża, i dobrze wydziały muszą być rozwinięte. My w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, w połowie drogi, bo złożyliśmy w tej aktualnej teraz ewaluacji działalności naukowej, która notabene jest co 4 lata, więc nie można tego przyspieszyć procesu, można co 4 lata się poddać tej działalności, złożyliśmy dodatkową trzecią, więc mieliśmy dwie wcześniej, które dały nam akademię, teraz udało się nam wypracować trzecią, a są, już powiem, na tę chwilę do nowej ewaluacji, która będzie za 4, być może 5 lat, zależy jak ministerstwo to ustawi. Mamy już dwie nowe, czyli będzie 5, a może się już szósta objawi, więc...
12: Skoro w tak krótkim czasie mówi pan rektor, nie chcę łapać za słówka, ale że jesteśmy w połowie drogi, tak pan powiedział, to ile jeszcze czasu, żeby tę drugą połowę przejść?
13: Na to ma wiele czynników wpływ, oczywiście ludzki i oczywiście ten, można powiedzieć, geopolityczny, bo się ustawa zmienia w tej chwili, ale ja zawsze tak ostrożnie mówię, że to jest czas 10-15 lat. Jak będzie wcześniej, to będziemy wszyscy zadowoleni, ale nie chcę obiecywać, bo mówię, staram się być odpowiedzialny za słowa.
12: Tymczasem mamy Akademię Tarnowską, to też brzmi dumnie. Rozpoczęła się rekrutacja. No właśnie, jakie są pierwsze sygnały? Które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów w tym roku?
13: Tak, faktycznie rekrutacja jest od początku czerwca. Wczoraj jeszcze rozmawiałem z kolegami, koleżankami, którzy przy tej rekrutacji siedzą i obserwują te nasze liczby. No, chyba nie będzie zaskoczeniem, jeśli chodzi o kierunek lekarski, który jest, można powiedzieć, topowy, jeśli chodzi o zainteresowanie. Tam mamy już ponad 200 kandydatów w systemie.
12: A 60 miejsc?
13: Dokładnie tak, 60 miejsc, a czasu jeszcze jest naprawdę bardzo dużo do zakończenia pierwszej rekrutacji. W zeszłym roku mieliśmy około 500 chętnych na 60 miejsc. No, czy w tym roku będzie więcej, czy mniej? Podejrzewam, że może być co najmniej tyle samo, albo nawet i więcej, bo mamy dwa roczniki, to czyli tych potencjalnych kandydatów jest trochę więcej. Z innych kierunków oczywiście...
12: Zatrzymam się na chwilkę przy kierunku lekarskim, bo to zainteresowanie tym kierunkiem pokazuje, że jednak warto było uruchamiać, bo pan rektor doskonale pamięta, jakie były opinie w środowisku, nie tylko lekarskim, ale w środowisku tarnowskim. Czy to na pewno dobry pomysł? Dzisiaj jest pan przekonany, że to był dobry pomysł?
13: Tak, ta decyzja była podjęta 3 lata temu i czy to była dobra decyzja, to ja bym z nią poczekał na zakończenie, można powiedzieć, pierwszego cyklu, bo wtedy będziemy wiedzieli, czy ta młodzież, czy przyszli lekarze wykształceni, którzy zdają egzamin i zobaczymy, jak go zdadzą, to wtedy będzie pewnie ta decyzja taka, można powiedzieć, merytoryczna. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, z punktu widzenia potrzeb regionu, można powiedzieć, kraju, to była dobra decyzja, bo staramy się to robić na bardzo dobrym poziomie.
12: A lekarzy brakuje, jak wiemy.
13: A lekarzy, jak wiemy, brakuje. Natomiast nie mieliśmy infrastruktury, znaczy to byłoby kłamstwo, gdybym powiedział, że w ogóle nie mieliśmy. Od lat prowadzimy kierunki medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, więc mieliśmy infrastruktury, można powiedzieć, część. Natomiast tą brakującą część sukcesywnie dorabiamy. No i tu muszę się też pochwalić, że mamy naprawdę świetną, czego baliśmy się ze świętej pamięci pani rektor, uruchamiając te kierunki, współpracy ze szpitalami. A tu się okazało to naprawdę, można powiedzieć, świetnym strzałem, bo ta współpraca jest lepsza niż rewelacyjna.
12: No i stąd również te duże inwestycje, o których już pan rektor wspominał, czyli budowa prosektorium. W tej chwili studenci dojeżdżają do Krakowa. Kiedy będą te zajęcia mogły się odbywać na miejscu?
13: Więc tak, studenci dojeżdżają, faktycznie mają cały dzień, bardzo ładnie to zresztą zorganizowane. Jadą na jeden dzień, rano wracają po południu autobusem, który uczelnia oczywiście podstawia i tam mają cały blok zajęć. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje prosektorium, prosektorium to jest tylko jedna część, można powiedzieć 40% tego budynku, który budujemy, bo to jest zakład anatomii, w którym będzie prosektura, ale też będzie jeszcze kilka laboratorów związanych, można powiedzieć, z anatomią, z histopatologią, i strefa chill outu dla studentów. Muszą taką mieć. Więc pomyśleliśmy o wszystkim. Kiedy będzie? No, niestety się nam troszeczkę przeciąga ta budowa z różnych względów. Termin zakończenia, który jest realny, który wygląda, można powiedzieć, z budowy i z papierów na to jest, wydaje mi się, koniec września, początek października, więc część laboratoryjno, można powiedzieć, lokalową, to znaczy seminaryjną, na pewno uruchomi od października dla studentów. Natomiast z uwagi na procedurę pozyskania zwłok, której nie możemy teraz rozpocząć, bo nie mamy jeszcze oddanego, można powiedzieć, prosektorium, czyli budynku funkcjonalnego, zgodnie z prawem nie możemy rozpocząć. Więc
12: no i rozumiem, że nie są to łatwe procedury, bo i szpital, i rodzina musi wyrazić na to zgodę, aby ciało bliskiej osoby zostało poddane badaniom w prosektorium.
13: Dokładnie tak. My jesteśmy przygotowani na tyle, co możemy. To znaczy mamy zrobiony, można powiedzieć, cały regulamin donacji zwłok. Natomiast no, nie możemy z nim póki co jeszcze wystartować, póki nie będziemy mieć oddanego budynku z prosektoryjnymi salami.
12: A co z centrum symulacji medycznej? Bo to miejsce, rozumiem, że ma wyglądać jak szpital. Realne warunki, w których studenci będą zdobywać praktyczne umiejętności.
13: Dokładnie tak. I myśmy tak na dobrą sprawę, zgodnie z planami świętej świętej pamięci gości, poprzednimi naszymi planami, mieli to miejsce zagospodarowane w nowym budynku, który jeszcze też się nie buduje w tej chwili. Być może nawet, tak patrząc z perspektywy czasu i wszystkie rzeczy, które się wokół dzieją, to nawet może i nieco dobrze to się oddaliło w czasie, bo do tego tematu będziemy absolutnie wracać, tylko może nie w takiej formie. Ale tak, mamy w tej chwili zagospodarowane całe trzecie piętro budynku G, który istniał w tej chwili. On jest przerobiony na izolowane, można powiedzieć, od otoczenia, bo takie są też wymagania, centrum symulacji, które będzie się składało, symulacji medycznej, będzie się składało z 5 sal wysokiej wierności, czyli takich odtwarzających niemal 1:1 warunki szpitalne. One są już niemal skończone i do tego będą jeszcze 4 sale niskiej wierności. One nie muszą odtwarzać, natomiast są takimi, można powiedzieć, salami laboratoryjnymi, w którym oczywiście jest zaawansowany sprzęt, natomiast studenci, można powiedzieć, nie są obserwowani przez system kamer i czujników.
12: Czyli spokojnie i bez presji.
13: Tak jest.
12: Będą mogli zdobywać wiedzę. Panie rektorze, czy rozwój tej infrastruktury medycznej otwiera drogę do uruchomienia kolejnych kierunków lub specjalizacji związanych właśnie z ochroną zdrowia?
13: Oj, zdecydowanie tak. To ja tak podam jeden z przykładów, który rozpoczęliśmy oczywiście, nie tylko myślenie, ale i działanie. To jest ratownictwo medyczne i nawet mamy program napisany. On będzie pewnie teraz, będzie go potrzeba nieco odświeżyć. Natomiast problem te 2 lata temu, kiedy podjęliśmy działania nad ratownictwem medycznym, no, ograniczały nas fundusze. To jest kierunek, który jest może nie trudny, ale finansowo jest trudny, żeby go rozpocząć, bo ten sprzęt, który jest potrzebny na sam początek, jest drogi. No ale mamy teraz KPO i cały ten sprzęt, który jest drogi właśnie, o którym wspomniałem, no to my z KPO już kupiliśmy, a część z niego zaraz przyjdzie.
12: To kiedy będzie można studiować ratownictwo na Akademii Tarnowskiej?
13: Myślę, że optymistycznie, no bo musimy całą procedurę przejść. To będzie za rok.
12: A pielęgniarstwo to ciągle ten kierunek, który jest oblegany w Tarnowie, bo tak było przez lata.
13: Zdecydowanie nic się nie zmieniło w tej kwestii. W systemie my nadal mamy, no w tej chwili też jest coś koło 200, może nie cała liczba, może niepełne 200 osób chętnych na 80 miejsc, które mamy w limicie.
12: Czyli też duża rywalizacja.
13: Jak najbardziej.
12: A jakieś nowe kierunki w tegorocznej ofercie?
13: Tak, w tegorocznej ofercie mamy lingwistykę stosowaną, nie psychologię, tylko pedagogikę specjalną. No i czekamy, są złożone 4 jeszcze, przepraszam, właściwie to 3 kierunki, bo jeden jest na pierwszym i drugim stopniu, to jest właśnie dziennikarstwo i nowe media.
12: Który ma zastąpić filologię polską, tak, której już nie widzimy w tej ofercie rekrutacyjnej.
13: Niestety nie widzimy, ponieważ filologia była nas od samego początku. No i biorąc etos, można powiedzieć, akademicki, pewne kierunki po prostu powinny być. Natomiast, i to jest przykre, rynek, mówię ogólnie, bardzo ogólnie, rynek niestety pewne zawody już zweryfikował, czy weryfikuje ciągle.
12: Czyli nie ma zapotrzebowania na polonistów dzisiaj?
13: Nie wiem, czy jest aż tak duże. Ja tylko przypomnę, że my tu jesteśmy otoczeni dosyć sporymi uniwersytetami, z dużą tradycją wieloletnią i wydaje się, że i Rzeszowski Uniwersytet, i Jagielloński, prawda, no i mamy Kielce jeszcze, prawda, zapewniają na tylu absolwentów po filologii polskiej, no, że ten rynek jest ich w stanie wchłonąć.
12: A kiedy będą decyzje o tych nowych kierunkach, o których pan rektor wspomina?
13: No i właśnie, to jest tak, że myśmy pracę wykonali w terminie, to znaczy wysłaliśmy do ministerstwa wszystkie dokumenty wymagane w czasie takim, aby zdążyć, można powiedzieć, na tę rekrutację, natomiast ministerstwo ma swój algorytmy, tak? To znaczy po zapoznaniu się z dokumentacją, jeśli ministerstwo stwierdzi, że ona jest w porządku, to wysyłają do opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. I Polska Komisja Akredytacyjna ma regulaminowe 6 tygodni. No natomiast z praktyki wiemy, że te 6 tygodni to się po prostu czasem wydłuża.
12: Ale jest szansa, że te kierunki pojawią się jeszcze w tegorocznej ofercie rekrutacyjnej, czy raczej mówimy o przyszłym roku?
13: Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie, bo nadal jest oczywiście szansa. Wszystko zależy od tego właściwie, kiedy przyjdzie pozytywna, bo mówię cały czas o pozytywnej, więc zakładając ten scenariusz, że dostajemy dziś, jutro, pojutrze pozytywną, w poniedziałek, wtorek być może też, pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej i pozytywną opinię oczywiście idącą za tym ministerstwa, to byśmy uruchomili rekrutację, bo jesteśmy, można powiedzieć, w jej połowie, więc byłoby jeszcze wszystko okej.
12: Panie rektorze, za nami juwenalia, minęło już troszkę czasu od tego święta uczelni. Miał pan okazję oglądać je już z wielu perspektyw i studenta, bo przypomnę, że pan był studentem przecież Akademii Tarnowskiej, tak. Wykładowcy, a teraz rektora. Która z tych ról jest najciekawsza?
13: Oj, bardzo dobre pytanie. Myślę, że każda jest dobra, bo każda się, można powiedzieć, przytrafiła na, w moim przypadku, na odpowiednim etapie życia. Będąc studentem, obserwowałem uczelnię, jak się rozwija, prawda, od tego oczami studenta. Potem, i to był dobry okres, bo będąc młodym wykładowcą i jeszcze równolegle doktorantem, no miałem szansę poznać, prawda, wszystkie trybiki uczelni od każdego tego najmniejszego, najniższego, można powiedzieć, levelu, no aż do tego najwyższego, gdzie jestem teraz. Każdy czas był naprawdę dobry, uważam.
12: I tak bez oporu oddał pan władzę, klucze studentom na czas juwenaliów?
13: Nie, no oczywiście, no to przecież... To jest oczywista sprawa.
12: A kiedy pan patrzy właśnie na tych współczesnych studentów podczas juwenaliów, to bardziej przypomina pan sobie własne studenckie czasy, czy już widzi pan zupełnie inne pokolenie?
13: Właśnie w tym roku miałem taką refleksję, bo juwenalia w tym roku się nam wybitnie udały. Nie, że w całej historii uczelni, ale biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, kiedy powiedzmy jestem prorektorem, tak, czyli powiedzmy 5 lat wstecz, no to te juwenalia były naprawdę wybitnie udane. I tutaj pełny szacunek dla studentów, ich pracy, bo i naprawdę, może tego nie było widać, ale oni naprawdę przez wiele ostatnich miesięcy chodząc, prosząc, reklamując, zrobili świetną, naprawdę świetną robotę. Mówię tu naprawdę o dużej grupie studentów z naszego RUS-u w skrócie, czyli Amelia i cała spółka kolegów i koleżanek świetną robotę wykonali. I ja miałem taką refleksję właśnie ze sceny, patrząc na te juwenalia w tym roku, że to były takie, jak były za moich czasów. Głośne, bardzo dużo studentów, zabawa na kampusie. Naprawdę, przypomniały mi się moje czasy studenckie.
12: Była
13: w tym roku.
12: Była piękna pogoda zresztą, która też pomogła. Była wspaniała muzyka, zresztą właśnie widać było na tych zdjęciach, obrazkach z juwenaliów, że chociażby na zespół Baciary przyszli nie tylko studenci. Dało się zauważyć.
13: Tak, ja tu tylko dwa zdania wtrącę. Studenci zrobili balotaż. Zapytali nie tylko studentów, jakie zespoły by widzieli, jakich by chcieli posłuchać. No i wyszło z tego badania studentom, że tak na dobrą sprawę to 3 by wygrały. No i szukaliśmy pieniędzy na te 3 zespoły. Udało się. Tutaj też naprawdę bardzo duże w poszukiwaniu tych pieniędzy, tych funduszy, bo one małe nie były. I ukłon w stronę prezydenta i marszałka i wielu, wielu firm z naszego regionu i również gmin, które, można powiedzieć, dołożyły swoje parę złotych do tego.
12: Czyli rozumiem, że za rok są już plany, żeby również juwenalia odbyły się z przytupem.
13: Jak najbardziej.
12: Panie rektorze, bo została nam minutka, a chcę jeszcze zapytać o najbliższą sobotę. Akademia Tarnowska będzie gospodarzem konferencji poświęconej wyzwaniom współczesnej diabetologii. Do kogo skierowane jest to wydarzenie i dlaczego warto się nim zainteresować?
13: Tak, to jest nasza, można powiedzieć, jeden z naszych koników wokół kierunku lekarskiego. Organizujemy wiele konferencji, studenckich i można być takich branżowych. Natomiast ta jest szczególna, ponieważ ona co roku, już jest druga, co roku, można powiedzieć, że jest pod auspicjami rektora Collegium Medicum UJ-u. I my, trochę wracając może z samego początku, tworząc kierunek lekarski, nie robiliśmy tego bez wiedzy i zgody, można powiedzieć, tych dużych, lokalnych uczelni medycznych. I mieliśmy od samego początku, można powiedzieć, patronat i dobre słowo poprzedniego rektora, profesora Grodzickiego. I on właśnie patronował poprzedniej konferencji w zeszłym roku. W tym roku mamy profesora Małeckiego, który jest diabetologiem świetnej, najwyższej klasy próby diabetologiem w Polsce i na świecie. I on tam właśnie konferencję będzie markował. Do kogo jest? Jest do studentów, ponieważ mają punkty, jest do pracowników dydaktycznych uczelni, ale też jest przede wszystkim skierowana do środowiska lekarskiego Tarnowa, żeby je wzmacniać, tworzyć, no i przyciągać do nas mocniej.
12: Każdy może przyjść. O szczegółach sobotniej konferencji naukowej poświęconej wyzwaniom współczesnej diabetologii można znaleźć informacje na stronach Akademii Tarnowskiej, a moim gościem był dzisiaj rektor Akademii Tarnowskiej, doktor habilitowany Rafał Kurczap. Serdecznie dziękuję.
13: Bardzo dziękuję pani.
11: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
3: Z gościem programu rozmawiała Aneta Mleczko.
4: Reklama. Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
18: Hyundai.
19: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
20: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
21: Skoda. Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
22: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Nieśmiało, ale słońce przebija się w Małopolsce, w Rydnicach, w Lubczy, w Tarnowie jest go troszeczkę mniej, ale województwo świętokrzyskie już jest skąpane w promieniach słonecznych. No, na Podkarpaciu też jest go troszeczkę jeszcze mało, ale ma być dzisiaj zdecydowanie więcej i dość wysokiej temperatury. Teraz w Tarnowie 17 i 17,5 kreski powyżej zera, więc zrobiło się bardzo komfortowo, a w ciągu dnia do 26 stopni zapowiadają synoptycy.
21: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
22: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Weekend zapowiada się upalny, gorący, można powiedzieć, że żar poleje się z nieba. 30 stopni na termometrach w Polsce południowo-wschodniej, na zachodzie kraju, w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry, nawet 34 kreski pokażą termometry. Jutro gerwazego, a na święty protazy i gerwazy każdy się poparzy. I tutaj chyba przysłowie jak najbardziej sprawdzi się. Na zegarach dobrze nastawionych 8.30.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej? Gastronomicznej? Kosmetologicznej? Grafiki? Poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół szkół ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Kalambury, przegrany robi obiad.
7: Mama pokazuje zimę?
8: Albo stoi przy lodówce.
6: Dobra, to jeszcze raz.
7: Dom?
8: Ciepło.
6: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
10: Nie ma powodów do narzekań. Płynnie odbywa się ruch na ulicach Tarnowa. Bez problemów wjeżdżamy do miasta, jadąc od strony Rzeszowa, na wysokości szpitala. Spokojnie, bez problemów dojeżdżamy do ulicy Orkana. Tutaj niewielki ruch. Każdy czeka na swoją kolej, ale tych samochodów nie ma zbyt dużo o tej porze. Na Alei Jana Pawła II pustki w jedną i w drugą stronę. Słoneczną, Sitki Słowackiego również przejedziemy spokojnie do ulicy Klikowskiej. Na Klikowskiej w stronę centrum może troszeczkę więcej jest samochodów, ale bez tragedii. Szujskiego, Mościckiego pusto, podobnie wygląda ulica Krakowska. Nawet przy Warsztatowej o tej porze jest niewielki ruch. Na Krakowskiej, przy Koszyckiej, Czerwonej trochę więcej jest samochodów. Czerwona, Koszycka, Wolne, te ulice są od korków. Podobnie wyglądają ulice Gumniska, Dąbrowskiego, na Konarskiego, między Dąbrowskiego a ulicą Tuchowską trochę więcej samochodów. Mijamy Tuchowską, a później już jedziemy bez kłopotów, bez zatrzymywania się w stronę Krakowskiej. Ostrożności, wszystkiego bezpiecznego.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
10: O poranku w Polski Czwartek w Radiu RDN Małopolska 18 czerwca duet Robert Janowski, Piotr Sałata. I tak od lat.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: 18 dzień czerwca, czwartek. Dzisiaj życzenia imieninowe przyjmują Elżbieta, Marek i Emil. Najlepsze życzenia od RDN Małopolska. I najlepsze życzenia dla urodzonych 18 czerwca. Właśnie dziś, 84 lata, kończy Sir Paul McCartney. Brytyjski kompozytor, autor tekstów, instrumentalista i wokalista. Był współzałożycielem grupy The Beatles i obok Johna Lennona jej głównym solistą i współautorem większości piosenek, m.in. Yesterday, Hey Jude, All You Need I Still Love You czy Let It Be. Po rozpadzie grupy wraz z żoną Lindą McCartney założył zespół Wings, z którym z powodzeniem występował przez dekadę, a po jego rozwiązaniu rozpoczął karierę solową. Artysta został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako muzyk i kompozytor, który osiągnął największy sukces w historii muzyki dzięki ponad 60 złotym płytom i setkom milionów sprzedanych płyt. Z rąk królowej Elżbiety II otrzymał tytuł szlachecki. Napisany przez niego słynny utwór Yesterday jest piosenką najczęściej graną przez innych artystów w historii. Według magazynu Rolling Stone w 2004 roku znalazł się na 13 miejscu listy 500 utworów wszechczasów. Yesterday, all my troubles seem so far away. Paul McCartney wraz z Johnem Lennonem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem tworzyli legendarną czwórkę z Liverpoolu, która zrewolucjonizowała muzyczną scenę światową. The Beatles grali wspólnie w latach 1960-1970. Bili rekordy popularności, a na koncertach dochodziło do scen zbiorowej historii. W wywiadzie dla BBC w 1968 roku McCartney wyraził przekonanie, że nadeszła nowa era dla muzyki popularnej. Pop music is the classical music of now. Muzyka pop to muzyka klasyczna teraz. Paul McCartney współpracował z wieloma muzykami, m.in. ze Stevie'em Wonderem, Michaelem Jacksonem i Elvisem Costello. Muzykę dwukrotnie gościł w Polsce w 2013 i w 2018 roku. Za pierwszym razem wystąpił na Stadionie Narodowym. Paul McCartney zdradził, że największą inspiracją przy tworzeniu jego kolejnej płyty była żona Nancy.
1: To dobry czas w moim życiu. Pojawiła się w nim nowa kobieta, a razem z nową kobietą przychodzą nowe piosenki.
0: W 2018 roku artysta wystąpił na koncercie w Tauron Arenie w Krakowie. Tym występem 3 grudnia 2018 roku Paul McCartney zachwycił publiczność.
2: Fantastycznie i mogłoby się trwać dużo dłużej.
3: Jestem w szoku, że człowiek w tak podeszłym wieku potrafi tak dobrze rozkręcić publiczność, potrafi tyle czasu grać. Jak przyjedzie następnym razem, prawdopodobnie też się wybierzemy.
2: Pracowałam całe wakacje, żeby przyjechać na McCartneya. To było moje marzenie urodzinowe. Ja na swoich 18 urodzinach śpiewałam piosenkę Pola i to było niesamowite. Ale zobaczyć go dzisiaj tutaj na żywo, to jest kosmos. Jest i to jest niemożliwe.
0: Najnowszy album Paula McCartneya i zarazem jego 20. solowy album studyjny zatytułowany The Boyzone Dungeon Alone znalazł się na pierwszym miejscu list przebojów Belgii, Danii, Holandii, Szkocji, Wielkiej Brytanii. W ubiegłym tygodniu była to płyta tygodnia Radia RDN Małopolska. Za 3,5 minuty o 9:00 wiadomości. Do tego czasu Piotr Cugowski.

0: właściwie nie tylko Piotr Cugowski, ale także i Wojtek, i Krzysztof. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem. 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela, ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
1: Po reklamie.
4: Do bloków przy ulicy Bednarczyka w Limanowej zaczynają wprowadzać się pierwsi lokatorzy. O szczegółach już za chwilę. W najbliższy weekend do Muszyny będzie można pojechać nie tylko na zamek. Ruszają baseny na Zapopradziu. Anglia żyje zwycięstwem nad Chorwacją. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się w sprawę prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 złotych, zatacza coraz szersze kręgi. Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy.
5: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
6: Znaczy, mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy, to w ogóle nie ma o czym gadać, nie?
5: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu.
4: Tyle Agnieszka Drążkiewicz. Do bloków przy ulicy Bednarczyka w Limanowej zaczynają wprowadzać się pierwsi lokatorzy. Przydzielonych jest około 70% mieszkań, a nabory cały czas trwają. W 8 blokach są łącznie 104 mieszkania komunalne i socjalne. Burmistrz Jolanta Juszkiewicz zachęca niezdecydowanych do składania wniosków.
7: Już wstępnie lokale są przydzielane. Jesteśmy na etapie otrzymywania świadectw energetycznych dla każdego mieszkania. Wyposażone te bloki są w windy, także można na każde piętro dostać się bez problemów. Natomiast na pierwszej kondygnacji we wszystkich blokach są mieszkania dostosowane do osób niepełnosprawnych.
4: Budowa bloków w Limanowej kosztowała ponad 36 milionów złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Jak wychowywać dzieci w świecie zdominowanym przez ekrany i wirtualną rzeczywistość? Kluczem jest praca, która pomaga innym, mówi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Pochodzący z wielodzietnej rolniczej rodziny duchowny będzie gościem dzisiejszej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II. Wykładowca Akademii Tarnowskiej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przypomniał, że jeszcze nie tak dawno więzi międzyludzkie w rodzinach utrwalały się poprzez wspólną ciężką pracę.
8: Dzisiejszy świat, proponując dzieciom cyfrową, taką sterylną beztroskę, tak naprawdę wyrządza im krzywdę. Zamyka je w iluzji, w której wszystko jest na jedno kliknięcie. U nas, na małopolskiej wsi, realizm życia rósł razem z nami. Praca na roli była ciężka, czasem do granic zmęczenia, kiedy słońce paliło w plecy, przy żniwach czy sianokosach, ale nigdy nie była to praca w samotności. To była praca, która budowała wspólnotę.
4: audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, tym razem dotyczący wychowawczej wartości pracy, będzie można posłuchać dzisiaj o 13.15 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: W sobotę ruszają baseny na Zapopradziu. Synoptycy przewidują upały, co powoduje, że w uzdrowisku można spodziewać się wielu turystów, również tych chcących spędzić czas na pływaniu i leniuchowaniu nad wodą, mówi prezes spółki Zapopradzie Mariusz Rymarczyk.
9: Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, jak również gości, turystów wypoczywających na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna i okolic. Również zapraszamy turystów ze Słowacji, którzy bardzo licznie odwiedzają nasze kąpielisko. Moc atrakcji czeka. Przygotowana jest również wykwintna kuchnia, specjalne menu dla gości basenowych, jak również dodatkowe atrakcje, mnóstwo leżaków do dyspozycji gości, także czekamy na Państwa.
4: W weekend czynne też będą strzeżone kąpieliska nad Jeziorem Rożnowskim, w przeciwieństwie do Klimkówki, gdzie wciąż jest zbyt niski poziom wody. Brytyjscy eksperci przypominają, że Anglia ma jeszcze sporo do poprawienia, ale kibice nie chcą o tym słyszeć. W Londynie po zwycięstwie 4-2 nad Chorwacją w pubach, strefach kibica i mediach społecznościowych zapanowała prawdziwa euforia. Wielu fanów już po pierwszym meczu zaczęło marzyć o czymś więcej niż tylko wyjściu z grupy.
10: Uwagi ekspertów i komentarze w mediach nie robią dzisiaj większego wrażenia na kibicach. W pubach w całej Anglii i strefach kibica po końcowym gwizdku dominowała radość. Wielu fanów przekonuje, że po takim początku można myśleć o czymś więcej niż tylko o wyjściu z grupy. Nie mam co narzekać. Super grali, idziemy dalej. Harry Kane był obłędny, idziemy do finału. Fantastyczny mecz. Trudno mi nawet to wyrazić. Mówili mi kibice Anglii po meczu. Po pierwszej kolejce spotkań Anglia objęła prowadzenie w grupie L. Kolejny mecz Anglia rozegra z Ganą w Bostonie.
4: Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 10:00, a za pół godziny zapraszam na ekonomię.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: I już o tej porze cały region wyszedł z cienia. Chmury przegonił wiatr i mamy dużo pogodnego nieba, tak w Tarnowie, jak i w regionie. Na termometrach 18 stopni, w ciągu dnia do 26 zapowiadają nam meteorolodzy. W nocy częściowe zachmurzenie, nadal bez opadów, 16 stopni. Jutro częściowe zachmurzenie, wzrost temperatury nawet do 30 stopni i najbliższy weekend będzie naprawdę upalny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: To już 7 minut po godzinie 9, kolejną godzinę w Polski Czwartek rozpoczyna Agnieszka Chylińska, Wybacz mi, a za chwilę audycja z cyklu Rozgryźć Kościół. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
7: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.
8: 4 dni wspólnej drogi wypełnionej modlitwą, integracją i pozytywnym nastawieniem. Po raz czwarty wyrusza rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. O tym zbliżającym się rowerowo-duchowym wydarzeniu opowiedzą ksiądz Paweł Szczygieł, dyrektor rowerowej pielgrzymki, oraz Bożena i Krzysztof Baran, uczestnicy, których bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, szczęść Boże.
9: Szczęść Boże.
10: Szczęść Boże.
8: Kiedy jakiekolwiek wydarzenie odbywa się po raz kolejny, zawsze pytam, jakie wnioski z poprzednich edycji i co nowego czeka nas podczas czwartej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę?
9: Wnioski, które wyciągamy z kolejnej edycji, możemy przedstawić następująco, mianowicie... Przede wszystkim to dziękować Panu Bogu za to, że mamy coraz większe zainteresowanie i dzięki temu chcemy jak najlepiej przygotować się do kolejnych edycji. Można powiedzieć, że rowerowa pielgrzymka tarnowska to już jest jakaś wielka rodzina, wielka wspólnota i za to dziękujemy właśnie samemu Bogu, Matce Bożej, że widzimy, że coraz więcej osób chce wyruszyć. Chcę łączyć pasję jazdy na rowerze z modlitwą, z przeżywaniem takich rekolekcji duchowych. Jest to też dla nas bardzo ważne, żeby jak najlepiej przygotować dla uczestników konferencje, miejsca postoju, śpiew, to co wszystko integruje, aby naprawdę każdy, kto jest na rowerowej pielgrzymce tarnowskiej, uczestniczy, poczuł tego ducha modlitwy, ducha wspólnoty, ducha radości, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać.
8: A czy ksiądz dyrektor pamięta, ile osób zaczynało rowerową pielgrzymkę, a ile uczestniczyło w tamtym roku?
9: W pierwszej edycji było 600 osób ponad. Rok temu ponad 1100 osób. Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
8: Czy jest apetyt na więcej?
9: No oczywiście, bo chcemy, żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z tej formy pielgrzymowania. Tu jeszcze było pytanie o te nowości. Tak, będą nowości. Jest na pewno zmiana trasy jednego odcinka, po to, żeby było bezpieczniej, bo też na tym nam zależy. Jeżeli wyciągamy jakiekolwiek wnioski, patrzymy na bezpieczeństwo. I zmieniliśmy ten odcinek właśnie ze względu na bezpieczeństwo. Niespodzianki też będą, nie chcę wszystkich zdradzać.
8: No ja mogę powiedzieć, że będzie na bogato, bo tak, ale to tylko tyle powiem na wizji. Hasło duszpasterskie tego roku uczniowie misjonarze znalazło się na plakacie promującym rowerową pielgrzymkę. Jak to hasło rozumieć w kontekście tego wydarzenia? Jakim uczniem, jakim misjonarzem jest rowerzysta pielgrzym?
9: Tak jak już mówiłem, przygotowujemy, jak najlepiej chcemy przygotować tutaj formę rekolekcji, dlatego mamy rekolekcjonistę, księdza Tomasza Rąpałę, który właśnie będzie głosił Słowo Boże i wtedy, kiedy dany pielgrzym słyszy konferencję, Słowo Boże, jest uczestniczy w modlitwie, w mszy świętej, w sakramencie pokuty, staje się uczniem właśnie Chrystusa, bo napełnia się tymi treściami bożymi. I tu mamy uczeń, a później misjonarz, bo kiedy przez te cztery dni napełnia się tą nauką, napełnia się Słowem Bożym, modlitwą, to później staje się uczniem, czyli może świadczyć o tym, czego doświadczył w swoim środowisku, w rodzinie, w miejscu pracy. Bo wiadomo, że po pielgrzymce wraca do domu, do pracy i może właśnie być tym świadkiem.
8: Czyli można powiedzieć, że rowerowa pielgrzymka łączy sobie takie dwa światy, dwa aspekty, duchowy i cielesny, ale takim wspólnym mianownikiem na pewno jest wysiłek. Jakie wartości duchowe może wzmocnić albo w ogóle obudzić w człowieku rowerowa pielgrzymka? Czy ona w kontekście duchowym czegoś nas uczy?
9: Oczywiście, bo każdy pogłębia wiarę, relacje z Panem Bogiem, nadzieję, miłość, wiele tych wartości i pewnie każdy pielgrzym by mógł tutaj dać świadectwo, co w nim ta pielgrzymka zmieniła, co takiego wartościowego wniosła, co stało się dla niego taką największą wartością, bo słyszymy, że spływają świadectwa o nawróceniu, o przemianie, ktoś wraca do spowiedzi po kilkunastu latach właśnie w kontekście rowerowej pielgrzymki tarnowskiej i to jest największe dla mnie jako kapłana wielka radość, że powiedzmy nawraca się ta jedna owieczka, a może tych 99 nie potrzebuje tego nawrócenia, ale ten jeden. Dlatego tutaj mamy właśnie takie odniesienie do tych wartości duchowych, gdzie mówię, ale tak jak mówię, no każdy indywidualnie, bo można wymieniać wiele wartości, ale na pewno ta relacja, miłość do Pana Boga.
8: W naszym radiowym studiu jest dzisiaj małżeństwo pani Bożena i Krzysztof. Od samego początku jesteście uczestnikami rowerowej pielgrzymki. Co was w ogóle skłoniło do wzięcia? Kto kogo namówił? Pan Krzysztof panią Bożenę, czy pani Bożena pana Krzysztofa?
3: Chyba ja namówiłem swoją małżonkę.
10: Trudno.
3: Było to ciężkie.
8: Nie było to ciężkie, czy?
3: Było to ciężkie. Ja zobaczyłem ogłoszenie na Facebooku rowerowa pielgrzymka tarnowska. Pierwsza edycja. W tym samym momencie praktycznie dokonałem zapisu na tą pielgrzymkę i czekałem na to wydarzenie z taką niepewnością, ale czekałem bardzo, bardzo tak, chciałem się do tego też przygotować, ponieważ chciałem tą pielgrzymkę odbyć jako podziękowanie za moje życie, ciężkie czasami, za nawrócenie.
8: To ja zapytam panią Bożenę, a co sprawiało taki opór? Bo pan Krzysztof mówił, że pani na początku chyba się nie chciała zgodzić.
10: Najbardziej bałam się wysiłku, to przyznam szczerze, bo to był jakby początek mojej takiej przyjaźni z rowerem, w związku z czym tylko ten wysiłek był taką przeszkodą. I oczywiście, jak to ja, odwlekałam do samego końca, prawie, że już kończyły się zapisy, ale wiadomo, że jakaś tam opatrzność Boża czuwa. I udało się i okazało się, że to było no świetna decyzja i takie wydarzenie duchowe dla mnie przepiękne, przepiękna taka podróż duchowa i takie rekolekcje w drodze, tak to nazwę.
8: No właśnie, jesteście po raz czwarty już na rowerowej pielgrzymce. Co było trudne, a co było miłym zaskoczeniem na trasie rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę?
3: Miłym zaskoczeniem są na pewno ludzie, z którymi się spotykamy, z którymi przeżywamy te cztery dni wspólnie. Miłym zaskoczeniem jest też organizacja tej pielgrzymki na bardzo wysokim poziomie. Do tego takim aspektem też jest pogoda. Jest ona czasami dobra.
8: Czasami jest kapryśna.
3: Ale wtedy człowiek uczy się, jak przezwyciężyć te ciężkie chwile, bo wycofać się już nie da. Więc myślę, że to jest taka pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o tą podróż.
8: A jak to wygląda z punktu widzenia kobiety? Bo wysiłek na pielgrzymce rowerowej, czy w ogóle na pielgrzymce, to tak dla mężczyzny może być takim niedużym wyzwaniem, a dla kobiety, która udaje się na szlak rowerowej pielgrzymki?
10: No tak, mężczyzna raczej tutaj to daje radę, prawda? No bo to na tym polega męskość. Natomiast dla kobiety, no tak, zaczęliśmy deszczem, później olbrzymimi upałami i jedno i drugie było niełatwe, ale okazuje się, że w tej takiej trudności i w tym przezwyciężaniu umacniamy się i widzimy, że nawet w bardzo trudnych warunkach dajemy radę, a okazuje się, że te warunki wcale nie są trudne, że to jest tylko kwestia przezwyciężenia tego. Poza tym taki deszcz to jest bardzo dobra sposobność do medytacji chrześcijańskiej, do tego, żeby przemyśleć się dla mnie z mężem, do tego, żebyśmy spędzili razem czas, żeby była taka odskocznia. Na co dzień nie mamy na to czasu. Jest praca, rodzina.
8: Czyli taki rodzaj pielgrzymowania według was może być umocnieniem na przykład relacji małżeńskiej, rodzinnej?
10: Zdecydowanie tak. To są takie nasze rekolekcje małżeńskie. Rekolekcje, w których mamy czas na to, żeby razem w modlitwie trwać, razem umacniać nasze relacje, na to, żeby podziękować za wspólne lata, za rodzinę, za nasze dzieci, za to wszystko piękne, co było i to trudne, że przetrwaliśmy, że jesteśmy nadal razem. Troszkę mi tu ksiądz Paweł pokrzyżował plany w ostatnim roku, ponieważ mój mąż jest przewodnikiem tej sądeckiej drużyny pielgrzymkowej i już troszkę mniej czasu mamy dla siebie, ale widzę, że ta posługa daje mu tak dużo satysfakcji i radości, że w sumie to jestem wdzięczna księdzu Pawłowi.
8: I myślę, że dumna.
10: Tak. Widzę, że się spełnia w tym. Wiadomo, że czasem są też nerwy i tak dalej i jest to mnóstwo pracy przed i w trakcie, ale ta satysfakcja i to, że temu drugiemu człowiekowi poświęcamy ten czas, to też jest...
8: Księże dyrektorze, myślę, że nie tylko pani Bożenka, ale też ci, którzy słyszą nas i chcieliby może wyruszyć na szlak rowerowej pielgrzymki, ale mają takie obawy, no właśnie, jak wygląda taki dzień na rowerowej pielgrzymce? Czy rano jest msza i potem cały czas jedziemy? No właśnie, bo jak ktoś nie jeździ aktywnie na rowerze, to może troszkę się wstrzymać przed takim wzięciem udziału w takiej rowerowej pielgrzymce.
9: W pierwszym dniu wszyscy pielgrzymi wyruszają w mniejszych grupkach do sanktuarium, do zabawy i tam jest wspólna msza z księdzem biskupem, ordynariuszem, księdzem Andrzejem Jerzem. I moi drodzy, odcinki są tak podzielone, żeby mniej więcej każdy odcinek był po 20 km i przerwa godzina, półtora godziny. I czy ten pierwszy dzień, czy wszystkie kolejne w taki sposób się odbywają, bo też patrzymy na to, żeby mogły wyruszyć całe rodziny, żeby mogły przejechać ten dystans dzieci powyżej 10 roku życia. Dlatego tempo jest dostosowane. W tamtym roku ta średnia prędkość to była jakieś 17-16 km na godzinę. I kiedy mamy na przykład już w pierwszym dniu, każdy w tych mniejszych grupkach wraz z przewodnikiem dojeżdża do zabawy, ale w kolejnych dniach jedziemy w całym peletonem, zabezpieczeniem. Dlatego te odcinki no, są takie, żeby każdy dał radę. I tutaj, tak jak mówię, no, mamy powiedzmy 20 km i później mamy półtora godziny postoju po to, żeby odpocząć, pomodlić się, odmówić różaniec, koronkę i znowu przejeżdżamy. Nawet jeżeli wiemy, że są jakieś wzniesienia, to ten odcinek jest, nie wiem, powiedzmy 18-kilometrowy.
8: Ksiądz dyrektor powiedział, że w tym wydarzeniu biorą udział nie tylko pojedyncze osoby, małżeństwa, ale też wręcz całe rodziny. Czy według was takie wydarzenie, jakim jest rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę, jest promocją rodziny, jest promocją wiary i wartości, które z tej wiary wypływają?
3: Zdecydowanie tak. Jest to pielgrzymka, która spaja te rodziny, spaja małżeństwa. Spaja ze sobą też grupy ludzi, przyjaciół czasami, którzy odnajdują tą przyjaźń na nowo. Jest to forma takich przemyśleń w drodze, gdzie możemy wrócić do podstaw wiary i tą wiarę w sobie umocnić.
8: Bo trzeba też powiedzieć, księże dyrektorze, że ta wspólnota nie jest tylko tworzona na czas rowerowej pielgrzymki, ale po rowerowej pielgrzymce są też inne wydarzenia, które wynikają z rowerowej pielgrzymki.
9: Tak, oczywiście. No, taki mamy plan i tak naprawdę już to wypracowaliśmy, że zawsze po pielgrzymce mamy spotkanie popielgrzymkowe, później w Wielkim Poście mamy Wielkopostny Dzień Skupienia i trzecią taką rzeczą jest rowerowa droga krzyżowa. I widzimy, że praktycznie co 3 miesiące rowerowa pielgrzymka tarnowska może się spotykać na jakimś wydarzeniu po to, żeby ta wspólnota, jak mówię na początku, ta rodzina była formowana tutaj w tym kontekście duchowym, religijnym i wspólnej pasji jazdy na rowerze.
8: To dla tych, którzy nas słuchają, a może jeszcze nie byli na szlaku rowerowej pielgrzymki, gdzie i w jaki sposób można się zapisać i czy w ogóle można się jeszcze zapisać?
9: Oczywiście, do kiedy? Oczywiście zapisy cały czas trwają do 12 lipca. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać, to może to zrobić na stronie internetowej rowerowapielgrzymkatarnowska.pl. Znajdziemy tam, mamy wszelkie informacje, trasa, odcinki, co zabrać, koszty. Dlatego można pobrać sobie mapę tej trasy. Zachęcam, jeżeli ktoś, jeszcze tutaj w kontekście tego poprzedniejszego pytania, jeżeli ktoś boi się, to po prostu najlepszym takim sprawdzianem jest, czy przejadę sobie te 20 km na rowerze. Jeżeli tak, to dam radę, bo jeżeli ktoś jest w stanie przejechać 20 km na rowerze bez zatrzymywania się, to każdy dojedzie do Częstochowy, do Jasnej Góry, do Matki Bożej i będzie przeżył wielką, wielką radość.
8: Małżeństwo Bożona i Krzysztof Baran uczestniczyliście już 4 razy na pielgrzymce, znaczy teraz będzie 4. O czym należy pamiętać, wyruszając na szlak rowerowej pielgrzymki? Takie najbardziej istotne, potrzebne rzeczy.
10: To może po kolei, tak? Wygodne spodenki rowerowe, podstawa. Do tego na deszcz, żeby się przygotować, czyli taki płaszcz przeciwdeszczowy, rowerowy. Wszędzie można go nabyć. Oj Boże, jak pomaga w takiej sytuacji trudnej, nagłej. Żeby mieć kask, to ważne. Natomiast tak naprawdę na pielgrzymce dowiadujemy się, jak niewiele rzeczy jest nam potrzebne do tego, żeby ta codzienność była po prostu do, no jak to mówi młodzież, do ogarnięcia. I niewiele rzeczy potrzeba nam do tego, żeby na tej pielgrzymce być. Wszystko jest tak zorganizowane, że i posiłki mamy na drodze i naprawdę...
8: I serwis rowerowy.
10: Tak, serwis rowerowy jest, oczywiście. Co trzeba zabrać? Dobre nastawienie, taką potrzebę medytacji i to wystarczy.
8: Temu pięknemu wydarzeniu patronuje nasze radio, a ja przypomnę, rowerowa pielgrzymka rusza 16 lipca z 12 miast naszej diecezji po to, by z zabawy wyruszyć we wspólnym duchowym peletonie, na który zapraszali ksiądz Paweł Szczygieł, dyrektor rowerowej pielgrzymki, oraz Bożena i Krzysztof Baran, uczestnicy, którym bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, Bóg zapłać.
10: Dziękujemy.
9: Dziękujemy.
11: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.
1: Reklama.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
1: Po reklamie.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sejm w trybie pilnym zajął się rządowym projektem ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Pierwsze czytanie projektu odbyło się wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Zbieraniem informacji o zarobkach lekarzy będzie zajmowała się dwa razy w roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Projekt, który daje takie uprawnienia ministrowi zdrowia oraz agencji, przedstawiła podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Jak tłumaczyła, ustawa pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej.
18: Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyniki analiz prowadzonych na pozyskanych danych. Powiązanie tych danych z konkretnym numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu jest niezbędne w celu uzyskania rzetelnych danych dotyczących uzyskiwanych wynagrodzeń. Pozwoli to odzwierciedlić poziom wynagrodzeń oraz ich wpływ na poziom kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
17: Rząd przyjął projekt tej ustawy po informacjach o zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka. W ciągu roku warszawski lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji miał pełnić wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji. Dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły, zakończą się w drugiej połowie lipca. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów prawie 2 miliardy złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dzisiaj. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
19: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej e-recepty.
17: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum E-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować receptę w różnych punktach. Pakiet prawa rodzinnego dla dobra dzieci przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Reforma opiera się na trzech kluczowych filarach, które mówią, że dziecko nie jest dobrem do podziału, a rozstanie wymaga porozumienia, a nie konfliktu. Zwracają też uwagę, że stabilne warunki do rozwoju najmłodszych to fundament silnego, zdrowego społeczeństwa. W pakiecie znajdzie się m.in. nakaz alimentacyjny. Dyrektor Departamentu Rodziny i Spraw Nieletnich Małgorzata Łopalewska wyjaśnia, że potrzeby dziecka nie mogą czekać.
20: Nakaz alimentacyjny będzie mógł być wydany przez referendarza sądowego, co spowoduje odciążenie też sędziów rodzinnych od tych prostych spraw alimentacyjnych, ale nacisk kładziemy na to, że w szybkim postępowaniu mają być zaspokojone potrzeby dziecka i taki nakaz sąd będzie wydawał. Postępowanie dowodowe będzie ograniczone do minimum. Sąd będzie miał wgląd do podstawowych systemów, w których będzie mógł sprawdzić sytuację materialną strony pozwanej i będzie uzależnione wydanie tego nakazu od minimalnego wynagrodzenia za pracę i ilości dzieci tych samych rodziców.
17: Sąd lub referendarz sądowy będzie miał obowiązek wydania nakazu alimentacyjnego w ciągu 7 dni od złożenia prawidłowego i kompletnego pozwu. Nakaz będzie miał natychmiastową wykonalność. Władze Świnoujścia chcą zlikwidować ciągnięte przez

0: że dzisiaj pracują, one wówczas prawdopodobnie pójdą na rzeź, a tego nie chcemy. Dlatego prawdopodobnie zaproponujemy inne rozwiązanie polegające na wygaszaniu tej działalności. Nie będziemy wydawali nowych licencji.
1: To spowodowałoby, że ostatnia dorożka z ulic miasta zniknęłaby za kilka lat. Z takim rozwiązaniem nie zgadzają się dorożkarze. Jak mówi Andrzej Sienkiewicz, najbardziej doświadczony ze świnoujskich dorożkarzy, o konie dba.
2: Ja mam 6 koni, 2 dorożki. 6 koni, nie żadnych ozdobnych, tylko konie okute, gotowe do pracy. I konie pracują co trzeci dzień. Dosłownie, co trzeci, co drugi dzień, zależy od potrzeb.
3: Te konie ciężko pracują?
2: Konie chodzą z tempa tutaj. Koń biegnie tylko, gdzie jest linia ciągła, kłusem, albo na krzyżówka, żeby nie blokować ruchu. No cóż to jest dla niego za praca? Konie na wsi, konie w lesie, ja znam, jak pracowały. To naprawdę to była ciężka praca. Teraz ten koń, no ma luksu w porównaniu z tym, co było. No.
1: Ostateczną decyzję o losie świnoujskich dorożek podejmą miejscowi radni.
4: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Tak jak my nabieramy rozpędu do weekendu, bo to już czwartek, weekend zaczyna się już jutro, tak temperatura też nabrała rozpędu. Już prawie 20 stopni na termometrach w Tarnowie, bardzo komfortowa temperatura. Ma być 26, w nocy 10 mniej, czyli 16, a jutro okolice 30 kreski i podobnie zapowiada się sobota i niedziela, będzie upalnie. Jakość powietrza jest dobra na barometrach, 997 hektopaskali.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: To już 9:36 i pół minuty. Justyna Steczkowska, proszę cię, skłam. No nie chcieli, niektórzy by chcieli, aby synoptycy tym razem skłamali, ci, którzy przed upałami specjalnie się chronią przed upałami i nie mają na nie ochoty. No ale niestety tak będzie upalnie. W poniedziałek będziemy od upałów odpoczywać, w poniedziałek 24-25 stopni.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35. Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
0: Po reklamie.

0: Tak jest, lato rozpala każdego grona. Ja nie muszę rozpalać u Państwa miłości do teatru, bo wiem, że ta miłość w Państwa, u Państwa jest. Chciałbym tylko powiedzieć, że można pięknie pożegnać wiosnę 20 czerwca o godzinie 18 na dużej scenie próby Bogusława Szefera, albo przywitać lato w niedzielę 21 czerwca. Podobnie na tym samym spektaklu i też o godzinie 18 próby. Mam dla Państwa zaproszenia na ten fantastyczny spektakl próby Bogusława Szefera. Zainteresowanie Bogusława Szefera tematem teatru bierze się zapewne z jego fascynacją światem, sztuki i w ogóle ten wyrosły z muzyki tekst. Autor był kompozytorem, opowiada historię próby teatralnej przerywanej epizodem sennym. Próby, w której czwórka aktorów i reżyser poszukują rozwiązań dla spektaklu, który ma powstać, poszukują formy, która byłaby przez nich wszystkich akceptowana. Sztuka ta nie ma fabuły w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Fabułą jest to, co danego wieczoru zdarzy się między wykonawcami na scenie. Inaczej mówiąc, sztuka nie opowiada anegdoty o artystach, oni sami dla siebie są anegdotą, a narracja ta będzie na tyle ciekawa i będzie tyle ciekawą, na ile interesująco aktorzy będą potrafić o sobie opowiedzieć. Jest więc to sztuka o aktorach, o ich pracy, ale przede wszystkim o kondycji człowieka żyjącego w coraz większym chaosie dzisiejszego świata. 14 6 200 500. Państwo na pewno zainteresowani są tą sztuką próby. Zaproszenia czekają na sobotę albo na niedzielę. Wybór należy do Państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo. Oj, jak tam mamy tutaj zwrotną, czyli zagłoś to tam ktoś słucha radia. Dzień dobry, może przyciszy Pani radio, Pani, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Halo?
1: Rafał.
0: A, teraz chyba już słyszeliśmy. Rafał, jesteś zainteresowany, ze sobą towarzyszący?
1: Tak, jestem zainteresowany.
0: W sobotę czy w niedzielę? Będziesz...
1: W niedzielę.
0: W niedzielę, czyli witasz lato na wesoło z próbami Bogusława Szefera w Tarnowskim Teatrze. Dobrze, tak, nie rozłączaj się, za chwilę powiem, w jaki sposób można będzie zrealizować to zaproszenie. 14 6 200 500, jeżeli Państwo też jesteście zainteresowani, to bardzo proszę, można teraz zadzwonić. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Tak. Dzień dobry.
0: No, kto po drugiej stronie?
2: Bernadetta.
0: Pani Bernadetta, skąd do nas dzwoni?
2: Z Tarnowa.
0: Słonecznie, pogodnie Pani przywitała dzień?
2: Tak, tak, bardzo się cieszę, że jest taka piękna pogoda, bo pójdę na działkę.
0: A poza tym, że dzisiaj czy podczas weekendu? Dzisiaj już?
2: No, dzisiaj to troszeczkę są inne zajęcia, ale jutro...
0: Nie rozumiem. A niedzielny wieczór będzie się Pani relaksować w teatrze i dobrze się bawić, tak?
2: Tak, bardzo, bardzo.
0: No to już zaproszenie jest. Pani na niedzielę, tak? Na niedzielę.
2: A jeżeli można, to na sobotę.
0: Dobrze, no to umawiamy się w takim razie na sobotę, oczywiście. Wcześniej była niedziela, teraz sobota. Bardzo pięknie. Cieszę się, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenie.
2: Dziękuję, dobrze? Uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich prowadzących.
0: Ja również wszystkiego dobrego, miłego wypoczynku na działce życzę. Tak mi ciebie brak. Teraz będzie z nami Kasia Kowalska w Polski Czwartek na 8, 7,5 minuty do 10. A zaproszenia jeszcze będę miał dla Państwa dzisiaj w programie. Także warto słuchać Radia RDN Małopolska.

0: ponad roku na deskach Tarnowskiego Teatru gości spektakl Próby. Premiera odbyła się 29 marca w 2025. Próby w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, Bogusława Szefera. 14 6 200 500, albo na sobotę, albo na niedzielę. Mam dla Państwa zaproszenia do wyboru. Godzina 18. Dzwońcie, zaproszenia czekają. Naprawdę warto wybrać się do Tarnowskiego Teatru, pożegnać wiosnę, przywitać lato. RDN Małopolska, zbliża się godzina 10. Już za chwilę wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
3: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska.
6: Nie żyje górnik, który został uwięziony pod ziemią na skutek wstrząsu w kopalni w Bytomiu. Gospodarstwo to nie plac zabaw. KRUS przypomina o bezpieczeństwie dzieci podczas prac polowych. 45 lat puerikantores Tarnowięzes z zwieńczeniem okrągłego jubileuszu będzie promocja nowej płyty. O szczegółach już za chwilę. Nadciągają upały. Na ocieplenie liczą ci, którzy wypoczywają nad Bałtykiem.
7: Czy pani wzięła strój plażowy?
8: Tak,
9: oczywiście.
7: Przydał się?
8: No jeszcze nie.
6: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Wskutek wstrząsu w kopalni EcoPlus w Bytomiu zginął górnik. Do zdarzenia doszło na głębokości około 650 metrów. Łukasz Pach, dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach, powiedział, że w nocy ratownicy wydobyli ciało górnika.
10: Na tą chwilę akcja ratunkowa została zakończona. Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika już na powierzchnię. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
6: Dwóch górników odniosło obrażenia, jeden został hospitalizowany. W miejscu wypadku znajdowało się 9 górników, 8 wycofało się z zagrożonego rejonu. Jeden górnik został przysypany rumowiskiem. Trwające sianokosy to czas wzmożonej pracy w gospodarstwach, ale także okres zwiększonego ryzyka wypadków. Pracownicy KRUS apelują do rodziców i opiekunów, by szczególnie zadbali o bezpieczeństwo najmłodszych. Jak podkreśla główny specjalista do spraw prewencji w placówce terenowej KRUS w Nowym Sączu, Tomasz Baran, gospodarstwo rolne nie jest miejscem do zabawy, a dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn.
11: Gospodarstwo to nie jest placem zabaw, tylko miejscem pracy. W takim gospodarstwie powinno się wydzielić specjalną, bezpieczną strefę dla tych dzieci, gdzie maluchy nie miałyby możliwości kontaktu czy to z ciągnikami, z innymi maszynami, jak również ze zwierzętami hodowlanymi, i żeby one czuły się tam bezpiecznie i po prostu mogły się ewentualnie z daleka przyglądać tym pracom, jakie są wykonywane w gospodarstwie.
6: Przepisy jasno określają, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą wykonywać wielu prac uznawanych za szczególnie niebezpieczne. Dotyczy to m.in. kierowania ciągnikami, kombajnami i ładowaczami, a także obsługi kosiarek czy pił. Dzieci nie powinny mieć również kontaktu z nawozami i środkami ochrony roślin. KRUS przypomina także, że zatrudnianie dzieci poniżej 15 roku życia nawet do prac sezonowych jest zabronione. W przypadku starszej młodzieży obowiązują natomiast szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Od ponad 4 dekad zachwycają śpiewem podczas ważnych nabożeństw kościelnych i patriotycznych. Teraz zapraszają do wspólnego świętowania. Chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienses ma już 45 lat. Zwieńczeniem okrągłego jubileuszu będzie promocja premierowego nagrania CD Msza Żałobna i Msza Pasterska Józefa Władysława Krogulskiego.
8: Pokazujemy, odkrywamy tego kompozytora, który w moim odczuciu jest najgenialniejszym w całej historii Tarnowa, najgenialniejszym tutaj muzykiem, jaki Tarnów zrodził. I myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz powiem, że mamy się czym chlubić, że mamy takie osobistości. Myślę, że Tarnowianie i nie tylko Tarnowianie powinni wiedzieć, że mają tutaj wielkich ludzi i z ich powodu po prostu być dumnym.
6: Mówił dyrygent chóru ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Obchody jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 18 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej w tarnowskiej katedrze będzie przewodniczyć arcybiskup Henryk Nowacki. Po nabożeństwie o godzinie 19.10 zaplanowano koncert jubileuszowy.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Będzie się można dowiedzieć m.in. jak udzielać pierwszej pomocy. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu rozpoczęło się spotkanie pod hasłem Idziemy bezpiecznie na wakacje. Start już dzisiaj na terenie Wydziału Nauk Inżynieryjnych przy ulicy Zamenhofa w Nowym Sączu. Będzie m.in. o bezpieczeństwie w czasie korzystania z hulajnóg elektrycznych, rowerów i motorowerów, ale też o tym, jak należy reagować w sytuacjach różnych zagrożeń czy wypadków drogowych. Druga część wydarzenia poświęcona jest bezpiecznemu wypoczynkowi nad wodą. Nadchodzi oczekiwane przez wielu ocieplenie na letnią pogodę. Liczą szczególnie ci, którzy wypoczywają teraz nad Bałtykiem. W ostatnie dni pogoda nie rozpieszczała, ale prognozy mówią, że nadchodzą 30-stopniowe upały. Z wypatrującymi plażowej pogody turystami na plaży w Świnoujściu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
7: Czy pani wzięła strój plażowy?
9: Tak, tak.
12: Oczywiście.
7: Przydał się?
9: No jeszcze nie. Jeszcze nie zakładałam. No ale myślę, że dzisiaj wyjdę. No i tak myślimy, że weźmiemy sobie ten kosz i chyba do kosza pójdziemy się trochę, tam się ogrzejemy. Bo tulimy się od wiatru, słońca trochę jest.
13: Przyjechaliśmy w niedzielę do państwa, czekamy na pogodę plażową. No ciężko w to lato, znaczy w sumie lata jeszcze nie ma, czekamy cały czas na lato. Cały czas liczymy na pogodę 25+.
7: Ma być.
13: No, nie ma innej opcji.
14: Wtedy będziemy pływać, kąpać się i opalać.
6: Według prognoz już jutro termometry pokażą nad morzem. Nawet 30 stopni gorąco będzie też w sobotę, ale na koniec dnia możliwe są burze. A jakie prognozy w regionie? O tym już zaraz po wiadomościach.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: I już mówimy o wartościach. 23 w Ciężkowicach, w Dębicy 21, w Bochni 22 stopnie, teraz w Dąbrowie Tarnowskiej 23, w Tarnowie 24 stopnie. Częściowe zachmurzenie, od czasu do czasu słońce chowa się za chmurami, ale będzie go dzisiaj na pewno pod dostatkiem, tak również podczas brzejącego weekendu. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach w Tarnowie 997 hektopaskali, tendencja wzrostowa.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Także sporo błękitnego nieba będziemy doświadczać podczas zbliżającego się wielkimi krokami weekendu. W poniedziałek będziemy odpoczywać od upałów, 24-25 stopni, ale też we wtorek mogą pojawić się chmury deszczowe i może też popadać. 7 minut po 10.

0: Mam jeszcze dla Państwa miejsca zajęte w teatrze, tak na sobotę, jak i na niedzielę, na próby Bogusława Szefera w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Reżysera oczywiście też zobaczymy na deskach Tarnowskiego Teatru, a obok niego Matylda Baczyńska, Dominika Markuszewska, a także Maciej Małysa i Paweł Plewa. Jeżeli chcecie oklaskiwać aktorów tarnowskiej sceny, dzwońcie 14 6 200 500. Za pozornym bezsensem działań aktorów kryją się portrety artystów, polityków, intelektualistów, może po prostu całego społeczeństwa. Portrety podszyte kompleksami, pozorną wymianą myśli, nacechowane nieufnością, nonszalancją, kłótniami o przywództwo i sporami o własną wybitność. Spektakl niezwykle zabawny i dynamiczny w wykonaniu aktorów tarnowskiej sceny. Oczywiście Mikołaj Grabowski jako reżyser, jako aktor gościnnie gra ten spektakl już od ponad roku. 14 6 200 500. Mamy chwilę czasu, więc mogę teraz przyjąć telefon od Państwa. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kto jest zainteresowany spektaklem Bogusława Szefera?
1: Beata z Brzeska.
0: Witam Panią. Pani chce się wybrać do Tarnowa, rozumiem, podczas najbliższego weekendu.
1: Tak, dokładnie.
0: Na sobotę, na niedzielę?
1: Jak pani... Na niedzielę.
0: W niedzielę Pani się przejedzie do Tarnowa, zwiedzi sobie miasto w upalny dzień, odwiedzi Pani biegun ciepła. A jak tam w Brzesku, jeżeli chodzi o pogodę, skoro już jesteśmy przy temperaturach?
1: To jak? Dzisiaj też cieplutko. Czekamy na większe upały, że tak powiem, bo już stęskniliśmy się za latem. Także chętnie przywitamy.
0: Tak, to w Tarnowie będzie upalnie. W Brzesku prawdopodobnie też, tak zapowiadają synoptycy. A w tej chwili jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o temperatury? Może pani gdzieś sprawdzić? Na jakimś termometrze zaokiennym na przykład? Wskazania
1: 20 stopni.
0: 20 stopni mamy w Brzesku. No to też ładnie. I taki piękny, słoneczny też się cały dzień i cały weekend zapowiada. A ja już zapowiadam panią, że zapraszam panią z osobą towarzyszącą do Tarnowskiego Teatru na spektakl próby Bogusława Szefera w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Kogo pani ze sobą zabierze?
1: Męża.
0: Mąż ma na imię?
1: Stanisław.
0: Zapraszam Państwa, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenia, dobrze?
1: Bardzo dziękuję.
0: My również dziękujemy i życzymy pięknych, miłych wrażeń. 12 minut po 10.
2: Reklama.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
2: Po reklamie.
0: My też zapraszamy do Tarnowskiego Teatru w sobotę i w niedzielę na próby. Bernadeta, Daria, także Rafał, Małgorzata, Beata, Tomasz wezmą udział w tym spektaklu z osobami towarzyszącymi. Oczywiście, jeżeli Państwo chcecie dołączyć do tej grupy osób oklaskujących tarnowskich aktorów, to dzwońcie 14 6 200 500.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: To już w leciki kraja wystartowała. 19,5 minuty po godzinie 10. To jeszcze w towarzystwie flecików wraz ponowię zaproszenie do Tarnowskiego Teatru, bo zaproszenia jeszcze są. Tak, na bogato dzisiaj, moi drodzy, także... Róg obfitości mamy dla Państwa dzisiaj i chcielibyśmy wręczyć kolejne zaproszenia na spektakle próby Bogusława Szefera w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Sztuka ma w sobie naprawdę duży ładunek humoru i czas, który spędzicie w teatrze, na pewno nie będzie czasem straconym. 14 6 200 500 albo w sobotę, albo w niedzielę. Zapraszamy na próby.

próby to sztuka, jak wspomniałem wcześniej, duży ładunek humoru, bez którego trudno byłoby ten temat opowiedzieć. To z kolei słowa Mikołaja Grabowskiego. Byłby zapewne nieznośnie ponury. Do grania sztuk szefera potrzeba aktorów, którzy mają poczucie humoru, którzy nie tylko rozumieją stopień zdeformowania dzisiejszego świata i rozproszenia myśli ludzkiej, ale którzy potrafią, nazwijmy to w ten sposób, śmiechem rozproszyć mroki współczesności. Ta cecha aktorów i reżysera musi się przecież rymować z wyjątkowym poczuciem humoru autora. Szefer nie boi się ośmieszyć swoich bohaterów. Śmiech u niego jest rodzajem terapii i dla aktorów, i mam nadzieję dla widza. Mikołaj Grabowski. Zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie widzieli tego spektaklu, albo którzy widzieli, a chcą sobie go odświeżyć i ponownie pośmiać się z prób Bogusława Szefera. Albo w sobotę, albo w niedzielę. Zaproszenia jeszcze są pod 14 6 200 500. Bardzo serdecznie zapraszamy. A wiadomości kulturalne o 10.30, czyli za 4,5 minuty. Do tego czasu Nobody's Perfect i Muniek Staszczyk.

0: Reklama.
1: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Mościerz, zapraszam. Już dziś rozpoczynają się 31 dni pamięci Żydów galicyjskich Galicjaner Sztetl 2026. Czterodniowe wydarzenie będzie łączyć w sobie opowieści, spacery śladami stramerów, koncert, wystawę czy zwiedzanie cmentarza żydowskiego. Wieczorem będzie można posłuchać koncertu pod Bimą. Jutro będzie można wybrać się na spacer śladami bohaterów książki Mikołaja Łozińskiego Stramerów, a w sobotę posłuchać opowieści o synagodze oraz koncertu pod Bimą. Na zakończenie w niedzielę 21 czerwca organizatorzy zapraszają na zwiedzanie cmentarzy żydowskich. Koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, występy zespołów regionalnych, animacje dla dzieci, zabawa taneczna oraz wiele atrakcji towarzyszących. Tak zapowiadają się Dni Wojnicze, które odbędą się już w ten weekend. Gwiazdą wieczoru drugiego dnia wydarzenia będzie Warius Max i Kasia Stankiewicz.

0: Ten koncert będzie o 21:00. Na scenie wystąpił także Mateusz Ziółka, także Paweł Mazur i Przyjaciele. Organizatorzy zaplanowali też strefę gastronomiczną, Dmuchańce, Wesołe Miasteczko, karuzele oraz liczne atrakcje rodzinne. Wojnicki rynek warto odwiedzić także w sobotę 20 czerwca od godziny 16:00. Z kolei niedzielna odsłona Dni Wojnicza rozpocznie się o 15:00. Weekend z kinem plenerowym Radia RDN. W piątek 19 czerwca będziemy w miejscowości Wielka Wieś. W sobotę spotkamy się na rynku w Czchowie, a w niedzielę wygodne leżaczki rozłożymy w parku w Skołyszynie. Wszystkie kina plenerowe z Radiem RDN rozpoczynają się o 22:30, ale warto przyjść wcześniej, bo organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie zaprasza na piknik literacki pod tytułem Biblioteczna Odyseja. Wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 20 czerwca, będzie połączeniem muzyki, sztuki, plastyki i dobrej zabawy, zapewnia nauczyciel i bibliotekarz Ewa Matoga.
1: Będziemy mieli scenę, na której będzie można usłyszeć koncert w dwóch częściach i to będzie koncert duetu Tata i Córa Pawła Mazura i Mileny Łąckiej, których nie tylko łączy rodzinna więź, ale też wspólna pasja do muzyki i taka wyjątkowa sceniczna energia. Będziemy mogli usłyszeć tutaj utwory do tekstów wybitnych polskich poetów i autorów, takich jak Agnieszka Osiecka, Julian Tuwim, Wojciech Młynarski i innych.
0: Organizatorzy przewidzieli też konkurs Literacki Tandem, do którego zapraszają rodziców wraz ze swoimi dziećmi. Każdy uczestnik wydarzenia już na starcie otrzyma paszport literackiego odkrywcy. Odwiedzając poszczególne stoiska, trzeba zebrać 4 pieczątki. W czasie pikniku literackiego będzie m.in. Klub Sherlock, Cyberiada Lema, spotkanie z Szymborską przy stoliku, koncert poezji śpiewanej, zaplanowano też strefę gastronomiczną. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 20 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Nowy Świat 30 w Tarnowie od 10 do 13. A teraz zaproszenie do miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. W najbliższą niedzielę 21 czerwca odbędzie się tu 23. Biesiada Karpacka, czyli Święto Karpackich Kultur. Na scenie wystąpił zespół regionalny Mogilanie, który zaprezentuje bogaty repertuar tańców i pieśni charakterystycznych dla regionu krakowskiego. Zespół regionalny Dolina Popradu, prezentujący tańce, śpiewki, obrzędy, tradycje, zwyczaje i muzykę czarnych górali. Będzie też folklorny subor Lubownian z programem opartym na kulturze regionu w północnej Słowacji oraz regionalny zespół pieśni i tańca Lachy, obchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia. Podczas biesiady karpaccy rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści ludowi wystawią swoje dzieła na kiermaszu. Będzie też okazja, by skosztować lokalnych przysmaków. Zaplanowano również warsztaty rękodzielnicze. Atrakcje będą czekać od godziny 15 do 19. Wstęp jest wolny. To będzie prawdziwa gratka dla dzieci. Na tarnowskich Błoniach odbędzie się festiwal dmuchańców. Ogromne dmuchane zjeżdżalnie pojawią się tu w niedzielę od godziny 13:00. W programie są też tory przeszkód, food trucki i wiele atrakcji dla najmłodszych. Impreza potrwa do 21:00. Do 11 września przyjmowane są zgłoszenia do nagrody Veritatis Splendor. Jest ona przyznawana za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu i promowania postawy służby drugiemu człowiekowi. Nagroda Województwa Małopolskiego imienia Jana Pawła II Veritatis Splendor jest przyznawana za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze społecznym, kulturowym i międzyreligijnym. Jej inicjatorem i organizatorem jest Województwo Małopolskie. Nagroda to wyjątkowa forma uznania dla działań, które promują otwartość, budowanie płaszczyzn porozumienia oraz

0: Przez sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A ci od rana przekazują nam informację, że weekend będzie upalny. Żar poleje się z nieba, bo właśnie taki front gorący wpływa, wdziera się do naszego kraju. Na południowym wschodzie 30, delikatnie powyżej 30 stopni podczas weekendu, ale na przykład na zachodzie nawet 34 stopnie mogą pokazać termometry. W tej chwili w Tarnowie 24 stopnie, w regionie podobnie pokazują termometry. Od słuchaczy wiemy, że na przykład w Brzesku 20. Częściowe zachmurzenie obserwujemy teraz.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jak komuś gorąco, to może pomyśleć o Himalajach i od razu troszeczkę chłodniej się zrobi. Mela Koteluk już teraz, za chwilę Paweł Mosiołek, nie dla czasu.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Po reklamie.
5: Witam, pozdrawiam po raz kolejny wszystkich zmotoryzowanych. Zaglądam do statystyk policyjnych. Jak upływa poranek na drogach? No, niezbyt bezpiecznie było. Bocheńscy policjanci odnotowali jeden wypadek. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowica. Dwie osoby odniosły obrażenia. Na szczęście nie zagrażające ich życiu. W Brzesku jedna kolizja. W Dębicy jedna szkoda parkingowa. Spokojnie upływa poranek dąbrowskim funkcjonariuszom. Tarnowscy funkcjonariusze odnotowali jeden wypadek, o którym informowaliśmy dzisiaj na ulicy Pendereckiego o godzinie 6. Kierujący skuterem zahaczył o krawężnik. W wyniku tego zdarzenia doznał urazu kolana i czynności są właśnie prowadzone w kierunku nie kolizji, a właśnie wypadku drogowego. Ponadto funkcjonariusze tarnowcy odnotowali 3 kolizje, w tym jedną z sarną i w tej chwili pracują na ulicy Giniańskiej. Nie ma tam żadnych utrudnień, nic groźnego się nie stało, stłuczka pojazdów. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? No bez zmian właściwie, płynnie przejeżdżamy przez miasto, na Narutowicza nawet spokojnie, tylko na Konarskiego jest więcej samochodów, skrzyżowanie Konarskiego, Gumniska, Dąbrowskiego, no są światła, trzeba swoje odczekać. Na ulicy Lwowskiej przy Orkana nawet spokojnie w tej chwili, Słoneczną, Sitki, Słowackiego też przejedziemy płynnie, na Starodąbrowskiej niewiele aut. Podobnie wygląda ulica Mickiewicza równolegle do Sitki, płynnie przejeżdżamy do Szujskiego i Mościckiego, na Alei Kwiatkowskiego także ruch umiarkowany, na Krakowskiej w jedną i w drugą stronę pustki, także jest spokojnie i płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Jest kwadrans do godziny 11. Sad and Grace z Kamilem Bednarkiem. Nasz ślad.

0: 85 lat temu, 18 czerwca w 1941 roku urodził się Leszek Długosz, poeta, pieśniarz i kompozytor, współtwórca krakowskiej Piwnicy pod Baranami, kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł w 2024 roku. Wydał kilkanaście tomików wierszy, jak Lekcje Rytmiki, Gościnne Pokoje Muzyki, Na Rynku Usiąść w Kazimierzu oraz 10 płyt z piosenkami, w tym W Czarnolesie i Dusza na ramieniu. Do najbardziej znanych utworów wykonywanych przez Leszka Długosza należą m.in. Także i Ty, Nie ma nas, Berlin 1913, Ja chciałbym być poetą czy Dzień w kolorze śliwkowym. Śpiewał piosenki refleksyjne, lekko ironiczne, w których podejmował temat przemijania i afirmacji życia. W jednym z wywiadów mówił, że nie chce uprawiać twórczości ozdobnikowej, ale poprzez wiersz i piosenkę poetycką mówić o ważnych sprawach. Do Piwnicy pod Baranami Leszek Długosz trafił w 1964 roku ze studenckiego teatrzyku Hefajstos, zaproszony przez Piotra Skrzyneckiego. W 2021 wspominał, że już wtedy było to miejsce legendarne, specyficzne i odrębne. I to nie tylko jako kabaret, ale też jako środowisko.
1: Wyznać muszę, że chciałem się do tej piwnicy dostać, ponieważ to było, jak już tutaj użyłem określenia, najlepsze boisko. Gromadziło najlepszych wykonawców w tej branży kabaretowej. Och, wtedy to brzmiało. Wtedy wyrafinowane teksty, muzyka i sposoby prezentacji. Mi się to bardzo podobało, imponowało mi.
0: W Piwnicy pod Baranami Leszek Długosz od początku śpiewał piosenki autorskie.
1: To znaczy pisane przeze mnie. W większości do tekstów, które na początku ośmielałem się, które dostałem na próbę do roboty, a potem także do tekstów swoich. Także były to prezentacje autorskie, co było wtedy jeszcze rzadkością. Mało było osób, nie wiem, czy jeszcze ktoś był wtedy równocześnie, z tak zwanych śpiewających autorów.
0: Leszek Długosz wydał 10 płyt z piosenkami, w tym Czarnolesie i Dusza na ramieniu. Do najbardziej znanych utworów wykonywanych przez pieśniarza należą m.in. Jaka szkoda, Nasze ognisko czy Dzień w kolorze śliwkowym.
2: Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, Barbarysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wybić się da.
0: Artysta współpracował z Polskim Radiem, które w uznaniu jego twórczości przyznało mu w 2017 roku honorowy Złoty Mikrofon. Po odebraniu nagrody Leszek Długosz powiedział, że radio jest wyjątkowym medium, w którym jako artysta może najpełniej się wypowiedzieć.
1: Radio pozwala wypowiedzieć się poprzez semantykę, poprzez słowo, poprzez znaczenie, które chce wypunktować, określić, przypomnieć, i poprzez dźwięk. A dźwięk to muzyka, wszelako pojmowana muzyka, wszelakie dźwięki, też i muzyka. A muzyka to ekspresja, a muzyka to wzruszenie, to emocje. I to jest dla mnie najfortunniejsze połączenie, że mogę tak dwuskrzydłowo w radio realizować się. Poprzez słowo i poprzez muzykę.
0: W 1984 roku Leszek Długosz przyznał, że największym życiowym osiągnięciem będzie dla niego pozostanie w sercach słuchaczy.
3: Świadomość jakiejś obecności między ludźmi i dla ludzi jest, no chyba sama pani przyzna, wspomagającym w życiu. Bo cóż można zdobyć, prawda, tego rodzaju twórczością? Nie mówię o jakiejś popularności, nie mówię o tak zwanych dobrach, ale rzeczywiście, jeśli można zdobyć czyjeś myśli, wkraść się w czyjeś myśli, w czyjeś emocje, zostać w czyjeś pamięci, to w zasadzie jest to maksimum, co można od człowieka drugiego, prawda, uzyskać, zostać trochę w kimś.
0: Leszek Długosz został uhonorowany m.in. tytułem Mistrza Mowy Polskiej, także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła Białego, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W 2022 roku otrzymał doroczną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości. Dwa lata temu pośmiertnie wyróżniono go nagrodą Feniks Specjalny Księga Życia. A zmarł w Krakowie 23 marca 2024 roku po długiej chorobie nowotworowej. Miał 82 lata. Został pochowany na Nowej Alei Zasłużonych cmentarzu rakowickim. Leszek Długosz przed 11. Ja chciałbym być poetą.

dyscyplina, tylko gitara i dziewczyna, i złote gwiazdy liczyć, i mylić się, i liczyć, i liczyć wciąż od nowa. Na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa, i gniewać się, i martwić, bo ciągle jeszcze nie to.

0: chce, nie chce być papem.
1: Leszek Długosz, gdyby żył, dziś przyjmowałby życzenia z okazji 85. urodzin. Zmarł 2 lata temu. 4 minuty do godziny 11. Za chwilę wiadomości przedstawi Marta Jadłowska.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
0: Po reklamie.
4: W tych wiadomościach pytanie, kiedy Akademia Tarnowska może stać się uniwersytetem? Sandecja chce sięgnąć po awans do pierwszej ligi w przyszłym sezonie. Będzie też zaproszenie na taneczno-muzyczne świętowanie strażackiego jubileuszu w Królówce. Minęła 11. Jolanta Moździerz, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, 44-letni zastrzelony artysta był krytykiem Władimira Putina. Więcej o tym Aleksander Przoniak.
5: Szef rządu poinformował we wpisie, że 36-letni zatrzymany miał gruziński paszport. Podkreślił, że służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. W zatrzymaniu brali udział kontrterroryści z Lublina. Policjantów wspierali także funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zastrzelony 44-letni artysta był krytykiem Władimira Putina. Śledczy przekazali, że zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
4: Przekształcenie Akademii Tarnowskiej w uniwersytet pozostaje jednym z długofalowych celów uczelni, mówił o tym na antenie Radia RTN Małopolska rektor Akademii Tarnowskiej, podkreślając jednak, że jest to proces, który może potrwać jeszcze kilka lat. Podczas audycji Słowo za Słowo dr habilitowany Rafał Kurczap podkreślił, że ambicją władz Akademii Tarnowskiej jest dalsze wzmacnianie potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni, tak aby w przyszłości możliwe było uzyskanie statusu uniwersytetu.
6: Stworzenie czy powołanie uniwersytetu nie jest zadaniem prostym. Jest jasno w ustawie określony algorytm i my według tego algorytmu uczciwie idziemy. Natomiast potrzebujemy do tego czasu. Algorytm pokazuje, że musimy mieć dobrą ewaluację działalności naukowej w 6 dyscyplinach. A to oznacza, że i kadra musi być duża, i dobrze wydziały muszą być rozwinięte. My w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, w połowie drogi, ale ja zawsze tak ostrożnie mówię, że to jest czas 10-15 lat. Jak będzie wcześniej, to będziemy wszyscy zadowoleni, ale nie chcę obiecywać, bo mówię, staram się być odpowiedzialny za słowa.
4: Idea utworzenia Uniwersytetu Tarnowskiego była również jednym z kierunków rozwoju wskazywanych przez zmarłą rektor Akademii Tarnowskiej, doktor habilitowaną Małgorzatę Kołpę. Rektor przypomniał, że w ostatnich latach uczelnia przeszła znaczące zmiany. Do najważniejszych należą uruchomienie kierunku lekarskiego, rozwój infrastruktury medycznej, w tym budowa prosektorium i centrum symulacji medycznej, a także poszerzanie oferty kształcenia. Sandecja Nowy Sącz będzie walczyć o awans do pierwszej ligi w przyszłym sezonie, zapowiada współwłaściciel klubu Arkadiusz Aleksander. Zadanie nie będzie łatwe, bo zdaniem działacza druga liga będzie mocniejsza. Jak podkreśla Aleksander, z pierwszej ligi spadły mocne zespoły, a są też ambitni beniaminkowie.
7: Ale my mamy zespół, który grał w finale baraży. Mam nadzieję, że z tego zespołu odejdzie jak najmniej zawodników. Dodatkowo pewnie go wzmocnimy na niektórych pozycjach i chcielibyśmy walczyć o awans do pierwszej ligi.
8: Czy transferowo to będzie ewolucja, czy bardziej rewolucja?
7: Chcielibyśmy ewolucji. Chcielibyśmy, żeby trzon tego zespołu, który grał wiosną, u nas został. Wzmocnić konkretne pozycje, tak żeby ten zespół był mocny.
4: Przypomnijmy, że na nowy sezon w Sandecji zostaje trener Rafał Smalec. Piłkarze rozpoczną przygotowanie do nowego sezonu 22 czerwca, a druga liga ma ruszyć w weekend 25 i 26 lipca.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Ochotnicza Straż Pożarna w Królówce w powiecie bocheńskim ma już 130 lat. Obchody okrągłego jubileuszu zaplanowano na najbliższy weekend. W sobotę 20 czerwca zostanie odprawiona msza święta o 15:30 w kościele Przemienienia Pańskiego. Po nabożeństwie rozpoczną się uroczystości jubileuszowe. Druga część jubileuszu odbędzie się w niedzielę 21 czerwca. Na scenie będą występować dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Królówce. Gwiazdą tego dnia będzie Kordian.

Concordia o 16.30, a dochód z wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie Centrum Miłosierdzia Bożego w Peru. Polskie i zagraniczne zespoły wystąpią podczas 5. spotkania z Lechami Sądeckimi w Nowym Sączu i w Krynicy Zdroju. Będzie to dwudniowe wydarzenie. Najpierw 3 lipca w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbędzie się Karpacki Festiwal Tańca z udziałem zespołów Pogranicze, Mali Mistkowianie i Mistkowianie oraz Klub Lilia z Bułgarii. Następnie 4 lipca w Krynickim Amfiteatrze zaprezentują się zespoły Pogranicze, Mistkowianie i Szczyrzy Canie oraz Klub Lilia z Bułgarii. Bezpłatne wejściówki na poszczególne wydarzenia będą dostępne od 30 czerwca w kasach Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz Kina Jaworzyna 2 w Krynicy oraz godzinę przed koncertem w Amfiteatrze Krynickim.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 23, 24 stopnie, ale już nawet 25 i do 26 mają pokazać termometry. Od czasu do czasu słońce będzie się chować za chmurami, tak będzie wyglądać czwartek. W piątek więcej pogodnego nieba, też będą chmury, ale będzie ich mniej. Na termometrach 30 stopni i upalnie zapowiada się weekend. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 998 hektopaskali, tendencja jest wzrostowa.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Na dziś to już wszystko. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za poranne godziny. Słyszymy się jutro, w piątek. Będzie to piątek pełen przebojów. Taki będzie na pewno poranek. Gorąco polecam i zapraszam. Tymczasem miłego, spokojnego czwartku. Do usłyszenia. Do jutra. Pa, pa.
4: RDN Małopolska 103,6 FM.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
5: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai. Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty? Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami? Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.

0: moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
0: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
2: To było ogłoszenie społeczne.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może was zabraknąć.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ropa pozostanie droga mimo porozumienia. Przed nami pierwsza fala upałów. Wysokim temperaturom mogą towarzyszyć też burze. A będzie także o sportowym sukcesie mieszkanki Grybowa. Minęło południe. Jolanta Moździerz, zapraszam. Analitycy przewidują, że ceny ropy pozostaną wysokie przez kilka miesięcy. Podpisane właśnie porozumienie USA i Iranu i zapowiedź otwarcia cieśniny Ormus nie przywrócą od razu pełnego eksportu z Zatoki Perskiej. Powodem są miny, brak tankowców i uszkodzona infrastruktura. O szczegółach Wojciech Cygielski.
2: Najpierw trzeba rozminować cieśninę Ormus i przywrócić bezpieczny ruch statków. Większość armatorów może czekać na zakończenie tych prac przez 6 tygodni lub dłużej. W Zatoce Perskiej stoi obecnie 118 załadowanych tankowców, ale ich wyprowadzenie będzie wolniejsze niż zwykle. Później producenci muszą zwiększyć wydobycie, a rafinerie wrócić do pełnej pracy. Analitycy oczekują, że produkcja w Zatoce osiągnie do połowy lipca 30-50% poziomu sprzed wojny. Do końca roku ma wzrosnąć do 80 lub 90%. Morgan Stanley prognozuje niedobór podaży ropy w trzecim kwartale. Bank szacuje średnią cenę ropy Brent na $90 latem i $80 w ostatnim kwartale roku. Dodatkową presję mogą wywołać niskie zapasy i ryzyko wznowienia walk.
3: Z życia Kościoła.
1: Modlitwa w intencji ojczyzny znów popłynie w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Nabożeństwo jest odprawiane co miesiąc. To inicjatywa akcji katolickiej diecezji tarnowskiej, która przyciąga działaczy akcji z całej diecezji, a także mieszkańców Tarnowa i okolic. Podczas ostatniej homilii asystent kościelny akcji katolickiej diecezji tarnowskiej, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, który przewodniczył także mszy świętej, wskazywał, że wartości chrześcijańskie, na których budowano Polskę, pozwoliły narodowi przetrwać ponad tysiąclecie pomimo wojen, zaborów i okupacji.
4: Ze szczególnym niepokojem obserwujemy dziś próby relatywizowania dekalogu, spychania wartości chrześcijańskich na margines życia społecznego. Widzimy zakusy, by podważać fundamenty ładu moralnego, które przez ponad 1000 lat kształtowały i naszą kulturę, i naszą tożsamość. Pozwalały nam przetrwać te najciemniejsze noce zaborów i okupacji. Słyszymy o próbach zmiękczania pojęć fundamentalnych, takich jak małżeństwo, rodzina czy niezbywalne prawo do ochrony każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
1: Msza święta w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie zostanie odprawiona dziś o godzinie 18. Nadchodzą pierwsze w tym roku upały. Według prognoz mieszkańcy regionu zaczną odczuwać wysoką temperaturę już od jutra. Jak informują synoptycy, na Sądecczyźnie może zrobić się naprawdę gorąco, bo prawie 30 stopni Celsjusza, ale taka pogoda w drugiej części weekendu będzie też wiązać się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
5: W Nowym Sączu i w okolicach weekend przyniesie duże ocieplenie. Piątek będzie pogodnie i bardzo ciepło z temperaturą maksymalną do około 26 stopni. W sobotę i w niedzielę w regionie będzie gorąco, temperatura wzrośnie do około 28 stopni, ale miejscami pojawiać się będą gwałtowne burze z silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu, a lokalnie także z opadami gradu.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z zapowiadaną wysoką temperaturą nad Jeziorem Rożnowskim czy też na basenach na Zapopradziu w Muszynie spodziewana jest duża liczba wypoczywających. Niebezpiecznie może być też w rejonach górskich. Na wycieczkę najlepiej wyjść wcześniej rano, aby szybko zejść w doliny, jak tylko zaobserwujemy zmieniającą się pogodę i nadchodzącą burzę. Wysokie temperatury sięgające 30 stopni Celsjusza w najbliższych dniach są prognozowane także dla regionu tarnowskiego. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego. Adam Kurczewski.
6: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
7: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudium Mater Polonia, niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
6: Poinformowała Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce, mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadephul zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów.
1: Łucja Gawryś z Grybowa zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w jiu-jitsu, czyli w odmianie sportu walki. Zawody rozgrywano w Katowicach. Reprezentantka klubu Korona Grybów walczyła w kategorii do lat 16. Jiu-jitsu łączy w sobie kopnięcia, uderzenia, efektowne rzuty i walkę w parterze. Łucja trenuje tę dyscyplinę od 4 lat. Gratulujemy.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Według prognoz dzisiaj w Nowym Sączu przewaga słońca, a według prognoz w Tarnowie dzisiaj przewaga chmur. Tu i tu dość ciepło, 24-25 stopni maksymalnie, ale co do prognoz, no to jest w tym momencie odwrotnie. W Tarnowie świeci słońce, w Nowym Sączu się zachmurzyło. Podobno dzisiaj nie trzeba brać parasoli z sobą, ale tak na wszelki wypadek to bym nie ryzykowała.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Niesamowite, że to już czwartek, 18 dzień czerwca. Lucyna Ruchała, dzień dobry, witam Was gorąco.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Dzisiaj na pytanie, jak się czujecie, można odpowiedzieć po japońsku, czyli jako tako, a dlatego, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sushi, a wiemy, że to jest bardzo pyszny wynalazek, który zapoczątkowany został właśnie w tym pięknym kraju, w kraju kwitnącej wiśni. Jest to w zasadzie najbardziej znane danie pochodzące z Japonii, rozprzestrzeniło się na całym świecie. Znane jest w wielu wersjach. No i tak w ogóle to... Najpierw sushi nie było potrawą. Jak to wszystko się zaczęło? Podobno przez przypadek, jak wiele potrzebnych i też na przykład smacznych rzeczy. Sushi powstało jako metoda konserwacji mięsa i ryb. Obtaczano je w soli i ryżu i zakopywano w ziemi w celu przedłużenia czasu ich przydatności. Oczywiście mowa o rybach. Tak przechowywane mięso rybie mogło wytrzymać kilka miesięcy, a podobno nawet lat. Sfermentowany ryż chronił je przed zepsuciem. Początkowo ryż wyrzucano, potem dla oszczędności ryż też jedzono razem z rybą, doceniając przy tym sfermentowany posmak. Dzisiaj sushi dla wielu jest przysmakiem, a kwaskowaty posmak ryżu już nie uzyskuje się poprzez fermentację, ale za pomocą octu ryżowego. Sushi występuje też w wielu formach, w wielu opcjach. Zazwyczaj składa się z ryżu, wodorostów nori, surowej ryby i warzyw. Podawane jest z sosem sojowym, wasabi i fermentowanym imbirem. Są różne sposoby przygotowywania, rolowania, cięcia sushi. No, inaczej się nazywają, na przykład są maki, nigiri. Tradycyjnie sushi je się pałeczkami, a jedną rolkę powinno się jeść jako jeden kęs. Od wielu lat to danie jest bardzo popularne również w Polsce. Nie jest tanie, co prawda, ale od czasu do czasu, na przykład w dzień sushi, można je zjeść w restauracji, można zamówić z dowozem, ale jeśli ktoś na przykład nie chce przepłacać, a chce się troszeczkę pobawić w kuchni, no to można bez problemu zrobić sushi w domu. Jest bardzo duży wybór składników, czy to w supermarketach, czy też nawet w mniejszych sklepach czasem znajdziemy. W ogóle to danie jest bardzo zdrowe, jest niskokaloryczne, dostarcza nam węglowodanów, co prawda, ale dostarcza też białka i witamin. Można je spożywać nawet na diecie, oczywiście jak wszystko z umiarem. Do sushi bardzo pasuje zielona herbata, no chyba, że wieczorową porą, no to troszeczkę sake można spożyć, ale nie trzeba wcale. Po co jest imbir w sushi? Podobno po to, żeby sobie oddzielać smakowo poszczególne kawałeczki, no bo sushi ma różne formy, różne składniki, więc żeby wyczuć cały smak, cały aromat, całą pełnię danego kawałeczka, to warto pomiędzy tymi kawałkami przegryźć sobie kawałek właśnie imbiru. Święto sushi jest idealną okazją do nauczenia się robienia sushi w domu. Dobry ryż, ryż do sushi, taki, żeby się dobrze kleił. Ocet ryżowy oczywiście się przyda. Sosy, sos sojowy wszędzie dostępny. Ryba, no jeśli surowa, to musi być z bardzo dobrego źródła, ale też ryba wędzona na przykład się nadaje jak najbardziej. Bambusowa mata do rolowania. Papier nori. No i co? Można eksperymentować. Powodzenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Jednak słońce wyziera zza tych chmur. Niektórzy by powiedzieli, że się przeciero. No to mam nadzieję, że jednak tych przetarć dzisiaj będzie coraz więcej i że słońca będzie dużo w całym regionie i w Tarnowie, i na Sądecczyźnie, i że te temperatury 25 stopni w cieniu naprawdę zaistnieją. A jutro już prawie 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe.

0: Dyski XXL, filety ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

18 czerwca, 169 dzień roku, a do końca roku pozostaje 196 dni. Słońce wstało o 4:29, zajdzie o 20:47 znowu. Dzień potrwa 16 godzin i 18 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 10 minut. A już dłuższy nie będzie, może o kilkadziesiąt sekund. Elżbieta, Emil i Marek to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom, wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują, na przykład miłośnikom sushi. W roku 1986 z przylądka Canaveral na Florydzie w USA wystartował wahadłowiec Challenger. Na jego pokładzie znajdowała się pierwsza Amerykanka w historii lotów kosmicznych, Sally Ride. Po kilkunastu sekundach lotu doszło do eksplozji, w wyniku której zginęli wszyscy członkowie załogi wahadłowca. Była to taka słynna katastrofa w tamtym czasie, katastrofa Challengera. Każdy wiedział, o co chodzi. W 1992 roku rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć telefonii komórkowej PTK Centertel. To jeszcze urodzinowo będzie. W 1941 przyszedł na świat Leszek Długosz, aktor, poeta, kompozytor, bard, współzałożyciel Piwnicy pod Baranami. W 1942 Paul McCartney, wokalista, basista, pianista, kompozytor. Od 1962 do 1970 roku był członkiem zespołu The Beatles. W 1970 ogłosił, że nigdy już nie zagra razem z Johnem Lennonem. I rok później założył grupę Wings. W 90 roku otrzymał nagrodę Grammy za całokształt osiągnięć. No i ciekawostka, posiadacz największego dorobku płytowego z czwórki Beatlesów. W 49 przyszli na świat Jarosław i Lech Kaczyńscy. Jarosław Kaczyński, polityk, premier Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister sprawiedliwości, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zmarły w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. W roku 61 urodziła się Alison Moyet, brytyjska wokalistka i kompozytorka. Zaczynała w punk-rockowej formacji Vicars, a później występowała w kapeli Screaming Abduds. W 82 roku wspólnie z Vincem Clarkiem założyła duet Yazoo i właśnie z tej grupy może być najbardziej znany jej głos. Rozeszli się w połowie 83 roku, od tej pory Alison nagrywa solowo. Dzisiaj nam nie zaśpiewa, ale myślę, że znajdzie się wielu wykonawców, z których wykonań głosów, piosenek będziemy bardzo zadowoleni. Na przykład Sara Chmiel i Gromi. Za szczęście, za zdrowie, za miłość.

Zajrzyjmy jeszcze do muzycznego kalendarza, bo w 1947 roku, czyli 79 lat temu, w Niepołomicach urodził się Jan Wojdak, piosenkarz i kompozytor. Od 71 roku lider zespołu Wawele. Wojdak skomponował takie popularne przeboje zespołu jak Biały Latawiec, tę piosenkę za chwilę zresztą usłyszymy. Nie szkoda róż, tę piosenkę słyszeliśmy bodajże wczoraj albo przedwczoraj. Czy zostanie z nami melodio? Został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, jest też kawalerem Orderu Uśmiechu za działalność związaną z Ogólnopolskim Festiwalem Dzieci i Młodzieży Tęczowe Piosenki.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

5 minut już tylko zostało do godziny 13. Za chwilę będzie można posłuchać najnowszych wiadomości RDN, ale zanim wiadomości, to niech nam jeszcze zaśpiewa Edyta Bartasiewicz.

0: Reklama.
1: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Po reklamie.
2: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w kierunku narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo oraz poświadczenia nieprawdy. Chodzi o lekarza z warszawskiego szpitala. Będzie też o akcji Akademii Nauk Stosowanych. Idziemy bezpiecznie na wakacje. I informacja ze świata sportu. Ważny piłkarz Sandecji Nowy Sącz zostaje w klubie na dłużej. Minęła 13:00. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Takich szpitali południowych w Polsce może być więcej, uważa Marek Sawicki z PSL. Zdaniem posła skandal w warszawskiej placówce, gdzie lekarz Dawid Kacprzyk miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a politycy mieli być przyjmowani bez kolejki, to tylko wierzchołek góry lodowej. Marek Sawicki przekonuje, że konieczne jest systemowe rozwiązanie problemu konkurowania szpitali o personel.
3: Takich szpitali południowych w Polsce może być setka, może i więcej, więc to jest problem systemowy. Jeśli się systemowo nie rozwiąże kwestii konkurowania szpitali o lekarza, o kontrakt, o pacjenta, o pielęgniarkę, to tego typu sytuacje będą się powtarzały.
2: Polityk PSL-u dodaje, że doraźne zwolnienia osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w szpitalu południowym to za mało. Jego zdaniem konieczne jest głębokie przewietrzenie kadr również w warszawskim ratuszu. Jednocześnie PSL zapowiada własną ustawę naprawczą dla systemu ochrony zdrowia, która ma być procedowana w Sejmie już jutro. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w kierunku narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo oraz poświadczenia nieprawdy, a w szpitalu trwa audyt zlecony przez prezydenta Warszawy oraz kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Jak wychowywać dzieci w świecie zdominowanym przez ekrany i wirtualną rzeczywistość? Kluczem jest praca, która pomaga innym, mówi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Pochodzący z wielodzietnej rolniczej rodziny duchowny będzie gościem dzisiejszej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II. Wykładowca Akademii Tarnowskiej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przypominał, że jeszcze nie tak dawno więzi międzyludzkie w rodzinach utrwalały się poprzez wspólną, ciężką pracę. Dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sąd podkreśla, że najważniejszą rolę w wychowaniu dzieci pełnią ich rodzice, którzy powinni uczyć odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby innych. Ksiądz Jan Bartoszek wskazywał, że współczesne żniwa nie muszą oznaczać ciężkiej pracy w polu, ale wystarczy drobny gest pomocy drugiemu człowiekowi.
5: Musimy wypchnąć dzieci z ich wirtualnych pokoi w przestrzeń realnej pomocy, chociażby do starszych, samotnych sąsiadów, których na wsiach po prostu nie brakuje. Przyniesienie zakupów, skoszenie trawy, babci mieszkającej obok, to są dzisiejsze żniwa, które kształtują charakter. Chodzi o to, by dziecko poczuło satysfakcję z tego, że jego wysiłek przyniósł komuś realną radość. Rodzice muszą mieć odwagę powiedzieć dziecku: odłóż ten telefon, jesteś mi teraz tu potrzebny, w realnym świecie.
2: Audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, tym razem dotyczący wychowawczej wartości pracy, będzie można posłuchać już dziś o godzinie 13:15 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jak działają służby podczas wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym? Sądecka młodzież dowiedziała się tego podczas akcji Idziemy bezpiecznie na wakacje w Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Prezentacja dotyczyła zderzenia samochodu, motocykla oraz hulajnogi elektrycznej. Na miejscu był m.in. ogromny brak samochodu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, mówili uczniowie zespołu szkół elektryczno-mechanicznych w Nowym Sączu.
0: Najbardziej mi się podobało to, jak zrekonstruowano tutaj wypadek. Dla mnie po prostu było to świetne, jak strażacy po prostu działali, pogotowie ratunkowe. Po prostu to jest świetna sprawa, naprawdę. Pięknie przedstawili to, jak to funkcjonuje w dzisiejszym systemie. Myślę, że się postarali naprawdę.
6: Dość ciekawie było, widziałem tą akcję całą ratunkową.
7: Było ładnie pokazane, jak jest wypadek, jako osoba na hulajnodze elektrycznej się by na krawężniku normalnie przewróciła.
8: Jedna z osób ucierpiała ze skutkiem śmiertelnym. Podkreślono tutaj, niestety siedziała na tylnym fotelu, brak pasów, zapiętych bezpieczeństwa. Ostre hamowanie spowodowało takie urazy.
2: Wyjaśnił dr inżynier Kazimierz Opoka z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Podczas akcji młodzież mogła też przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa podczas jazdy hulajnogą, ale też podczas wypoczynku nad wodą. Duże zainteresowanie wzbudził też Kosmo, czyli pies-robot. Możecie go zobaczyć na Facebooku Radia RDN Nowy Sącz. Ważny piłkarz Tandecji Nowy Sącz zostaje w klubie na dłużej. Obrońca Wiktor Pleśnierowicz podpisał nowy kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. 25-letni zawodnik dołączył do Tandecji w poprzednim sezonie i zagrał dla niej 24 mecze, zdobywając 3 gole. Biało-czarni w poniedziałek wznowią treningi i rozpoczną przygotowania do drugoligowych rozgrywek.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Maksymalnie dzisiaj do około 25 stopni, raczej bez opadów, chociaż chmury dość ciemne wiszą i nad Sądecczyzną, i nad regionem tarnowskim, przynajmniej od czasu do czasu, ale też sporo dzisiaj przejaśnień. Wiatr wieje umiarkowanie z północnego zachodu, ciśnienie wzrosło i do jutra raczej się nie zmieni. Teraz 980 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
7: 12 minut po godzinie 13, więc już za moment zapowiadana i w wiadomościach, i przed momentem audycja Rodzina w sercu Małopolski. Zostańcie z nami.

0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj wchodzimy w przestrzeń, która dla wielu pokoleń mieszkańców naszego regionu była codziennością, na małopolską wieś. Wielodzietność w wiejskim gospodarstwie przez lata kojarzyła się z jednym, z nieustannym wspólnym trudem. Nasz patron, święty Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślał, że praca ma głęboki wymiar wychowawczy. Dom stawał się dzięki niej pierwszą szkołą charakteru, odpowiedzialności i wzajemnej solidarności. Aby porozmawiać o tym, jak ten tradycyjny etos kształtuje człowieka, zaprosiliśmy gościa wyjątkowego. Jest nim ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, wykładowca Akademii Tarnowskiej oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Człowiek nauki, ale przede wszystkim dziewiąte dziecko w wielodzietnej, małopolskiej rodzinie rolniczej. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam pana i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Księże profesorze, współczesny świat ucieka od fizycznego trudu, a idealne dzieciństwo kojarzy się dziś z absolutną cyfrową beztroską. Ksiądz wyrastał w domu jako dziewiąte dziecko, gdzie praca na roli była codziennością. Jak z perspektywy czasu i jako dziecka, i jako wykładowcy patrzy ksiądz na ten domowy trud? Czy to nie było zbyt wielkie obciążenie, czy może przeciwnie, bezcenny kapitał?
2: Kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, zarówno teraz jako wykładowca, ale przede wszystkim jako ten mały chłopiec w kolejce do rodzinnego stołu, to czuję przede wszystkim ogromną wdzięczność. Dzisiejszy świat, proponując dzieciom cyfrową, taką sterylną beztroskę, tak naprawdę wyrządza im krzywdę. Zamyka je w iluzji, w której wszystko jest na jedno kliknięcie. U nas, na małopolskiej wsi, realizm życia rósł razem z nami. Praca na roli była ciężka, czasem do granic zmęczenia, kiedy słońce paliło w plecy, przy żniwach czy sianokosach, ale nigdy nie była to praca w samotności. To była praca, która budowała wspólnotę. Doskonale pamiętam zapach chleba, który mama piekła dla nas wszystkich, i to niesamowite poczucie, że moje małe, dziecięce ręce, one są potrzebne. Że jeśli ja nie nakarmię zwierząt, jeśli nie pomogę starszemu rodzeństwu, to w tym rodzinnym organizmie po prostu czegoś zabraknie. To nie był wyzysk. To było budowanie poczucia własnej wartości przez odpowiedzialność. Święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens napisał genialne słowa, że człowiek przez pracę staje się bardziej człowiekiem. Ja tego nie przeczytałem po raz pierwszy w książkach na uniwersytecie. Ja to po prostu przeżyłem. Ten trud uczył pokory wobec ziemi, uczył pokory wobec kaprysów pogody, ale też dawał taką niesamowitą radość, kiedy wieczorem po skończonym dniu siadaliśmy razem zmęczeni, ale dumni z tego, że wspólnie coś zrobiliśmy. To był bezcenny kapitał, który niesie się przez całe życie. Świadomość, że owoc, on się nie bierze znikąd, ale że ten owoc wyrasta z miłości i potu.
1: Dziewięcioro rodzeństwa w jednym domu rolniczym. Dla współczesnego człowieka brzmi to jak permanentny chaos. Jak to wyglądało od środka w kwestii organizacji? Czy przy tak dużej liczbie osób podział obowiązków nie rodził konfliktów?
2: 9 dzieci pod jednym dachem to dla współczesnego człowieka faktycznie może brzmieć jak jakiś logistyczny koszmar. Ale dla nas to była najwspanialsza szkoła życia, w której dyrektorami byli rodzice. W takiej licznej rodzinie podział obowiązków on nie był zapisywany na tablicy. On był po prostu organiczny, naturalny, jak pory roku. Każdy z nas miał swoją działkę. Starsze rodzeństwo nie tylko pracowało ciężej, ale stawało się tak naprawdę pierwszymi opiekunami i przewodnikami dla młodszych. Pamiętam, ja jako najmłodszy miałem ten niezwykły komfort, że mogłem uczyć się od starszych braci i sióstr, podpatrywać ich, szukać u nich wsparcia. Tam nie było miejsca na sztuczne, toksyczne pompowanie ego czy chorą rywalizację, którą tak często widzimy dzisiaj u jedynaków, z których rodzice chcą na siłę zrobić geniuszy. W dużej rodzinie egoizm umiera śmiercią naturalną, bo talerz z zupą dzieli się na wielu, a przestrzeń w pokoju trzeba wynegocjować. Uczyliśmy się empatii, uczyliśmy się cierpliwości i co najważniejsze, uczyliśmy się solidarności. Kiedy jedno z nas słabło albo miało gorszy dzień, drugie bez słowa przejmowało jego obowiązki. Rodzeństwo stawało się pierwszym takim nierozerwalnym zespołem, teamem. Te więzi, wykute w tamtym codziennym, wspólnym trudzie i wspólnej zabawie, one są silniejsze niż jakikolwiek kapitał materialny. Wiemy po prostu, że wyszliśmy z tej samej dobrej i twardej szkoły.
1: Przejdźmy do księdza obecnego życia. Dziś wykłada ksiądz na wyższych uczelniach, kształcąc współczesną młodzież. Na ile te twarde, wiejskie zasady wyniesione z rodzinnego domu pomogły księdzu w karierze naukowej i duszpasterskiej?
2: Gdy dzisiaj staję przed studentami na Akademii Tarnowskiej czy na Uniwersytecie Papieskim, to w mojej głowie bardzo często rezonują obrazy z dzieciństwa. Bo nauka, praca intelektualna ma w sobie dokładnie tę samą dynamikę, co praca na roli. Trzeba najpierw przygotować glebę, trzeba zasiać ziarno, a potem cierpliwie czekać, pielęgnować i nie poddawać się, gdy przychodzi susza czy gradobicie. Praca na roli nauczyła mnie niesamowitej odporności psychicznej, determinacji i cierpliwości. Pisanie książek, artykułów, przygotowanie wykładów, czy wreszcie to codzienne duszpasterstwo, to wszystko wymaga zakasania rękawów. Moje rolnicze korzenie uratowały mnie przed pychą gabinetów naukowych. Zawsze wiem, skąd przyszedłem. Bez względu na to, jak wysokie tytuły naukowe człowiek zdobywa, to właśnie ta wiejska kuźnia charakteru trzyma go tak mocno na ziemi, ale również blisko ludzi i blisko Boga.
1: Wspomniał ksiądz o nierozerwalnym związku trudu z duchowością. W nauczaniu świętego Jana Pawła II praca zajmuje fundamentalne miejsce. Sam w młodości ciężko pracował w Solveju. Czy postać naszego patrona była dla księdza inspiracją w tym łączeniu świata nauki z realiami fizycznego wysiłku?
2: Święty Jan Paweł II, nasz patron, jest dla mnie pod tym względem absolutną ikoną. Przecież to był tytan intelektu, mistyk, poeta, a jednocześnie człowiek, który w młodości ciężko pracował fizycznie właśnie w kamieniołomach w Solwaju. On potrafił rozmawiać z królami, prezydentami, ale gdy przyjeżdżał do Małopolski, chociażby do Tarnowa, do rolników, mówił ich językiem, bo znał zapach potu i zmęczenia. Papież pokazał nam, że praca rąk i praca umysłu mają ten sam cel. Mają rozwijać człowieka wewnętrznie. W naszym domu ta praca była zawsze przesiąknięta głęboką, prostą duchowością. To właśnie słynne szczęść Boże, wypowiadane do tych, którzy pracowali na roli, to uczyło nas, że ponad naszym trudem jest ktoś większy. Ta małopolska pobożność, ona daje człowiekowi absolutny pion moralny i uczy głębokiej pokory.
1: Dzisiejsza małopolska wieś bardzo się zmienia. Widzimy komputeryzację, nowoczesne maszyny z GPS-em, smartfony. Młodzież, tak jak i w miastach, ucieka w świat wirtualny. Czy w tych nowych realiach da się jeszcze w ogóle uratować i odkurzyć dawny etos pracy?
2: To prawda, współczesna małopolska wieś wygląda zupełnie inaczej niż ta z czasów mojego dzieciństwa. Dziś na polach, widzimy to przecież, pracują nowoczesne, klimatyzowane traktory, domy są zmodernizowane, a dzieci siedzą z nosami w smartfonach, gubiąc się w wirtualnym świecie. Ale to nie technologia jest wrogiem, tylko brak relacji. Narzędzia się zmieniły, ale serce człowieka i jego potrzeba bycia potrzebnym pozostały takie same. Dzisiejsi rodzice stoją przed gigantycznym wyzwaniem, jak uratować dzieci przed wirtualną samotnością. Odpowiedzią jest powrót do wspólnego działania. Dzisiaj nie musimy zmuszać dzieci do ciężkiej fizycznej orki, ale musimy dać im realne domowe obowiązki. Wspólne dbanie o domowy ogród, wspólne majsterkowanie, nie wiem, w garażu, przygotowywanie posiłku dla całej rodziny od podstaw, a nie z mikrofalówki. Chodzi o to, by odciągnąć je od ekranu i zaprosić do prawdziwego życia.
1: Czy ta wspólna praca, o której ksiądz profesor mówi, musi zamykać się tylko w obrębie własnego podwórka, czy powinna wykraczać szerzej, budując relacje społeczne na wsi?
2: Absolutnie musi wykraczać szerzej. Musimy wypchnąć dzieci z ich wirtualnych pokoi w przestrzeń realnej pomocy, chociażby do starszych, samotnych sąsiadów, których na wsiach po prostu nie brakuje. Przyniesienie zakupów, skoszenie trawy babci mieszkającej obok, to są dzisiejsze żniwa, które kształtują charakter. Chodzi o to, by dziecko poczuło satysfakcję z tego, że jego wysiłek przyniósł komuś realną radość. Jeśli nie nauczymy młodych zakasania rękawów w drobnych sprawach, wychowamy pokolenie emocjonalnych kalek, niezdolnych do podjęcia trudów małżeństwa, rodzicielstwa czy jakiejkolwiek odpowiedzialności. Rodzice muszą mieć odwagę powiedzieć dziecku: odłóż ten telefon. Jesteś mi teraz tu potrzebny w realnym świecie.
1: Jako wykładowca obserwuje ksiądz kondycję współczesnego młodego pokolenia. Często zarzuca się mu roszczeniowość i brak odporności psychicznej. Czy to właśnie brak tej kuźni trudu, o której rozmawiamy, leży u podłoża tych problemów?
2: Z moich obserwacji wynika, że tak. Kiedy patrzę na ludzi, którzy przeszli przez tę małopolską, wiejską szkołę wielodzietności, widzę jedną wspólną cechę. Absolutny brak roszczeniowości. Ci ludzie nie czekają, aż ktoś im coś da. Oni wiedzą, że to wszystko trzeba po prostu zapracować, a trudności nie są powodem do płaczu, tylko zadaniem do rozwiązania. Praca fizyczna i obowiązki od najmłodszych lat, one hartują psychikę. Ktoś, kto jako dziecko musiał wstać rano i pomóc w gospodarstwie niezależnie od pogody, nie załamie się w dorosłym życiu z powodu drobnego niepowodzenia w pracy czy szkole. Trud uczy, że sukces wymaga czasu i potu, a to daje niesamowitą stabilność emocjonalną.
1: Podsumowując naszą rozmowę, chciałem jeszcze zapytać, na kogo ostatecznie wyrastają dzieci kształtowane w takim duchu i z jakimi wartościami idą w świat jako dorośli ludzie?
2: Wyrastają na niezłomnych ludzi. Na ludzi, którzy potrafią przetrwać każdą życiową burzę, bo ich korzenie tkwią głęboko w twardej, dobrej ziemi. Są to dzisiejsi liderzy w biznesie, w nauce, w strukturach społecznych czy w duszpasterstwie. Dlaczego? Bo oni nie rządzą ludźmi zza biurka, patrząc na nich z góry. Oni potrafią jako pierwsi wejść w codzienne obowiązki, wejść, można powiedzieć, w błoto codziennych problemów, bo tak zostali wychowani. Mają w sobie potężny szacunek do drugiego człowieka, do jego pracy, do jego grosza, ale przede wszystkim noszą w sercu to, co najpiękniejsze: wierność wartościom, miłość do ojczystej ziemi i tradycji, którą przekazali nam rodzice. To są ludzie, na których można budować bezpieczną przyszłość naszej ojczyzny i Kościoła. Można powiedzieć, że są jak te małopolskie dęby. Wiatr może nimi targać, ale ich nie złamie, bo wyrośli z mądrości, wyrośli z miłości i trudu wielopokoleniowego domu.
1: Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to niezwykle osobiste, głębokie i poruszające świadectwo. Historia życia naszego dzisiejszego gościa to najpiękniejszy dowód na to, że wielodzietna rodzina na małopolskiej wsi to unikalna kuźnia talentów i charakterów. Promując model rodziny wielopokoleniowej, projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że dom silny etosem wspólnej pracy kształtuje ludzi gotowych na największe wyzwania. Ziemia naszego patrona, świętego Jana Pawła II, od zawsze stała ludźmi, którzy w trudzie codzienności potrafili dostrzec Boże błogosławieństwo. Niech ten kapitał pracowitości i rodzinnej solidarności pozostanie naszą największą siłą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
4: Od jutra zaczną się pierwsze upały w tym sezonie. Na termometrach pokaże się nawet do 30 stopni w cieniu, tak. Bardzo ciepło powinno być do środy włącznie, a takie największe upały będą w niedzielę. Wtedy też możliwe burze. Z deszczem i gradem, oby nie. Ciśnienie wzrosło 980 hektopaskali teraz na naszym barometrze. Do jutra raczej się nie zmieni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Za chwilę będzie muzycznie w podobnym guście, będą strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię. Same wyznania dzisiaj, albo prawie same wyznania.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
1: Po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Rosalia, zaraz wracam. Śpiewała, że włóczy się do późna, a pewnie niektórzy z was do późna oglądali wczorajszy mecz. W Chorwacji po porażce ich reprezentacji z Anglią 2-4 dominują rozczarowanie, ale także przekonanie, że Watreni wciąż mają szansę na awans. Chorwackie portale sportowe zwracają uwagę, że drużyna Zlatko Dalicia pokazała charakter, dwukrotnie odrabiając straty w pierwszej połowie, ale przegrała przez indywidualne błędy i słabą obronę przy stałych fragmentach gry.
1: Media w Zagrzebiu podkreślają, że wynik nie oddaje całkowicie przebiegu spotkania. Chorwacja potrafiła odpowiedzieć na gola Anglików, a trafienia Petara Musy i Martina Baturiny dały kibicom nadzieję. Jednocześnie komentatorzy wskazują, że po przerwie drużyna straciła kontrolę, a gol Juda Bellinghama szybko po rozpoczęciu drugiej połowy był momentem, po którym Anglia przejęła inicjatywę. Najwięcej krytyki dotyczy obrony. Kibice w Chorwacji przyjęli wynik ze smutkiem, ale bez nastroju katastrofy. W komentarzach powtarza się opinia, że Anglia była faworytem, a młodsza generacja zawodników Chorwacji musi jeszcze zdobywać doświadczenie u boku takich liderów jak Luka Modric. Przed Chorwatami pozostają mecze z Panamą i Ganą i według chorwackich mediów nadal realna jest walka o wyjście z grupy.
0: A dzisiaj przed nami jeszcze mecze o 18:00 Czechy kontra RPA, a o godzinie 21:00 Szwajcaria kontra Bośnia i Hercegowina. No to pewnie miłośnicy sportu, a szczególnie piłki nożnej, będą mieli co robić wieczorem. W każdym razie też zapraszamy do słuchania naszego radia przez cały czas. A ja dodam, że sytuację Anglii i Chorwacji relacjonował Piotr Piętka.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: 8,5 minuty tym razem zostało nam do godziny 14, więc trochę później niż zazwyczaj spotykamy się w sprawie tematów pulsowych. Od 15.30 spotykamy się z Krzysztofem Niedzielanem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W tematach Krzysztof jest zorientowany, mniej więcej.
1: Miejmy
0: przynajmniej
1: nadzieję.
0: Tak. Na pewno w naszych sądeckich tutaj tak.
1: Tak, nie tylko. Tutaj horyzonty są szerokie.
0: W naszych sądeckich więcej.
1: No tak.
0: Bo sam
1: niech
0: swoje
1: będzie.
0: Trzy grosze dokładę, dobrze.
1: A zdarza
0: no to
1: się.
0: Co będzie?
1: Tak, to zaczynamy faktycznie od Nowego Sącza. Szpital tutejszy podsumował wielką inwestycję, bo inwestycja za 35,5 miliona złotych to chyba to taka faktycznie wielka, bardzo duża. Dotycząca przede wszystkim szeroko pojętego oddziału onkologicznego w Nowosądeckim Szpitalu, czyli tutaj tak władze szpitala to chwalą się troszkę wręcz, tak trzeba powiedzieć, że pod kątem leczenia dzięki różnym też sprzętom, które się pojawiły w szpitalu, no ma być zupełnie nowa jakość. No i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, bo to jednak nowotwory, prawda, onkologiczne tematy, no to niestety jest raz, że nieraz trudne do leczenia, a dwa, no coraz bardziej powszechne.
0: Zmora naszych czasów niestety.
1: Tak, więc tym bardziej cieszymy się, że takie te inwestycje zostały poczynione i pozostaje mieć nadzieję, że to faktycznie wpłynie na to, żeby szybciej, lepiej, łatwiej leczyć pacjentów onkologicznych. Przeniesiemy się też do Tarnowa, gdzie Fundacja Kromki Chleba zorganizowała galę wolontariatu i co istotne tutaj dzieci, młodzież, uczniowie zostali wyróżnieni za to, że poświęcają swój wolny czas na pomaganie innym. Będziemy też na Sądecczyźnie sprawdzać, co działo się w ramach takiego dnia poświęconego bezpieczeństwu w Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, a elementem tego był taki pokaz, taka inscenizacja, czy to strażaków, policjantów, ale też karetki pogotowia ratowników medycznych, wypadku drogowego. I był wrak samochodu, były pokazywane działania służb, co dzieje się, gdy taki wypadek, a tutaj w tym scenariuszu był to wypadek niestety ze skutkiem śmiertelnym. No i młodzi mogli się przekonać, zostało im to też wyjaśnione, jak tutaj te działania służb podczas takiego wypadku się odbywają. Były też wykłady, różne pokazy, no szeroko pojęte bezpieczeństwo, bo zbliżają się wakacje, też WOPR, różne służby prezentowały tutaj informacje, ale z takich ciekawostek można było też spotkać robota psa. Na Facebooku Radia RDN Nowy Sącz też możecie to zobaczyć i też na ten temat będziemy mówić. To jeszcze jeden z tematów i gość Pulsu Regionu, dyrektor starosądeckiej Opoki, Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania, ksiądz Paweł Broński, a zbliża się nam w weekend, a konkretnie w niedzielę, diecezjalne święto rodziny, więc o tym też będziemy jeszcze mówić i was zachęcać, zapraszać. A zarazem to szeroko będziemy w najbliższych dniach również relacjonować.
0: No to zapraszamy gorąco i na święto rodziny, i też na Puls Regionu.
1: Tak, 15.30.
0: Przede wszystkim. Mhm. Krzysztof Niedzielan, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: System wynagrodzeń lekarzy do zmiany. Są pierwsze pomysły. Niosą bezinteresowną pomoc. Fundacja Kromka Chleba podziękowała wolontariuszom na uroczystej gali.
1: Warto pomagać po prostu. Lubię to.
0: Nowoczesny sprzęt diagnostyczny i remont wnętrz. Zakończyła się modernizacja Nowosądeckiego Szpitala. Minęła 14. Jolanta Moździerz, zapraszam. Koniec z horrendalnymi pensjami lekarzy. Dziś w Sejmie drugie czytanie projektu, który tworzy bazę wynagrodzeń medyków. To ma być pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Michał Fabisiak.
2: Ustawa pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej.
3: Potrzebujemy dokonać weryfikacji, ile naprawdę lekarze mogą zarabiać.
2: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Lewica proponuje, aby kolejnym krokiem było wprowadzenie pensji maksymalnej oraz wymuszenie na lekarzach, aby pracowali wyłącznie w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Bo jak mówi poseł klubu Tomasz Etrela, wynagrodzenia pracowników pochłaniają dziś większość budżetu na leczenie.
4: Trzeba z tym systemem coś zrobić, nad nim zapanować.
2: Poseł PSL-u Adam Dziedzic mówi, że należy odejść od kontraktów.
5: Ta kwestia daje duże możliwości finansowania.
2: Ludowcy przekonują, że kres wysokim zarobkom położy również reorganizacja szpitali powiatowych.
0: Zakończyła się jedna z największych modernizacji w Sądeckim Szpitalu. Na remont i doposażenie ośrodka onkologii wydanych zostało przeszło 35,5 miliona złotych. Prace dotyczyły wszystkich oddziałów z tego zakresu, czyli hematologii, radioterapii, urologii, onkologii klinicznej czy chirurgii onkologicznej. Wszędzie trafił też nowoczesny sprzęt diagnostyczny, który ułatwia rozpoznawanie choroby, mówi dyrektor Nowosądeckiego Szpitala Lidia Zelek.
6: Dla pacjenta to jest zmiana. Cała diagnostyka i wyposażenie w sprzęt i aparaturę to jest wszystko dla pacjenta. Największa zmiana to dotyczy bloku operacyjnego i aparatury na bloku operacyjnym. Zostaje zmienione wszystkie łóżka, które będą dla pacjenta wygodniejsze, bo to jest onkologia i Państwo sobie musicie zdawać sprawę, że onkologia jest specyfiką.
0: Szpital zyskał nowoczesny sprzęt do badań, co oznacza, że mieszkańcy regionu nie muszą jeździć do Krakowa czy Tarnowa, żeby z niego skorzystać. Nowa aparatura pozwoli też na szybszą i bardziej kompleksową diagnostykę oraz leczenie. Do tematu wrócimy w Pulsie Regionu.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wolontariat to dobry uczynek i satysfakcja z pomagania, mówili wolontariusze działający na rzecz Fundacji Kromka Chleba. Młodzi ludzie poświęcający się dla innych spotkali się na gali wolontariatu. Uczniowie zespołu szkół w zabawie Zuzanna, Julia, Robert i kolejna Zuzanna, którzy udzielają się w szkolnym wolontariacie, podkreślali, że chętnie angażują się w akcje niosące realną pomoc.
8: Lubię pomagać w wolontariacie, choć działałem w nim pierwszy rok. Chciałem spróbować po prostu pomagać chorym ludziom, ponieważ wiem, z czym się mierzą i warto pomagać po prostu. Lubię to.
9: To jest taką satysfakcją z pomagania, takim dobrym uczynkiem.
10: Pomoc dla drugiego człowieka.
11: Wolontariat to jest rodzina. My pomagamy sobie nawzajem w nim.
12: Sprzedawanie tulipanów, loterie fantowe u nas w szkole, sprzedawanie ciast,
13: listy, paczki dla bezdomnych.
0: W każdym roku fundacja prowadzi działania na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących. Wolontariusze piszą też listy do mieszkańców hospicjum Via Spei. Podopieczni placówki w grudniu zeszłego roku otrzymali łącznie prawie 1200 listów od uczniów i przedszkolaków. Na rzecz Fundacji Kromka Chleba działają grupy wolontariackie z 45 szkół z regionu tarnowskiego. Rok temu takich grup było 34. To święto tradycyjnej kultury szeroko rozumianego regionu. W niedzielę odbędzie się tradycyjna biesiada karpacka w miasteczku galicyjskim. Zaprezentują się wspaniałe zespoły regionalne, zapewnia Małgorzata Broda z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
14: W tym roku będą Lachy z Nowego Sącza, jubilat tegoroczny. Będzie też zespół regionalny Dolina Popradu z Piwnicznej Zdroju, bardzo pięknie rozwijający swoją wieloletnią tradycję, bardzo utytułowany zespół regionalny Mogilanie z Mogilan, to znowu Krakowiacy. Też można posłuchać zupełnie innych brzmień muzycznych, zobaczyć inne tańce. No i folklorny subor Lubownian ze Starej Lubowni. Słowacki folklor też bardzo widowiskowy, energiczny, żywiołowy, ale nie pozbawiony liryzmu.
0: Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 15. Wstęp jest wolny. Nie zabraknie degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich, ale też warsztatów rękodzieła, między innymi latawców.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dzisiaj 24-25 stopni maksymalnie i to w cieniu, w słońcu temperatury odczuwalne powinny być jeszcze wyższe, ponieważ dzisiaj jakoś szczególnie nie przeszkadza nam wiatr, nie chłodzi nas dodatkowo. Wieje słabo lub umiarkowanie z delikatnymi porywami z północnego zachodu. Jutro co do wiatru to będzie całkiem podobny, ale temperatury już pójdą śmiało w górę do 28-30.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Przed nami kolejna porcja dobrej polskiej muzyki. Anna Iwanek jutro, a na zegarach 6 po 14.

0: Reklama.
1: Kalambury? Łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ten niesamowity zapach będzie sobie można wyobrazić, ale całą okazałość tegoż pięknego stworzenia roślinnego będzie można zobaczyć. Już można zobaczyć na własne oczy. Pewnie słyszeli niektórzy z Was o dziwidle olbrzymim w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. To dziwidło szykuje się do kwitnienia. Jedną z najrzadszych roślin świata będzie można oglądać na żywo w rozkwicie na kanale YouTube Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Transmisja wystartowała wczoraj. Dziwidło olbrzymie słynie nie tylko ze swoich rozmiarów, ale także z charakterystycznego zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. Jak mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki, kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
2: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego miłośników roślin i ogrodu botanicznego, ponieważ na następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać z 5, a nawet 6 lat. Więc zachęcam do odwiedzenia ogrodu. Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus tytanum.
1: Dotychczas w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło jedynie dwa razy w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Teraz przypomnę, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego szykuje się do kwitnienia, a wiadomości z ostatnich godzin są takie, że dziwidło olbrzymie osiągnęło 105 cm wysokości, natomiast jego obwód w najgrubszym miejscu od wczoraj zwiększył się o 0,5 centymetra i wynosi 61 centymetrów. Można było też te pomiary, dokonywanie tych pomiarów oglądać dzisiaj w serwisie YouTube kanału, na kanale Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. No tam niewiele się dzieje, ale jak tak się przesunie o kilka godzin transmisję, no to widać jakieś przynajmniej drobne różnice, a jak to wszystko zakwitnie, to dopiero będzie niesamowita rzecz.

0: żyć.
1: Nie będziemy wam mówić, jak macie żyć, ale na pewno poinformujemy o tym, co ciekawego i ważnego w naszym regionie się dzieje. To już za moment, a ten moment to niecałe 4 minuty.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: 14.30, Jolanta Mościerz, zapraszam. Jeżeli w piątek 19 czerwca mieszkańcy powiatu tarnowskiego usłyszą syreny alarmowe, to należy zachować spokój. Będą to ćwiczenia. Na terenie powiatu tarnowskiego odbędą się testy syren ostrzegania i alarmowania w ramach Krajowego Systemu Ostrzegania Ludności. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i niereagowanie na dźwięk syren. Syreny mają zostać włączone w piątek między 9.30 a 10.30 na terenie całego powiatu tarnowskiego.
2: Uruchomione będą sygnały, ogłoszenie alarmu 3-minutowy sygnał modulowany oraz odwołanie alarmu 3-minutowy sygnał ciągły. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na dźwięk syren. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny. Ich celem jest sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych. Syreny będą emitować specjalnie opracowane dźwięki zgodnie z wytycznymi komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań.
1: Mówi oficer Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, młodszy kapitan Dominik Ryba. Po zakończeniu ćwiczeń Straż Pożarna zachęca mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest ocena skuteczności przeprowadzonych testów syren alarmowych. Opinie mieszkańców mogą pomóc w doskonaleniu systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Ankieta będzie aktywna od 9.45 do końca dnia 19 czerwca.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Przekształcenie Akademii Tarnowskiej w uniwersytet pozostaje jednym z długofalowych celów uczelni. Mówił o tym na antenie RDN Małopolska rektor Akademii Tarnowskiej, podkreślając jednak, że jest to proces, który może potrwać jeszcze kilka lat. Podczas audycji Słowo za Słowo dr habilitowany Rafał Kurczap podkreślił, że ambicją władz Akademii Tarnowskiej jest dalsze wzmacnianie potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni, tak aby w przyszłości możliwe było uzyskanie statusu uniwersytetu. Rektor przypomniał, że w ostatnich latach uczelnia przeszła znaczące zmiany. Do najważniejszych należą uruchomienie kierunku lekarskiego, rozwój infrastruktury medycznej, w tym budowa zakładu anatomii z prosektorium i centrum symulacji medycznej, a także poszerzanie oferty kształcenia. Rafał Kurczap mówił, że rozwój infrastruktury medycznej otwiera drogę do uruchomienia kolejnych kierunków i specjalizacji związanych z ochroną zdrowia. Od przyszłego roku w ofercie uczelni ma pojawić się ratownictwo medyczne, o które uczelnia zabiega od dłuższego czasu.
4: Te dwa lata temu, kiedy podjęliśmy działania nad ratownictwem medycznym, ograniczały nas fundusze. To jest kierunek, który jest finansowo trudny, żeby go rozpocząć, bo ten sprzęt, który jest potrzebny na sam początek, jest drogi. No ale mamy teraz KPO i cały ten sprzęt, który jest drogi właśnie, o którym wspomniałem, no to my z KPO już kupiliśmy, a część z niego zaraz przyjdzie.
5: To kiedy będzie można studiować ratownictwo na Akademii Tarnowskiej?
4: Myślę, że optymistycznie, bo musimy całą procedurę przejść. To będzie za rok.
1: Tymczasem na Akademii Tarnowskiej trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Najbardziej oblegany jest kierunek lekarski. W systemie jest już ponad 200 kandydatów na 60 dostępnych miejsc. W czołówce, jeśli chodzi o zainteresowanie, jest również pielęgniarstwo. Na tym kierunku jest 80 miejsc, a chętnych na ten moment już jest około 200. Wśród nowych propozycji jest lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Rekrutacja potrwa do 20 lipca. Stary Sącz znów stanie się stolicą wszystkich rodzin. W niedzielę odbędzie się tu ich diecezjalne święto. Wszystko rozpocznie się już o 10.20 wspólną modlitwą różańcową na starosądeckich błoniach, po której przy ołtarzu papieskim odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Jak zapowiada ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka, później będzie też czas na zabawę i integrację w trakcie rodzinnego festynu.
6: Najkrócej ujmując ten blok popołudniowy, można powiedzieć, że będzie to deszcz słodyczy, selfie z Wojtkiem i Akademia Ciupaga, przy czym warto dodać, że ten deszcz będzie bezpieczny, ponieważ samolot zrzuci cukierki z nieba. Wojtek to jest wielbłąd, który przyjedzie specjalnie dla dzieci. No, Akademia Ciupaga da świetny koncert, bo to mnóstwo dzieciaków zaangażowanych w muzykę, w taniec, śpiew, stroje, kultura.
1: Piknik potrwa do godziny 19:00. Będą tu też animacje dla dzieci, dmuchańce czy wata cukrowa.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Maksymalnie dzisiaj to około 24-25 stopni. Słońca dzisiaj całkiem sporo, ale i chmury się pojawiają, takie trochę jakby deszczowe, a synoptycy przekonują, że padać dzisiaj nie będzie, albo przynajmniej nie powinno. Jak się z tym nie powinno skończy, no to zobaczymy. Jutro już temperatury dużo wyższe, nawet do 30 stopni miejscami.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: A takie bliskie spotkania z bardzo wysokimi temperaturami będziemy mieć jeszcze co najmniej do środy.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
7: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
6: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
5: To było ogłoszenie społeczne.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Garść wieści dla kierowców przygotował Łukasz Raczkowski.
3: Garść plus, coś takiego bym stwierdził.
2: Duża garść.
3: Tak, bez wypadków na razie w regionie. Rano była kolizja w Gorlicach, informują policjanci, strażacy, bez osób poszkodowanych oczywiście. Czujemy już to powietrze takie gorące, zbliżające się. Da się to już powoli odczuć. Jutro ma być taki pierwszy dzień upału, no chyba w końcu można by też powiedzieć, ale trzeba będzie pewnie też klimę uruchomić. No i może bez przesady, żebyśmy mogli skorzystać z tego ciepła, a nie za chwilę znów kaszleć na przykład, prawda?
2: Żeby ta różnica temperatur nie była zbytnia.
3: Żebyśmy nagle nie zrobili amplitudę 60 stopni między naszym samochodem a zewnętrzem, więc uważajmy. Zobaczmy, co teraz się... Później wytłumaczę.
2: Minus 30 musiałoby być w samochodzie. Dobrze.
3: No może z tymi 60 przesadziłem, no, ale 40 na przykład można by zrobić taką amplitudę. No. Też nie? No dobra, 30. Chyba, że ktoś jedzie akurat gdzieś, rozpakowuje samochód chłodnie.
2: O, fantastycznie.
3: A na zewnątrz jest upał. Można zrobić? Można, amplitudę. Tak. Dobra, to jak wybrnąłem, to wróćmy na drogi. W Nowym Sączu teraz spory ruch na Pieczkowskiego, na Lwowskiej, na Rondzie Solidarności, bulwar Narwiku, jak dojeżdżamy do Ronda pod Zamkiem i Rondo pod Zamkiem w ogóle, na przykład też zjazd ulicą Piotra Skargi z rynku. Tarnowska, Druga Krajowa 75, skrzyżowanie pod Europą, więc to już centrum miasta. W centrum też Zygmuntowska, miejscami Kilińskiego. Węgierska na południu, a na zachodzie miasta skrzyżowanie w Chełmcu. Dzisiaj tutaj bardzo duży ruch już z każdej strony. W Limanowej dojazd do rynku z tych uliczek pobocznych jak Marka czy Matki Boskiej Bolesnej, Jana Pawła II właściwie z każdej strony. Piłsudskiego w miarę przejezdna, ale uważam oczywiście na Sowlinach i tutaj w szczególności od strony Łososiny Górnej się zaczyna już zwiększać ruch. Msza Niedolnej, zobaczmy, czy tam skoczmy na zachód. Krajówka korkuje się przez miasto w obydwu kierunkach. No i druga część regionu, Grybów. Skrzyżowanie zarówno z każdej strony, jak i rynek tutaj ciasno. A w Gorlicach to droga krajowa 28, oczywiście w obu kierunkach, dochodząca do niej Węgierska czy Sienkiewicza. W centrum to mamy ronda między wzdłuż ulicy Bieckiej, Mickiewicza, Legionów. Ruch wzrasta. Jeszcze przypomnijmy oczywiście krajówka od strony Biecza, ulica Zakolej, Skrzyńskich, jak skrzyżuje się z krajówką. Tam też spory ruch. I zobaczmy jeszcze do Tarnowa. Lwowska i tu przypomnijmy, że prace drogowe trwają, mogą być utrudnienia. Ulica Słoneczna to również Księdza Sitki, Klikowska, Krakowska, Kwiatkowskiego, skrzyżowanie Szujskiego i ulicy Szkotnik. Na północy miasta to Nowodąbrowska ze Spokojną, a na południu Tuchowska, skrzyżowanie Tuchowskiej z Narutowicza i Konarskiego, Gumniska czy Dąbrowskiego, też ulica Mostowa. A jak na tym południu Tarnowa jesteśmy, to taka mała dygresja. Podobno tam gdzieś niedźwiedź się zbliża do Tarnowa. Wczoraj był w gminie Skrzyszów, już na przedmieścia. Oby tylko nie przeszedł 94. Bo może być i nie spotkał samochodu chłodni. Ale to już bardzo wylatuje różnymi dygresjami, więc może już podziękuję.
2: Mistrz dygresji i informacji dla kierowców i porad wszelakich z dziedzin różnorakich. Łukasz Raczkowski. Już
3: staram
2: za chwilę
3: się.
2: Zresztą będzie specjalna chyba dedykacja.
3: Też coś będę mówił?
2: Nie. Będzie...
3: Mrozu. Ale on
2: tak.
3: Też jest Łukasz,
2: Mrozu.
3: Więc no, może ale, to coś z tym wspólnego
2: Mrozu,
3: jest.
2: Żebyśmy pozostali w temacie chłodni. Mhm. Łukasz Raczkowski, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
3: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwisy stacjonarne i mobilne. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.
4: Dokładnie 5 minut zostało nam do godziny 15. Za chwilę wspólnie pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj w Ewangelii Jezus najpierw mówi, że Ojciec nasz niebieski wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy. A zaraz potem uczy swoich uczniów modlitwy znanej nam jako czy to Ojcze Nasz, czy to modlitwa Pańska. Czemu tak? Pewnie dlatego, że w modlitwie chodzi o coś więcej niż o wypowiadanie słów, czy też głównie o proszenie. Modlitwa to podtrzymywanie relacji z Bogiem. Bo na przykład wyobraźmy sobie, że w ogóle nie będziemy się odzywać do naszych bliskich, nie będziemy dawać znaku życia. No i co? No i od razu byłoby wiadomo, że coś jest nie tak, albo relacje po prostu by obumarły. Dlatego dzisiaj przy koronce do Bożego Miłosierdzia, odmawiając tę modlitwę Ojcze Nasz, postarajmy się te słowa modlitwy wypowiedzieć z jeszcze większą świadomością, że mówimy je do kogoś, kto jest nam najbliższy i kto nas nieskończenie kocha. I być może zatrzymajmy się na słowach, które wypowiada nam się najtrudniej. Być może będą to słowa w tej modlitwie bądź wola Twoja, albo słowa Ojcze Nasz.

0: przeprowadzka. Niedawno przeprowadzaliśmy się z żoną, niedaleko wprawdzie, ale i tak była to ciężka chorówka. Mówi się, że przeprowadzka to jedna z najbardziej stresujących rzeczy w życiu. To niewiarygodne, ile niepotrzebnych rzeczy gromadzimy. Wykorzystaliśmy tę okazję, aby zrobić czystkę, a mimo to, odkąd zaczęliśmy się pakować, do osiedlenia się w nowym miejscu upłynął prawie miesiąc. Codzienne segregowanie, pakowanie, wyrzucanie, dźwiganie, rozpakowywanie. Nie wiem, jakbyśmy sobie poradzili bez firmy przewozowej. Wszyscy chcemy lepszego życia, ale przebicie się przez stos emocjonalnych śmieci i zrobienie radykalnego kroku z punktu A do punktu B wymaga determinacji i wysiłku. A gdybyśmy mieli do dyspozycji fachowca od przeprowadzek, który wziąłby na siebie uporanie się z ciężarami naszego życia i przeprowadziłby nas z punktu A do punktu B, z życia takiego, jak ono wygląda dzisiaj, do takiego, jakiego naprawdę pragniemy? Nie oszukujmy się, to wymaga pracy. Ale warto. I jest Bóg, który chce nam w tym pomóc.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie.

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.

0: Biada
1: dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: Święta,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kalambury, przegrany robi obiad.
8: Mama pokazuje zimę?
9: Albo stoi przy lodówce.
7: Dobra, to jeszcze raz.
8: Dom?
9: Ciepło.
7: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Czy będą to informacje drogowe, czy będą to informacje z różnych też innych dziedzin, na pewno bardzo życiowe, to się za chwilę okaże. W każdym razie przed mikrofonem Łukasz Raczkowski.
3: No dziękuję, dzień dobry. Nie, zostańmy przy tych drogowych, może na tym się skupią teraz. W Nowym Sączu większy ruch, tak, chociaż nie jakoś tak znacznie, ale można to odczuć. Odczują to kierowcy na przykład na ulicy Pieczkowskiego, do Barskiej, na rondzie pod galerią. Chwilę poczekamy, jadąc z każdej strony właściwie. No tak, tu bardziej od galerii do ronda. Tak, tutaj sobie poczekamy. Lwowska, zarówno na wjeździe do miasta, jak i przed rynkiem. W Chełmcu spory ruch nadal na ulicy Papieskiej, na Marcinkowickiej. W centrum Nowego Sącza jeszcze zobaczmy Kilińskiego, Zygmuntowska pod Europą, skrzyżowanie pod Zamkiem. Ale na przykład można zauważyć, że na rondzie Jana Pawła II nieco luźniej już pod Starym Sączem. Węgierska jeszcze nie odpuszcza, ale samo rondo już tutaj tak Limanowa. Teraz zwiększony ruch na ulicy Jana Pawła II i na Marka wokół rynku. Piłsudskiego dość przejezdnie, Sowliny nie zaskakują jakoś też szczególnie, więc to jest ciekawe. W Grybowie zwiększony ruch na Grodgera do Świateł i na Jakubowskiego, jak wjeżdżamy od strony Siołkowej do rynku. Gorlice, Krajówka, zdecydowanie tu ruch się zwiększył w jedną i w drugą stronę przez Gorlice. No i w centrum też uważamy, zjeżdżając z rynku, czy z Nadbrzeżnej na Mickiewicza, czy Biecka i Legionów. Szybki przeskok do Tarnowa i przypomnijmy, gdzie teraz jest ciężko. To Lwowska, to Słoneczna, Gumniska z Dąbrowskiego, Mostowa, ale zwiększył się ruch na Krakowskiej, na Narutowicza i Klikowskiej, na Starodąbrowskiej, na Mickiewicza i na Słonecznej. Dość spokojnie przejeżdżamy sobie dzisiaj przez centrum Tuchowa. Nie ma jakichś specjalnych też korków w Brzesku, czy w Dębicy, czy w Dąbrowie Tarnowskiej, więc jak popatrzymy na te mapy drogowe, to nawet to czwartkowe popołudnie mija dosyć spokojnie.
2: I niech tak zostanie.
3: Byleby niedźwiedź nie wyszedł na 94.
2: O właśnie, żeby jej nie przeszedł, tak? Jakoś tak to miało być.
3: Z samochodem chłodnią. No.
2: A jednak musiał to powiedzieć Łukasz Raczkowski.
3: Dziękujemy
2: bardzo.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

22 minuty, prawie po godzinie 15. Za chwilę rozpoczniemy czwartkowy Puls Regionu, ale wcześniej zaśpiewa nam Natalia Szczypuła. Już za chwilę głos tej pani się pojawi na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A drodzy państwo, już w najbliższą niedzielę, czyli 21 czerwca o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu przy Alejach Wolności, będzie koncert Natalii Szczypuły właśnie zatytułowany Muzyka jest kobietą. Jeśli ktoś z państwa chciałby zaproszenie na tenże koncert, to niech teraz szybciutko zadzwoni pod 18-34-0101. Koncert Natalii Szczypuły Muzyka jest kobietą. Kilka zaproszeń, bardzo niewiele, ale jednak mam tutaj. Dla tych, którzy być może są albo z Nowego Sącza, albo z okolic, albo chcieliby do Nowego Sącza przyjechać, no to gorąco zapraszamy. Godzina 18, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Aleje Wolności 23.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
4: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
5: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
6: Lubisz historię? Lubisz muzykę? Lubisz wydarzenia z klimatem? To widzimy się 27 czerwca o godzinie 11:45 w Muszynce. Przed nami 10. jubileuszowa Konfederatka. Rekonstrukcje, szable, mundury, koncerty, regionalne przysmaki i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Zwiedzaj historyczne okopy, spotkaj pasjonatów historii i przeżyj dzień pełen emocji. A kiedy zapadnie zmrok, DJ Mario Live. Największe hity, taneczna energia i zabawa pod gwiazdami. 10. jubileuszowa Konfederatka w Muszynce. Historia brzmi tutaj głośniej niż kiedykolwiek.
0: Po reklamie.
7: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
8: Korek jest za parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym. No.
9: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
7: Interweniujemy w waszych sprawach.
10: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
11: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
7: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
12: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
13: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
7: Towarzyszymy Wam w najważniejszych momentach i czekamy na Wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
14: Zakończyła się modernizacja onkologii w Sądeckim Szpitalu, co ma poprawić jakość leczenia. Projekt był wart przeszło 35,5 miliona złotych.
15: Sprzęt trafił właściwie do każdej komórki organizacyjnej szpitala, która zajmuje się leczeniem pacjentów onkologicznych.
14: Była okazja do podziękowań za bezinteresowną pomoc. Wolontariusze Tarnowskiej Fundacji Kromka Chleba spotkali się na wyjątkowej gali.
16: Lubię pomagać w wolontariacie, pomagać chorym ludziom.
17: To jest taką satysfakcją z pomagania, takim dobrym uczynkiem.
14: Jak działają służby podczas wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym? Sądecka młodzież dowiedziała się tego podczas akcji Idziemy bezpiecznie na wakacje w Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
18: Jedna z osób ucierpiała ze skutkiem śmiertelnym. Siedziała na tylnym fotelu, brak pasów, zapiętych bezpieczeństwa, ostre hamowanie.
19: Dość ciekawie było, widziałem tą akcję całą ratunkową.
14: W Pulsie Regionu powiemy też, jak w nadchodzących tygodniach dbać o kwiaty. Lato to wbrew pozorom trudny okres dla roślin.
20: Rośliny muszą być podlane albo rano, zanim słońce zacznie operować na rośliny, albo wieczorem, kiedy rośliny już lekko ochłoną.
14: Po godzinie 16 naszym gościem będzie ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. Porozmawiamy z nim o zbliżającym się diecezjalnym święcie rodziny. I to wszystko do godziny 17. Serdecznie zapraszam w imieniu własnym oraz jak zawsze reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie. Ta modernizacja zmieniła oblicze leczenia onkologicznego w Nowym Sączu, uważają władze szpitala specjalnego.

0: pacjentów na konkretny oddział, mówi dyrektor szpitala Lidia Zelek.
1: Dla pacjenta to jest zmiana. Cała diagnostyka i wyposażenie w sprzęt i aparaturę to jest wszystko dla pacjenta. Największa zmiana to dotyczy bloku operacyjnego i aparatury na bloku operacyjnym. I zostaje zmienione wszystkie łóżka, które będą dla pacjenta wygodniejsze, bo to jest onkologia i Państwo sobie musicie zdawać sprawę, że onkologia jest specyfiką.
0: Prace dotyczyły wszystkich oddziałów z zakresu onkologii, czyli hematologii, radiologii, urologii, onkologii klinicznej czy chirurgii onkologicznej, ale lista miejsc, których dotyczą zmiany, jest znacznie dłuższa.
2: Sprzęt trafił właściwie do każdej komórki organizacyjnej szpitala, która zajmuje się leczeniem pacjentów onkologicznych. Zarówno do zakładu diagnostyki obrazowej, jak i do centralnej sterylizatorni, na blok operacyjny, na oddziały. Tak naprawdę z tego sprzętu każdy korzysta.
0: Mówi Michał Molin, kierownik bloku operacyjnego, który pracuje na oddziale chirurgii ogólnej. Jak dodaje, pacjenci onkologiczni w sądeckim szpitalu potencjalnie szybciej usłyszą bardziej trafną diagnozę, a później będą znacznie skuteczniej leczeni.
2: Potrafimy teraz operować pacjentów, ograniczając zabieg do resekcji w części narządu, czyniąc jak najmniejsze szkody, uszkadzając jak najmniej tkanek, co przekłada się realnie na szybszy powrót do zdrowia i w dłuższej perspektywie nie tylko na dobry efekt onkologiczny, ale też poprawienie jakości życia pacjenta.
0: Nowoczesny sprzęt do badań w Nowym Sączu oznacza też to, że mieszkańcy regionu nie muszą już jeździć do Krakowa czy Tarnowa, żeby z niego skorzystać. Marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka dodaje też, że tak jak w sądeckim szpitalu, zmiany czekają wszystkie tego typu placówki wojewódzkie w Małopolsce.
3: Do końca 2029 roku chcemy zainwestować w nasze wojewódzkie podmioty lecznicze ponad 700 milionów złotych. Również biorąc pod uwagę różne źródła i też bez względu na to, skąd środki pochodzą, istotne jest zdrowie. I zdrowie, bezpieczeństwo naszych pacjentów tutaj w Małopolsce stawiamy na pierwszym miejscu.
0: Wszystkie zmiany w Nowym Sączu kosztowały ponad 35,5 miliona złotych. Większość to pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
6: To może zacznijmy od Nowego Sącza naszą wędrówkę. Ta wędrówka jest dość powolna, w zasadzie to jazda jest dość powolna. Jeśli na przykład próbujecie się przedostać do Nowego Sącza przez Wielogłowy i Wielopole, no to będziecie musieli zwolnić i trochę poczekać. Na obwodnicy północnej też jest korek, przynajmniej mały. Ciasno też na Pieczkowskiego, przy Barskiej i Witosa, ale bywało gorzej o tej porze. Przy Lwowskiej w kilku miejscach, czy to przy skrzyżowaniach, czy przy rondach też małe korki. Aleja Piłsudskiego do Ronda Solidarności oraz Prażmowskiego. Te ulice was troszeczkę spowolnią. No niestety, taką mamy porę i też zdecydowanie trzeba będzie dość długo poczekać na Krajowej 87, mówiąc dokładniej na ulicy Węgierskiej, a mówiąc jeszcze dokładniej na odcinku biegonickim tejże ulicy, rejon Bobrowiska i Krajowa 969. Też tam jest dość duży korek. Tam są objazdy związane z remontem obwodnicy zachodniej i dwóch odcinków, także przez Podrzecze i Świniarsko też tam możecie napotkać przynajmniej na małe utrudnienia w płynnej jeździe. Zaglądamy do Limanowej, a tutaj w zasadzie tylko okolice Ronda w Sowlinach i ulica Witosa prowadząca do tegoż Ronda oraz samo ścisłe centrum. Tutaj konkretnie takie ulice jak Jana Pawła II, Marka czy Mordarskiego są zakorkowane. W Gorlicach zaś tradycyjnie od Zawodzia Kościuszki, od drugiej strony Krajowa 28, czyli ulica Parkowa. Ale też trzeba troszeczkę poczekać na Sienkiewicza, na Legionów, na Bieckiej i na ulicy Stawiska, a także trochę jest większy ruch na Kołłątaja przy Rondzie. Na koniec zostawiamy sobie Tarnów. Tutaj jest ruch większy na Narutowicza przy Tuchowskiej. Na samej Tuchowskiej też jest dość ciasno. Gumniska i Mostowa tam na zbiegu tych ulic są przynajmniej małe korki. Większy korek zaś na ulicy Krakowskiej jadąc do Ronda i od Ronda. Na Szkotnik Szujskiego czy też Słowackiego, Klikowska, tam duża kolejka samochodów się ustawia, na Piłsudskiego pod okolice zespołu szkół budowlanych, zresztą Państwo z Tarnowa wiedzą, gdzie to jest, no to tam w każdym razie jest dość ciasno. Księdza Romana.

0: Sitki też miejscami jest zakorkowana, Stara Dąbrowska przy Słonecznej i też na Lwowskiej w kilku miejscach, szczególnie w okolicach remontów, trzeba swoje odczekać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: Wolontariat to dobry uczynek i satysfakcja z pomagania, mówili wolontariusze działający na rzecz Fundacji Kromka Chleba. Młodzi ludzie poświęcający się dla innych spotkali się na gali wolontariatu. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Uczniowie zespołu szkół w zabawie, Zuzanna, Julia, Robert i kolejna Zuzanna, którzy udzielają się w szkolnym wolontariacie, podkreślali, że chętnie angażują się w akcje niosące realną pomoc.
2: Lubię pomagać w wolontariacie, choć działam w nim pierwszy rok. Chciałem spróbować po prostu pomagać chorym ludziom, ponieważ wiem, z czym się mierzą. Warto pomagać po prostu. Lubię to.
3: To jest taką satysfakcją z pomagania, takim dobrym uczynkiem.
4: Pomoc dla drugiego człowieka.
5: Wolontariat to jest rodzina. My pomagamy sobie nawzajem w nim.
6: Sprzedawanie tulipanów, loterie fantowe u nas w szkole, sprzedawanie ciast,
7: listy, paczki dla bezdomnych.
1: Opiekunem grupy jest Lucyna Bogdanowicz, nauczycielka w zespole szkół w zabawie. Jak mówiła, wolontariat kształtuje empatię u dzieci i młodzieży, która chętnie angażuje się w działania.
8: Dla mnie pomaganie to jest satysfakcja życiowa. Jeszcze większą, że mogę zaangażować grupę dzieci. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Jak dzieci uczą się, że trzeba pomagać, szanować innych, czy starszych, czy chorych, to kształtuje postawę życiową dziecka. Wolontariusze, z którymi ja działam, nie trzeba ich przekonywać, wręcz sami się dopytują, co mogą robić. Robią to z chęcią, bo wiedzą, że pomagają. Przyjęli sobie za dewizę życiową pomagać i myślę, że to jest bardzo duża radość.
1: Aby podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie, fundacja zorganizowała galę wolontariatu. Jak mówiła prezes Fundacji Kromka Chleba, Anna Czech, młodzi ludzie gotowi do niesienia pomocy innym zasługują na szczególne uznanie.
9: Fundacja Kromka Chleba powstała ponad 20 lat temu, pomaga potrzebującym, a od ponad 2 lat pomaga nieuleczalnie chorym prowadząc hospicjum. Bardzo się cieszymy z tego bezinteresownego zaangażowania wielu. To też nas buduje, że warto to robić, szczególnie jest to piękne, że tak wielu młodych ludzi biorą udział w naszych różnych akcjach, które przez rok organizujemy. Mają otwarte serca, widzą drugiego człowieka.
1: W każdym roku fundacja prowadzi działania na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących. Wolontariusze piszą też listy do mieszkańców hospicjum Via Spej. Podopieczni placówki w grudniu zeszłego roku otrzymali łącznie prawie 1200 listów od uczniów i przedszkolaków. Na rzecz Fundacji Kromka Chleba działają grupy wolontariackie z 45 szkół z regionu tarnowskiego. Rok temu takich grup było 34.

0: To była cenna lekcja w Akademii Nauk Stosowanych. Młodzież zobaczyła, jak działają służby podczas śmiertelnego wypadku. Okazją była akcja w Wydziale Nauk Inżynieryjnych. Idziemy bezpiecznie na wakacje. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Prezentacja dotyczyła zderzenia samochodu osobowego, motocykla oraz hulajnogi elektrycznej. Na miejscu można było zobaczyć m.in. wrak auta. Doktor inżynier Kazimierz Opoka z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu tłumaczy, że scenariusz wypadku zakładał, że motocykl zderzył się z samochodem, a następnie uderzył w kierującego hulajnogą.
2: Jedna z osób ucierpiała ze skutkiem śmiertelnym. Podkreślono tutaj, niestety siedziała na tylnym fotelu, brak pasów, zapiętych bezpieczeństwa. Ostre hamowanie spowodowało takie urazy.
1: Jak dodał Kazimierz Opoka, poszczególne działania służb były dokładnie wyjaśniane uczniom.
2: Zatrzymywaliśmy stop klatka, wyjaśnijmy, bo tego nie widzimy. Zresztą wejście na miejsce zdarzeń jest zabezpieczone. W ogóle taką od siebie dodam. Pamiętajmy, jeżeli widzimy zdarzenia, zobowiązują nas do tego przepisy drogowe, nie? Jeżeli mamy tylko możliwości, mamy obowiązek, tak osoby zewnętrzne, jak i osoby uczestniczące, udzielać tej pierwszej pomocy, czyli powiadomiać służby. Przy dzisiejszym nasilonym ruchu drogowym też trzeba chronić siebie, żeby nie doszło do jakiegoś powiększenia tego zdarzenia przez niefrasobliwe przemieszczanie się koło pojazdu.
1: Jak mówili uczniowie zespołu szkół elektryczno-mechanicznych w Nowym Sączu, było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie.
3: Najbardziej mi się podobało to, jak zrekonstruowano tutaj wypadek. Dla mnie po prostu było to świetne, jak strażacy po prostu działali, pogotowie ratunkowe. Po prostu to jest świetna sprawa, naprawdę. Pięknie przedstawili to, jak to funkcjonuje w dzisiejszym systemie. Myślę, że się postarali naprawdę.
4: Dość ciekawie było, widziałem tą akcję całą ratunkową.
5: Było ładnie pokazane, jak jest wypadek, jak osoba na hulajnodze elektrycznej się by na krawężniku normalnie przewróciła.
1: Podczas akcji młodzież mogła też przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa podczas jazdy hulajnogą, ale też podczas wypoczynku nad wodą. Duże zainteresowanie wzbudził też Kosmo, czyli pies robot. Jakie ma umiejętności, tłumaczy Łukasz Michalik, student Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
6: Chodzi nawet na przednich łapach, na tylnych, różne tryby biegania ma właśnie. Może podać łapę, serduszko narysować, usiąść, położyć się. On ma lidar, mapuje sobie właśnie, umie na przykład chodzić po schodach, umie się poruszać w terenie. W ludzi nie wejdzie, bo też ma takie tryby. Technologia idzie do przodu właśnie, bo na takiej zasadzie działają te wojskowe sprzęty, które noszą właśnie bagaże czy coś. I na przykład to też możemy wyposażyć w to, że może przenosić jakieś rzeczy z punktu A do B, albo jako iść w jakieś trudne tereny i na kamerze mamy podgląd na żywo.
1: Dodajmy, że Wydział Nauk Inżynieryjnych ma też robota przypominającego człowieka. Potrafi chodzić i mówić. A zdjęcia z wydarzenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu znajdziecie na rdn.pl.
0: Trochę ponad 4 minuty zostało nam do godziny 16 i do wiadomości.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Inni mówią, tego nie da się zrobić. A firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika, samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów, wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki, serwis stacjonarny i mobilny. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
2: Po reklamie. Mieszkania przy ulicy Bednarczyka w Limanowej większości przydzielone, można jeszcze składać wnioski. Płery kantora Starnowiędzes ma już 45 lat. Zwieńczeniem okrągłego jubileuszu będzie promocja nowej płyty. Nad Sądecczyzną będzie można podziwiać balony. Jest 16. Jolanta Moździerz, zapraszam. Służby szukają mocodawców zabójstwa Rosjanina w Polsce. Dziś rano w podwarszawskim Piastowie zatrzymano 36-letniego mężczyznę posługującego się gruzińskim paszportem. Jest podejrzewany o zabójstwo artysty krytykującego Władimira Putina, do którego doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił, że badany jest m.in. wątek zabójstwa na zlecenie.
4: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Nie trzeba tutaj jakichś specjalnych dowodów. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi. Na tym etapie śledczy zakładają bardzo wiele różnych hipotez.
2: Wiadomo, że zatrzymany dziś mężczyzna mógł mieć kontakt ze zorganizowaną grupą przestępczą w 2022 roku. Do bloków przy ulicy Bednarczyka w Limanowej zaczynają wprowadzać się pierwsi lokatorzy. Przydzielonych jest już około 70% mieszkań, a nabory cały czas trwają. W 8 blokach są łącznie 104 mieszkania komunalne i socjalne. Burmistrz Jolanta Juszkiewicz zachęca niezdecydowanych do składania wniosków.
5: Już wstępnie lokale są przydzielane. Jesteśmy na etapie otrzymywania świadectw energetycznych dla każdego mieszkania. Wyposażone te bloki są w windy, także można na każde piętro dostać się bez problemów. Natomiast na pierwszej kondygnacji we wszystkich blokach są mieszkania dostosowane do osób niepełnosprawnych.
2: Budowa bloków w Limanowej kosztowała ponad 36 milionów złotych. Od ponad 4 dekad zachwycają śpiewem podczas ważnych nabożeństw kościelnych i patriotycznych. Teraz zapraszają do wspólnego świętowania. Chłopięcy chór katedralny Puery Cantores Tarnowiędzes ma już 45 lat. Zwieńczeniem okrągłego jubileuszu będzie promocja premierowego nagrania CD Msza Żałobna i Msza Pasterska Józefa Władysława Krogulskiego.
6: Pokazujemy, odkrywamy tego kompozytora, który w moim odczuciu jest najgenialniejszym w całej historii Tarnowa, najgenialniejszym tutaj muzykiem, jaki Tarnów zrodził. I myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz powiem, że mamy się czym chlubić, że mamy takie osobistości. Myślę, że tarnowianie i nie tylko tarnowianie powinni wiedzieć, że mają tutaj wielkich ludzi i z ich powodu po prostu być dumnym.
2: Mówi dyrygent chóru ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Obchody jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej Chłopięcego Chóru Katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses rozpoczną się w najbliższą sobotę 20 czerwca o 18 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Na sądeckim niebie będzie można podziwiać dziesiątki balonów. Po raz pierwszy właśnie na Sądecczyźnie odbędzie się festiwal Odlotowa Małopolska, organizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną. Loty startować będą od dziś do niedzieli z różnych miejscowości Łososiny Dolnej, Piwnicznej, Zdroju, Starego Sącza i Krótka nad Dunajcem. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba cieszy się, że wydarzenie w końcu udało się ściągnąć do powiatu.
7: Ja się bardzo cieszę, bo będzie okazja do promowania naszego pięknego regionu, naszego pięknego, widokowego krajobrazu, szczególnie, że te trasy są w taki sposób zorganizowane, że będziemy mieć przegląd zarówno Doliny Poprady, jak i Doliny Dunajca. I wylądujemy nad jeziorem, jak również nad piękną Łososiną.
2: Dziś balony wystartują o 18 z lotniska w Łososinie Dolnej. Loty można tu obserwować także w piątek od 5:30 rano. 42-letni Rafał Dudek wciąż nie ma dość sportu walki. Już w piątek na gali Babylon MMA 58 w Nowosądeckim Amfiteatrze zmierzy się w walce wieczoru z Brytyjczykiem Chrisem Meluishem. Będzie bronił pasa Babylon MMA. Jak podkreślił Rafał Dudek, zależało mu na zagranicznym rywalu.
8: Z Polakami walczyłem całe życie. Gdzieś te walki polsko-polskie jakoś tak mnie nie interesują za bardzo. A walka z takim Anglikiem, dość egzotyczna jak na sądeckie realia, będzie mu ciekawym widowiskiem, nie?
9: Lata lecą, a Rafałowi Dudkowi dalej się chce walczyć.
8: No chce mi się to bardzo, no lubię to robić, od lat to robię. Póki jest zdrowie, póki jest siła, chcę to robić, bo trzeba wykorzystać ten czas, który jest. Trzeba z tego korzystać, ile się da.
2: Gala rozpocznie się w piątek o 19:00. Oficjalna ceremonia ważenia przed piątkową galą będzie już dziś o 17:00 w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 980 hektopaskali na naszym redakcyjnym barometrze. Ciśnienie do jutra powinno pozostać bez zmian. Biometr, no taki jak odczuwacie, a jeśli nie odczuwacie, to tym lepiej dla Was. Jutro też się to nie zmieni, ale co się zmieni? Temperatury urosną nawet do 28-30 stopni w cieniu. Słońca nie powinno zabraknąć, ale gdzieś lokalnie burze mogą się pojawić. Szczególnie będzie to w niedzielę.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: 9 pół minuty po godzinie 16. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To Puls Regionu, a zanim porozmawiamy z gościem Pulsu Regionu o pewnym ważnym i pięknym wydarzeniu, to jeszcze zajrzymy na drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
0: Wjazdówki, wyjazdówki z Nowego Sącza, rondo pod zamkiem, przykorkowana obwodnica północna, tam też jest korek, stłuczka jakaś była, jakieś zdarzenie drogowe przy Długoszowskiego na Prażmowskiego, tam uważajcie. Lwowska przy skrzyżowaniach i przy rondach jest zakorkowana, na Nawojowskiej momentami korki i też duży korek na ulicy Węgierskiej w kierunku Starego Sącza, odcinek Biegonicki tak zwany, jeszcze rejon Bobrowiska 969, droga o tym numerze Was nieco zatrzyma. Zaglądamy teraz do Tarnowa, zachodnia część miasta mocno przykorkowana, a wschodnia część miasta to tutaj Lwowska, przy Orkana szczególnie, ale nie tylko, też w kilku miejscach. Jeszcze Starodąbrowska i Słoneczna, tam przy rondzie jest korek, na Gumnińskiej i Mostowej także, na Tuchowskiej obserwujemy korki również na Konarskiego, Krakowska oraz Sikorskiego, na Narutowicza już nieco luźniej, na Mościckiego jeszcze trochę trzeba poczekać, na ulicy Szkotnik i Szujskiego, przy rondach, przy skrzyżowaniach oraz na Słowackiego i Klikowskiej. Aleja Solidarności też mocno oblężona przez dużą liczbę samochodów. Zaglądamy jeszcze do Limanowej, tutaj już spokojniej na Piłsudskiego, okolice ronda w Sowlinach, tam wzmożony ruch, a korki mamy na przykład na Kopernika przy rondzie, na Jana Pawła II też jest korek, na Mieczysława Mordarskiego w obie strony oraz na Marka, a w Gorlicach w zasadzie bez zmian, chociaż troszeczkę luźniej się zrobiło i na Parkowej, i na Kościuszki. To drogi dojazdowe do centrum, Krajowa 28, na Bieckiej, na Legionów, na ulicy Stawiska i też trochę na Kołłątaja i na Stróżowskiej. Nieco większy ruch mamy o tej porze.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Kalambury, łatwe hasło.
6: Ostatnio też tak mówiłaś.
7: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
5: Dobra, pokazuję.
7: Słońce?
6: Dom?
7: Ciepło?
5: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem. 20 czerwca. Start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
9: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
10: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
11: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
3: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już w niedzielę diecezjalne święto rodziny. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu. Maria Mułka rozmawiała o tym wydarzeniu z księdzem Pawłem Brońskim, dyrektorem diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka.
2: Dzisiaj zabieramy Was na moment do Starego Sącza. Już szykują się tutaj wielkie wydarzenia, a ostatnio wspominano tutaj szczególnie bardzo ważną wizytę Jana Pawła II. 27 lat minęło od tego czasu. Dosłownie dwa dni temu mieliśmy rocznicę. Ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezyjnego Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu, jest razem z nami w studiu. Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ten moment, rozumiem, co roku przypominacie sobie szczególnie, no bo gdzie, jeśli nie tu, właśnie przy ołtarzu papieskim, przypomnieć sobie o wizycie Jana Pawła II na Sądecczyźnie.
3: Z wielkim wzruszeniem wracamy do tamtej chwili spotkania z Ojcem Świętym na błoniach starosądeckich. 16 czerwca 99 roku mocno zapisał się w pamięci tym, którzy tam byli i którzy obserwowali to wydarzenie. Ta oczekiwana wizyta, niepewna pogoda i w końcu ta eksplozja radości, że papież jedzie do nas i będzie z nami. Mm-hmm. Modli się, Eucharystię sprawuje, kieruje słowo, bardzo ważne, do rodzin, do pielgrzymów. No i na koniec słynna powtórka z geografii, będąca dowodem na to, jak bardzo kochał góry, Sądecczyznę i piękno tego świata, który Pan Bóg nam powierzył.
2: Ja mam wrażenie, że w tym roku można było rzeczywiście sobie odtworzyć w pamięci dokładnie te scenerie, dlatego że też było deszczowo, tak jak te 27 lat temu. Ja w pamięci mam właśnie wspomnienia osób, które wtedy tam były, bo opowiadają o tym, że trzeba było wcześnie rano wstać, przygotować się, no i przejść przez te błonie czasami właśnie nie do końca suchą nogą.
3: Każda pielgrzymka wiąże się z jakimś trudem, bo trzeba wyjść z domu, wstać wcześniej, przemierzyć ileś kilometrów pieszo. Człowiek taki niedospany, może głodny, zmęczony i zostaje poddany takiej próbie, ale później dzięki temu satysfakcja jest większa, że uczestniczyło się w czymś niezwykłym. I to takie są wymiary zewnętrzne. Natomiast to, co się działo w duszach ludzkich, w sercach, no to pozostaje dzisiaj wspomnieniem i powoduje, że chętnie do tego wracamy.
2: No właśnie, tak, że nasi słuchacze wspominali ten czas, ale myślę, że wspominać będzie można także wydarzenia, które już w ten weekend, diecezjalne święto rodzin 21, zapraszamy właśnie tutaj pod ołtarz papieski, bo po raz kolejny będzie to takie centrum rodzin, które spotkają się właśnie w Starym Sączu i będą pewnie też zawierzać się Janowi Pawłowi II.
3: Każdego roku ksiądz biskup Andrzej Jerzy zaprasza rodziny naszej diecezji do wspólnego świętowania, do modlitwy za rodzinę i tak będzie i w tym roku. Chcemy się zebrać przy ołtarzu papieskim po to, aby przypomnieć sobie, jaka jest rola rodziny dzisiaj, jaka jest ogromna wartość rodziny, jak piękna jest rodzina, którą Jan Paweł II w czasie tej wizyty nazwał sanktuarium życia i podkreślał, że to jest fundament, na którym warto budować. Także chcemy do tej roli rodziny ciągle wracać i ją podkreślać, zwłaszcza we współczesnym świecie, dostrzegając takie właśnie aspekty jak konieczność budowania na fundamentach solidnych, żeby się ta budowla nie obróciła w ruinę, konieczność wychowania takiego całościowego spojrzenia na człowieka poprzez antropologię, psychologię, duchowość. Wszystkie sfery, jakie są w człowieku, żeby go zrozumieć, żeby mu towarzyszyć, żeby mu pomóc wejść w dorosły świat. To jest właśnie wychowanie, podkreślenie roli domowego kościoła, modlitwy o jedność małżonków. Wiemy doskonale, że jak się człowiek modli, to też inaczej na drugiego człowieka patrzy. Łatwiej zrozumieć, wybaczyć, może cierpliwości więcej. I jest taki też dystans do siebie, że nikt nie jest idealny, może trzeba w taki sposób spojrzeć na to. Także modlitwa za rodziny i to wspólne świętowanie na pewno pomoże nam jeszcze bardziej docenić, dostrzec, dowartościować tę rolę rodziny, nieocenioną zresztą.
2: Właśnie ksiądz powiedział tutaj o wychowaniu, wybaczeniu. To są chyba też bardzo trudne rzeczy dziś, gdy takich wiele zagrożeń pojawia się, jeśli chodzi o wychowanie w wartościach. Tym bardziej tego typu spotkanie może być szansą do integracji, do rozmowy na temat rodziny, do przypomnienia sobie, czy znalezienia kierunku po raz kolejny, który obrać na ten kolejny rok, do kolejnego diecezjalnego święta.
3: Jak przeanalizujemy dokładnie przesłanie Jana Pawła II skierowane do rodzin w Starym Sączu, to zauważymy, że zachęcał do tego, aby nie tylko dostrzegać obecność świętych i błogosławionych, ale by ich konsekwentnie naśladować. I to jest właśnie przykład świętej Kingi, która żyła w rodzinie, wskazał przecież, ilu świętych błogosławionych z tej rodziny się wywodzi, i ta świętość właściwie rozumiana jest możliwa do zrealizowania, i to jest bardzo fajny stan życia, sposób na życie, dający człowiekowi wiele radości, satysfakcji, spełnienia.
2: Tutaj właśnie myślę, że Jan Paweł II, święta Kinga wspomniana, ale też rodzina Ulmów jest w pewien symboliczny sposób tutaj przy ołtarzu papieskim zaznaczona, która myślę, że będzie też czuwać nad tym spotkaniem.
3: Nie jest to przypadek na pewno, że w ogrodzie diecezjalnego centrum pielgrzymowania znalazło się miejsce dla jabłoni pochodzącej ze szczepu, jabłoni, które szczepił, którymi się zajmował, które pielęgnował błogosławiony Józef Ulma. To człowiek wielu pasji, wielu talentów. To przykład rodziny zaangażowanej w ratowanie Żydów podczas okupacji. Wiemy doskonale, że cała rodzina poniosła ofiarę ze swojego życia. I tak symbolicznie przypomina to drzewko w naszym ogrodzie o tej wyjątkowej polskiej rodzinie i zachęca nas również do tego, żeby nieść pomoc drugiemu człowiekowi, ale też patrząc tak całościowo, żeby wydawać po prostu dobre owoce w swoim życiu. Taka jest rola drzewa. Wydawać dobre owoce to jest przecież oczekiwanie samego Jezusa wypowiedziane do apostołów i do nas wszystkich, a obok jabłoni Ulmów znajduje się też grusza Karoliny, pochodząca ze szczepu gruszy, pod którą Karolina swoich rówieśników uczyła katechezy, śpiewu, modlitwy, z którymi się spotykała. To też bardzo symboliczne drzewko, które ochraniamy przed zainteresowanymi zającami z okolicy, aby się mogły
2: podchodzą
3: te drzewka...
2: Podchodzą tutaj zające, tak?
3: Znają się też zające na tym, co jest dobre i smaczne. Tak więc tym bardziej cieszy nas to, że mamy o co dbać i te drzewka w taki sposób symboliczny pokazują świętych i błogosławionych, bo Jan Paweł II mówi, że oni nie przemijają, oni pragną świętości, wołają o świętość, dają nam przykład tej świętości. No i chcieliby bardzo, abyśmy ich naśladowali.
2: Tych nieprzemijających wartości szukajmy więc w Starym Sączu już w tę niedzielę. Przypomnijmy, że tutaj to święto rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo już od 10:20 różaniec, a później kolejne punkty.
3: To już bardzo oficjalne punkty. Modlitwa różańcowa 10:20 i msza święta. Najważniejsze wydarzenie tego dnia pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego o godzinie 11:00. Natomiast po mszy świętej bezpośrednio rozpocznie się piknik i to będzie takie bardzo mocne rozpoczęcie i bardzo symboliczne. Najkrócej ujmując ten blok popołudniowy, można powiedzieć, że będzie to deszcz słodyczy, selfie z Wojtkiem i Akademia Ciupaga. Przy czym warto dodać, że ten deszcz będzie bezpieczny, ponieważ samolot zrzuci cukierki z nieba. Wojtek to jest wielbłąd, który przyjedzie specjalnie dla dzieci. No, Akademia Ciupaga da świetny koncert, bo to mnóstwo dzieciaków zaangażowanych w muzykę, w taniec, śpiew, stroje, kultura. Tak więc bardzo serdecznie zachęcamy, aby skorzystać, wybrać się całymi rodzinami, przeżyć wspólnie ten czas, ucieszyć się sobą i tak, jak to mówimy często, naładować te akumulatory duchowe.
2: Jak słyszymy, właśnie cały pakiet tutaj jest i od modlitwy, przez zabawę, przez właśnie ten wspólnie spędzony czas. No i ci, którzy przyjadą do Starego Sącza, myślę, że mogą się lekko zaskoczyć, że już nie na zielono wita nas budynek, tylko bardziej kremowy kolor na elewacji centrum pielgrzymowania. Przeszliście ostatnio remont.
3: Remonty, jak w każdym domu, pewnie są konieczne i systematycznie robiąc te remonty można uniknąć może wielu nieraz niepotrzebnych robót, jeśli się dba o to na bieżąco. No, rzeczywiście budynek funkcjonuje już ponad 16 lat. już ta elewacja zewnętrzna wymagała odnowienia. Okna, które są drewniane, wymagały konserwacji, czyszczenia, zabezpieczenia, malowania. Kolor się trochę zmienił, powróciliśmy do tego pierwotnego projektu, jaki był oczekiwany i planowany. I jaki to jest dokładnie kolor, to nie będę się wypowiadał, bo podobno mężczyźni nie są specjalistami od kolorów.
2: Można na zdjęciach właśnie kremowy się wydawał być.
3: I to zależy, jakie jest w danym momencie dnia słońce, czy to jest o świcie, czy to jest o zachodzie. Może lekko wpada w jakiś piaskowy, może dla innych jest troszkę kremowy. No, najważniejsze jest to, że wszyscy przybywający, przyjeżdżający do Starego Sącza patrzą na ten budynek i mówią, że pięknie, świetnie dobrany kolor pasuje do dachu, do okien, do gzymsów, do kostki brukowej, do otoczeni, zieleni, do roli, jaką ten budynek ma spełniać. Cieszy bardzo, że ludzie to zauważają i czują się tu dobrze, zauważają piękno tego budynku, które no poprzez ten właśnie kolor zostało jeszcze bardziej wyeksponowane, także nie ustajemy w tych pracach, jesteśmy może na półmetku. Bardzo ta praca jest potrzebna, jeśli aż 3 razy trzeba malować, ponieważ tak chętnie przyjmuje ściana ten kolor i tę farbę. Dlatego robimy to z wielkim zapałem, tym bardziej wiedząc, że jest dla kogo i ludzie tu chętnie przybywają, żeby odpocząć, żeby się pomodlić, żeby przeżyć jakiś dobry i fajny czas.
2: No właśnie, czyli i elewacja została odnowiona i lekkie docieplenie, z tego co wiem, nawet też okna trzeba było odrobinę odświeżyć.
3: Na pewno drewno wymaga większej troski, ma swój urok, ale ma też swoje słabe strony. Jeśli od południowej strony słońce, warunki atmosferyczne, to po tylu latach ma prawo już się troszkę zużyć, postarzeć i aby te okna jeszcze uratować, to trzeba było natychmiast podjąć się tych działań, żeby nie było za późno na to. I cieszę, że to się również udało zrealizować.
2: No to będziemy w takim razie przyjeżdżać w niedzielę do Starego Sącza, oglądać efekty, no i czekać na kolejne. Życzymy oczywiście powodzenia przy wszystkich tego typu remontach, żeby one sprawnie przebiegały i budynek służył pielgrzymom. A przypominamy, że właśnie w niedzielę odbywa się tutaj święto, diecezjalne święto rodzin. Jeszcze raz zaprośmy na sam koniec.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy. Przygotowania trwają. Dla każdego się znajdzie coś dobrego i ciekawego. Do południa będzie modlitwa, po południu zabawa, radość, konkursy, integracja, wata cukrowa, dmuchańce, mnóstwo jedzenia, napoje, lody, atrakcje, no i mnóstwo niespodzianek. Bardzo serdecznie zapraszamy i czekamy na Was.
2: Do zobaczenia więc w Starym Sączu. Zapraszał ksiądz Paweł Broński, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. Szczęść Boże,
3: do zobaczenia.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
7: Gotowe, nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty?
8: Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami?
7: Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Ford Ink, napędzany potrzebami rodziny.
9: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
10: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na Tarnowie. W Tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela, 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
4: Po reklamie.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
1: W Tarnowie w tym momencie dość słonecznie, chociaż od czasu do czasu się chmurzy. W Nowym Sączu, no tak sobie, jest zachmurzenie dość duże w tym momencie, ale nie pada w każdym razie. Zresztą synoptycy przekonują, że dzisiaj padać nie będzie, albo że przynajmniej nie powinno. Jutro też padać nie powinno, ale jeśli pojawią się burze z deszczem, no to wtedy padać jednak będzie. Jutro już bardzo ciepło.
13: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Zbliża się kalendarzowe lato. Wkrótce na co dzień będą towarzyszyć nam wysokie temperatury, oby. Co jakiś czas mogą występować też burze. Jak do najcieplejszej, ale też zmiennej pory roku przygotowane są rośliny. I co można zrobić, żeby piękne kwiaty ozdabiały nasze balkony i rabaty przez cały sezon? Na ten temat Tomasz Graczewski rozmawia z Dawidem Ludwą, który wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo ogrodnicze w Pawęzowie koło Tarnowa.
1: Zacznijmy może nie od samych kwiatów, a od pogody. Mamy ostatnio trochę cieplejsze dni, chociaż ten czerwiec, maj szczególnie, zapamiętaliśmy jako taki dość zmienny. Czy to była dla kwiatów dobra pogoda?
2: Paradoksalnie na pierwszą fazę wzrostu, zaraz po posadzeniu, jest to bardzo dobra pogoda, ponieważ rośliny miały czas, żeby zaaklimatyzować się w naszych warunkach i nabrać siły na nadchodzące upały.
1: Teraz będziemy mieli przed sobą taką porę roku, która też charakteryzuje się sporą zmienną. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim będzie ciepło, no bo jak jest lato, to ciepło być musi. Często zdarzają się też burze. Czy istnieją jakieś sposoby, w jakie możemy zabezpieczyć nasze rośliny, kwiaty, na przykład na balkonach, na tarasach, przed warunkami pogodowymi? Może zacznijmy od ciepła. Czy ciepło może roślinom szkodzić?
2: Może roślinom szkodzić, ale jeżeli uprawiamy rośliny gatunki

0: znosi upały i szybko regeneruje się po burzach.
1: A surfinie to choćby nasz radiowy balkon w siedzibie RDN Małopolska zdobią, no i wyglądają faktycznie pięknie, to takie kwiaty, które zwisają nieco z donicy. A czy przed promieniami słonecznymi kwiaty powinniśmy jakkolwiek zacieniać, ustawiać sobie jakiś parasol czy coś takiego, który trochę te promienie słoneczne ograniczy?
0: Jeżeli rośliny takie jak surfinie czy pelargonie lubią słońce, to nie ma takiej konieczności. Bardziej niebezpieczne są tutaj gwałtowne burze. Szczególnie te, które w redakcji uprawiacie odmianę Conchita, White i Pink. Są to odmiany piękne, ale nie ukrywam, że bardzo wymagające. Warto jest je zabezpieczyć w przypadku ostrych burz, tak jak tutaj. Jest to miejsce takie dość zadaszone, także chroni przed ewentualnym wiatrem lub gradem. W przypadku, jeżeli rośliny rosną bez żadnego zadaszenia, warto jest pomyśleć o ewentualnym ściągnięciu lub zabezpieczeniu roślin przed mocniejszym wiatrem lub gradem.
1: No właśnie, co w burzy roślinom zagraża bardziej? Czy to ten porywisty wiatr, czy intensywny opad deszczu? Czy można przelać rośliny deszczem?
0: Można ją przelać. Niektóre odmiany, głównie kwiatostany, są bardziej wrażliwe na opady deszczu. Inne są odporniejsze, dlatego te bardziej wrażliwe odmiany warto jest jednak przed deszczem często zabezpieczyć.
1: Czy istnieje jakikolwiek gatunek kwiatów, który będzie uniwersalny i idealny dla każdego? Czy za każdym razem, kiedy chcemy stworzyć sobie rabatkę czy doniczkę na balkonie, to powinniśmy zastanowić się, jakie mamy warunki?
0: To jest podstawa. Przede wszystkim właśnie, jakie jest stanowisko, czy jest ono nasłonecznione, czy jest cieniste. No i oczywiście zadaszenie tutaj też odgrywa dużą rolę, przeważnie w przypadku burz. Jest taka roślina uniwersalna, nazywa się supertunia właśnie. Jest to petunia, tak samo jak i ta wasza Conchita, roślina z rodziny petuniowatych, ale ona charakteryzuje się, ma troszkę mniejsze kwiatki, ale charakteryzuje się tym, że w przypadku burzy, dużych opadów deszczu, bardzo szybko się regeneruje i odporniejsza jest na okresowe susze.
1: To na zakończenie, jako specjalisty od kwiatów, zapytam pana, czy uważa pan za prawdę, jeżeli część ludzi mówi, że kompletnie nie ma ręki do kwiatów, że nie wie, jak się kwiatami zajmować i wszystko więdnie albo gnije, zanim zdąży wyglądać pięknie. Czy to faktycznie tak, że można nie mieć do tego ręki, czy to raczej błędy gdzie indziej są popełniane, na przykład przy wyborze właśnie gatunku?
0: Głównym powodem jest zły wybór, to znaczy warto jest przetestować sobie rośliny, konkretne odmiany roślin w jednym sezonie w mniejszej ilości, zobaczyć, czy na tym stanowisku będą się dobrze zachowywać, przed decyzją o wsadzeniu całego w konkretnej odmianie. Są takie przypadki, że komuś podejdzie bardziej begonia, innej osobie surfinia, jeszcze innej pelargonia. Trzeba sobie pod siebie tą roślinę dobrać.
1: W naszym studiu gościł dzisiaj pan Dawid Ludwa, współprowadzący rodzinne gospodarstwo ogrodnicze w Pawęzowie. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: A ja przypomnę, że z naszym gościem rozmawiał Tomasz Graczewski.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. BrookBet Termalika Nieciecza pozyskała nowego zawodnika. W szeregi Słoni dołączył 21-letni pomocnik Oliwier Sławiński. Swoje piłkarskie umiejętności rozwijał w Akademii Zagłębia Lubin, przechodził kolejne szczeble szkolenia młodzieżowego, aż do debiutu w rozgrywkach seniorskich. W rezerwach Zagłębia występował w trzeciej i w drugiej lidze. Później zmienił barwy na ŁKS Łódź, gdzie reprezentował zarówno pierwszy zespół, jak i drużynę rezerw. Ostatni sezon spędził w Stali Rzeszów, gdzie rozegrał 29 meczów, zdobywając 4 bramki i zaliczając 3 asysty. W BrookBet Termalice Nieciecza Oliwier Sławiński będzie występował z numerem 11. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Sandecja Nowy Sącz będzie walczyć o awans do pierwszej ligi w przyszłym sezonie, zapowiada współwłaściciel klubu Arkadiusz Aleksander. Zadanie nie będzie łatwe, bo zdaniem działacza druga liga będzie mocniejsza. Jak podkreśla Aleksander, z ligi spadły mocne zespoły, ale są też ambitni beniaminkowie.
2: Ale my mamy zespół, który grał w finale Balearzy. Mam nadzieję, że z tego zespołu odejdzie jak najmniej zawodników. Dodatkowo pewnie go wzmocnimy na niektórych pozycjach i chcielibyśmy walczyć o awans do pierwszej ligi.
3: Czy transferowo to będzie ewolucja, czy bardziej rewolucja?
2: Chcielibyśmy ewolucji, chcielibyśmy, żeby trzon tego zespołu, który grał wiosną u nas, został, wzmocnić konkretne pozycje, tak żeby ten zespół był mocny.
1: Przypomnijmy, że na nowy sezon w Sandecji zostanie trener Rafał Smalec. Piłkarze rozpoczną przygotowania do nowego sezonu 22 czerwca, a druga liga ma ruszyć w weekend 25 i 26 lipca. Zmiany w FKS-ie Stal Mielec. Funkcję prezesa zarządu klubu objął Jacek Cyganowski. Z biało-niebieskimi jest związany od najmłodszych lat. Jest wychowankiem tego klubu i byłym zawodnikiem. Miał swój udział w odbudowie drużyny, z którą wywalczył awans z okręgówki do czwartej ligi. Później przez kilka lat występował na tym szczeblu rozgrywkowym. W latach 2020-2021 pełnił funkcję dyrektora Akademii Stali Mielec, a od 2024 kierował Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu. 42-letni Rafał Dudek wciąż nie ma dość sportów walki. Już w piątek na gali Babylon MMA 58 w Nowosądeckim Amfiteatrze zmierzy się w walce wieczoru z Brytyjczykiem Chrisem Meluishem. Będzie bronił pasa Babylon MMA. Jak podkreślił Rafał Dudek, zależało mu na zagranicznym rywalu.
4: Z Polakami walczyłem całe życie. Gdzieś te walki polsko-polskie jakoś tak mnie nie interesują za bardzo, a walka z takim Anglikiem dość egzotyczna jak na sądeckie realia, będzie nam ciekawym widowiskiem, nie?
3: Lata lecą, a Rafałowi Dudkowi dalej się chce walczyć.
4: No chce mi się i to bardzo. No lubię to robić, od lat to robię. Póki jest zdrowie, póki jest siła, chcę to robić, bo trzeba wykorzystać ten czas, który jest. Trzeba z tego korzystać, ile się da.
1: Oprócz Rafała Dudka na gali Babylon MMA 58 będą też walczyć inni sądeczanie, Tomasz Brotoń oraz Przemysław Tobiasz. Walka Rafała Dudka odbędzie się w formule kickboxingu K1. Gala rozpocznie się w piątek o 19. Oficjalna ceremonia ważenia przed piątkową galą będzie już dziś o 17 w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jelena Maściarz, zapraszam. Już dziś rozpoczynają się 31 dni pamięci Żydów Galicyjskich Galicjaner Sztetl 2026. Czterodniowe wydarzenie będzie łączyć w sobie opowieści, spacer śladami stramerów, koncert, wystawę czy zwiedzanie cmentarza żydowskiego. Wieczorem będzie można posłuchać koncertu pod Wimą. Jutro będzie można wybrać się na spacer śladami bohaterów książki Mikołaja Łozińskiego Stramerów, a w sobotę posłuchać opowieści o synagodze oraz koncertu pod Wimą. Na zakończenie w niedzielę 21 czerwca organizatorzy zapraszają na zwiedzanie cmentarzy żydowskich. Koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, występy zespołów regionalnych, animacje dla dzieci, zabawa taneczna oraz wiele atrakcji towarzyszących. Tak zapowiadają się Dni Wojnicza, które odbędą się już w ten weekend. Gwiazdą wieczoru drugiego dnia wydarzenia będzie Warius Max i Kasia Stankiewicz.

0: Ten koncert będzie o 21:00. Na scenie wystąpił także Mateusz Ziółka, także Paweł Mazur i Przyjaciele. Organizatorzy zaplanowali też strefę gastronomiczną, Dmuchańce, Wesołe Miasteczko, karuzele oraz liczne atrakcje rodzinne. Wojnicki rynek warto odwiedzić także w sobotę 20 czerwca od godziny 16:00. Z kolei niedzielna odsłona Dni Wojnicza rozpocznie się o 15:00. Weekend z kinem plenerowym Radia RDN. W piątek 19 czerwca będziemy w miejscowości Wielka Wieś. W sobotę spotkamy się na rynku w Czchowie, a w niedzielę wygodne leżaczki rozłożymy w parku w Skołyszynie. Wszystkie kina plenerowe z Radiem RDN rozpoczynają się o 22:30, ale warto przyjść wcześniej, bo organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie zaprasza na piknik literacki pod tytułem Biblioteczna Odyseja. Wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 20 czerwca, będzie połączeniem muzyki, sztuki, plastyki i dobrej zabawy, zapewnia nauczyciel i bibliotekarz Ewa Matoga.
1: Będziemy mieli scenę, na której będzie można usłyszeć koncert w dwóch częściach i to będzie koncert duetu Tata i Córa Pawła Mazura i Mileny Łąckiej, których nie tylko łączy rodzinna więź, ale też wspólna pasja do muzyki i taka wyjątkowa sceniczna energia. Będziemy mogli usłyszeć tutaj utwory do tekstów wybitnych polskich poetów i autorów, takich jak Agnieszka Osiecka, Julian Tuwim, Wojciech Młynarski i innych.
0: Organizatorzy przewidzieli też konkurs Literacki Tandem, do którego zapraszają rodziców wraz ze swoimi dziećmi. Każdy uczestnik wydarzenia już na starcie otrzyma paszport literackiego odkrywcy. Odwiedzając poszczególne stoiska, trzeba zebrać 4 pieczątki. W czasie pikniku literackiego będzie m.in. Klub Sherlock, Cyberiada Lema, spotkanie z Szymborską przy stoliku, koncert poezji śpiewanej, zaplanowano też strefę gastronomiczną. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 20 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Nowy Świat 30 w Tarnowie od 10 do 13. A teraz zaproszenie do miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. W najbliższą niedzielę 21 czerwca odbędzie się tu 23. Biesiada Karpacka, czyli Święto Karpackich Kultur. Na scenie wystąpił zespół regionalny Mogilanie, który zaprezentuje bogaty repertuar tańców i pieśni charakterystycznych dla regionu krakowskiego. Zespół regionalny Dolina Popradu, prezentujący tańce, śpiewki, obrzędy, tradycje, zwyczaje i muzykę czarnych górali. Będzie też folklorny subor lubownian z programem opartym na kulturze regionu w północnej Słowacji oraz regionalny zespół pieśni i tańca Lachy, obchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia. Podczas biesiady karpaccy rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści ludowi wystawią swoje dzieła na kiermaszu. Będzie też okazja, by skosztować lokalnych przysmaków. Zaplanowano również warsztaty rękodzielnicze. Atrakcje będą czekać od godziny 15 do 19. Wstęp jest wolny. To będzie prawdziwa gratka dla dzieci. Na tarnowskich Błoniach odbędzie się festiwal Dmuchańców. Ogromne dmuchane zjeżdżalnie pojawią się tu w niedzielę od godziny 13:00. W programie są też tory przeszkód, food trucki i wiele atrakcji dla najmłodszych. Impreza potrwa do 21:00. Do 11 września przyjmowane są zgłoszenia do nagrody Veritatis Splendor. Jest ona przyznawana za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu i promowania postawy służby drugiemu człowiekowi. Nagroda Województwa Małopolskiego imienia Jana Pawła II Veritatis Splendor jest przyznawana za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze społecznym, kulturowym i międzyreligijnym. Jej inicjatorem i organizatorem jest Województwo Małopolskie. Nagroda to wyjątkowa forma uznania dla działań, które promują otwartość, budowanie płaszczyzn porozumienia oraz postaw służby drugiemu człowiekowi. Nagroda jest także hołdem dla Ojca Świętego Jana Pawła II, patrona Małopolski. Z encykliki wybitnego Małopolanina i papieża pochodzą słowa Veritatis Splendor, co znaczy blask prawdy. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 2016 roku. Laureaci są wybierani przez Zarząd Województwa Małopolskiego po rekomendacji kapituły Veritatis Splendor, do której należą przedstawiciele środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: I kulturalnie do usłyszenia mówi Wam Lucyna Ruchała. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przed nami jeszcze jutrzejsze spotkanie.

0: System wynagrodzeń lekarzy do zmiany. Są pierwsze pomysły. Fundacja Kromka Chleba podziękowała wolontariuszom na uroczystej gali. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny i remont wnętrz. Zakończyła się modernizacja Nowosądeckiego Szpitala. Minęła 17. Jolanta Moździerz, zapraszam. Koniec z horrendalnymi pensjami lekarzy. Dziś w Sejmie drugie czytanie projektu, który tworzy bazę wynagrodzeń medyków. To ma być pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
1: Ustawa pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej.
2: Potrzebujemy dokonać weryfikacji, ile naprawdę lekarze mogą zarabiać.
1: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Lewica proponuje, aby kolejnym krokiem było wprowadzenie pensji maksymalnej oraz wymuszenie na lekarzach, aby pracowali wyłącznie w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Bo jak mówi poseł klubu Tomasz Etrela, wynagrodzenia pracowników pochłaniają dziś większość budżetu na leczenie.
3: Trzeba z tym systemem coś zrobić, nad nim zapanować.
1: Poseł PSL-u Adam Dziedzic mówi, że należy odejść od kontraktów.
4: Ta kwestia daje duże możliwości finansowania.
1: Ludowcy przekonują, że kres wysokim zarobkom położy również reorganizacja szpitali powiatowych.
0: Jeżeli w piątek 19 czerwca mieszkańcy powiatu tarnowskiego usłyszą syreny alarmowe, to należy zachować spokój. Będą to ćwiczenia. Na terenie powiatu tarnowskiego odbędą się testy syren ostrzegania i alarmowania w ramach Krajowego Systemu Ostrzegania Ludności. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i niereagowanie na dźwięk syren. Syreny mają zostać włączone w piątek w godzinach 9.30 i 10.30 na terenie całego powiatu tarnowskiego. Ogłoszenie alarmu to będzie 3-minutowy sygnał modulowany, a jego odwołanie 3-minutowy sygnał ciągły. Celem jest sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych. Syreny będą emitować specjalnie opracowane dźwięki zgodne z wytycznymi komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Po zakończeniu ćwiczeń Straż Pożarna zachęca mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest ocena skuteczności przeprowadzonych testów syren alarmowych. Opinie mieszkańców mogą pomóc w doskonaleniu systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Ankieta będzie aktywna od 9.45 do końca dnia 19 czerwca.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zakończyła się jedna z największych modernizacji w Sądeckim Szpitalu. Na remont i doposażenie ośrodka onkologii wydanych zostało przeszło 35,5 miliona złotych. Prace dotyczyły wszystkich oddziałów z tego zakresu, czyli hematologii, radioterapii, urologii, onkologii klinicznej czy chirurgii onkologicznej. Wszędzie trafił też nowoczesny sprzęt diagnostyczny, który ułatwia rozpoznanie choroby, mówi dyrektor Nowosądeckiego Szpitala Lidia Zelek.
6: Dla pacjenta to jest zmiana. Cała diagnostyka i wyposażenie w sprzęt i aparaturę to jest wszystko dla pacjenta. Największa zmiana to dotyczy bloku operacyjnego i aparatury na bloku operacyjnym. I zostaje zmienione wszystkie łóżka, które będą dla pacjenta wygodniejsze, bo to jest onkologia i Państwo sobie musicie zdawać sprawę, że onkologia jest specyfiką.
0: Szpital zyskał nowoczesny sprzęt do badań, co oznacza, że mieszkańcy regionu nie muszą jeździć do Krakowa czy Tarnowa, żeby z niego skorzystać. Nowa aparatura pozwoli też na szybszą i bardziej kompleksową diagnostykę oraz leczenie. Wolontariat to dobry uczynek i satysfakcja z pomagania, mówili wolontariusze działający na rzecz Fundacji Kromka Chleba. Młodzi ludzie poświęcający się dla innych spotkali się na gali wolontariatu. Opiekunka grupy Lucyna Bogdanowicz, nauczycielka w Zespole Szkół w Zabawie, mówiła podczas gali, że wolontariat kształtuje empatię u dzieci i młodzieży, która chętnie angażuje się w działania.
7: Dla mnie pomaganie to jest satysfakcja życiowa. Jeszcze większą, że mogę zaangażować grupę dzieci. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Jak dzieci uczą się, że trzeba pomagać, szanować innych, czy starszych, czy chorych, to kształtuje postawę życiową dziecka. Wolontariusze, z którymi ja działam, nie trzeba ich przekonywać, wręcz sami się dopytują, co mogą robić. Robią to z chęcią, bo wiedzą, że pomagają. Przyjęli sobie za dewizę życiową pomagać i myślę, że to jest bardzo duża radość.
0: Na rzecz Fundacji Kromka Chleba działają grupy wolontariackie z 45 szkół z regionu tarnowskiego. Rok temu takich grup było 34.

0: czas.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie. Tory przeszkód. Pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal Dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, wicie wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem. 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela, ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
5: Pierwsze słowo reguły świętego Benedykta brzmi: posłuchaj. Może się zdarzyć, że na modlitwie będziemy tylko słuchać siebie, swoich narzekań czy nawet słusznych próśb. O jednym ze świętych powiedziano: tak pobożnie się modlił, że potem już nie miał nic do powiedzenia. Pan Bóg mówi: posłuchaj, co jest zachętą do wewnętrznego uciszenia się po to, by usłyszeć Jego głos. Miłość zaczyna się od słuchania.
6: Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy comiesięczną mszę świętą za ojczyznę. Dzisiejszej eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, krajowy duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Obecna msza święta, w której uczestniczymy, sprawowana jest w następujących intencjach. W pierwszej polecamy pomyślność naszej ojczyzny. W drugiej modlimy się za księdza Jana Bartoszka z okazji imienin. Jest to msza z intencji Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej z prośbą dla niego o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, potrzebne zdrowie, Boże błogosławieństwo. Kolejna za zmarłą Józefę Słowik od rodziny Alicji i Andrzeja Kotapków. Następna za zmarłego Jerzego Tyrkę, to jest msza gregoriańska. Kolejna za zmarłego Michała de Pukata z intencji córki Joanny i ostatnia za świętej pamięci Władysława Janika.
0: Jak co miesiąc naszą modlitwą otaczamy naszą ukochaną ojczyznę. W tym miesiącu dołączyli do naszej modlitwy w sposób zorganizowany rycerze zakonu Jana Pawła II Wielkiego, komandoria tarnowska z panem komandorem tarnowskim i wicekomandorem tarnowskim oraz z poszczególnych chorągwie, z poszczególnych parafii, z Bochni, z parafii świętego Jana Nepomucena, z parafii świętego Krzyża i Matki Nieustającej Pomocy w Dąbrowie, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie Krzyżu, świętego Stanisława biskupa męczennika w Skrzyszowie, świętego Jana Ewangelisty w Zalasowej, świętej Katarzyny w Ryglicach, narodzenia Najświętszej Marii Panny w Siedliskach Bogusz i świętej Małgorzaty w Dębnie. Na modlitwie trwają niezmiennie również członkowie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z parafii Wojakowa, Tarnów Katedra, Okocim, Szczepanowice, Brzesko parafia Miłosierdzia Bożego, Bochnia parafia świętego Pawła, Librantowa, Korzenna, Siedlce, Łętowice, Tarnów parafia świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej, Pawełzów, Wola Rzędzijska, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Wola Rzędzijska, parafia Miłosierdzia Bożego, Lisia Góra, Tarnów, parafia Matki Bożej Szkapleżnej, Dąbrowa Tarnowska, Nieczajna, Nowy Sącz, świętego Jana Pawła II, Tarnów, parafia Dobrego Pasterza, Jodłówka Wałki, Bruśnik, Tarnów, parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Skrzyszów, Zbylitowska Góra, Wojnicz, Siedliska, Tarnów, parafia świętej Rodziny, Tarnów, Klikowa, Łęk Tarnowski, Tarnów, parafia świętej Rodziny, Pogórska Wola, Tarnów parafia Miłosierdzia Bożego i Bogu Miłowice. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który przyszedłeś do swoich, a swoi Cię nie przyjęli, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczysz nas w pokoju budować doczesną społeczność, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wskazałeś nam drogę do wiecznej Ojczyzny, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą Ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
3: Czytanie z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płynęło jak pochodnia. On On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a złoża okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Chorebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroków następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni to myślą, że przez wzglądne swe wielkomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

0: Drodzy siostry i bracia, obecni tutaj w świątyni pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Tarnowie oraz nasi drodzy radiosłuchacze, którzy łączycie się z nami duchowo poprzez fale radiowe Radia R1 Małopolska i R1 Nowy Sącz. Gromadzimy się na kolejnej comiesięcznej Eucharystii w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. To już 2,5 roku, jak nieprzerwanie, miesiąc w miesiąc spotykamy się w tym miejscu na modlitewnym czuwaniu. To jest piękna, konsekwentna inicjatywa zrodzona w sercach i strukturach akcji katolickiej naszej diecezji. Ona stała się takim stałym, mocnym punktem na mapie duszpasterskiej Tarnowa i całego regionu. Przez ten czas naszych modlitewnych spotkań zanosiliśmy do tronu Bożego wołanie o ład moralny, o mądrość dla rządzących, o jedność w naszych rodzinach i o wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu. Dziś, na progu lata, spotykamy się jednak w momencie szczególnych wyzwań. Kochani, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy wsłuchuję się w ich głosy, to dostrzegam jedno dominujące zjawisko. Głębokie społeczne wyczerpanie. Po latach globalnych niepokojów, w cieniu wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą, w obliczu niepewności ekonomicznej, drożyzny i ciągłego chaosu informacyjnego, polskie społeczeństwo dopada syndrom wypalenia. Wypalenia. Pojawia się bolesne poczucie rozczarowania. Przecież wielu z nas czuje się dzisiaj po prostu oszukanych. Z niepokojem i ściśniętym sercem obserwujemy, jak w imię haseł o wolności, demokracji, rzekomej nowoczesności, na naszych oczach brutalnie rozmontowuje się instytucje państwa, osłabia suwerenność i niszczy fundamenty narodowej tożsamości. Reakcją na to bywa bezsilność. Ludzie mówią, i tak nie mam na nic wpływu. Wszystko już jest przesądzone. Uciekamy w prywatność, zamykamy się w swoich czterech ścianach, rezygnujemy z aktywności obywatelskiej i społecznej. To jest potężna pokusa marazmu, a marazm to najgroźniejsza trucizna, bo marazm to jest stan, w którym naród dobrowolnie podpisuje akt kapitulacji. Drodzy bracia i siostry, aby w pełni zrozumieć to, co dzieje się dzisiaj, musimy cofnąć się w czasie. W tym miesiącu mija dokładnie 35 lat od czwartej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do ojczyzny, która miała miejsce w czerwcu 1991 roku. Jakże uderzająca, bolesna i prorocza jest analogia tamtych dni do naszej współczesności. Wtedy, w 1991 roku, Polacy byli zaledwie 2 lata po wielkim przełomie ustrojowym. Zachłysnęli się świeżo odzyskaną wolnością. Jednak ta pierwsza, radosna euforia błyskawicznie minęła. Naród zderzył się z brutalną rzeczywistością. Z bezrobociem, z dziką i często niesprawiedliwą prywatyzacją, z chaosem wartości i nagłym poczuciem totalnego zagubienia. Ludzie poczuli się wtedy zmęczeni, wycieńczeni i zwyczajnie oszukani przez rodzącą się nową rzeczywistość. I właśnie w ten trudny moment wszedł Ojciec Święty. Przybył nie po to, by prawić komplementy. Przybył jako prorok. Przeszedł przez Polskę, tłumacząc nam linijka po linijce Boży Dekalog. Pamiętamy tamten moment z Kielc czy z Radomia, kiedy w głosie papieża zadrżał święty, proroczy gniew. Wołał wtedy do nas, że nie wolno budować wolnej Polski bez fundamentu Bożego prawa. Mówił, że kultura, która odrzuca dekalog, staje się kulturą śmierci. Zostawił nam wtedy Narodowy Testament, zawarty w pamiętnym haśle: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Jan Paweł II uświadomił nam 35 lat temu, że sama wolność zewnętrzna, polityczna, to za mało. Wolność pozbawiona prawdy, wolność pozbawiona obiektywnego ładu moralnego staje się swoją własną karykaturą. Staje się nową formą niewoli totalitaryzmu, który niszczy człowieka od wewnątrz. Po 35 latach tamto papieskie ostrzeżenie i wołanie ducha nie gaście wraca do nas z potężną, niemal palącą siłą. Kochani, gdzie szukać siły, by tego ducha nie gasić, gdy wokół wszystko zdaje się walić? Odpowiedź przynosi nam dzisiejsze Słowo Boże. W pierwszym czytaniu z Księgi Syracha słyszymy pochwałę wielkich proroków Eliasza i Elizeusza. Autor natchniony pisze o Eliaszu, że jego słowo płonęło jak pochodnia. Dokładnie tak jak słowo Jana Pawła II z 1991 roku. Ale pamiętamy z kart Pisma Świętego, że ten potężny Eliasz również przeżył swój moment totalnego kryzysu i wypalenia. Ścigany przez bezbożną i niesprawiedliwą władzę królewską, uciekł na pustynię, usiadł załamany i wołał do Boga: odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Chciał się poddać. Sądził, że został sam, a cała jego walka poszła na marne. I zobaczcie, Bóg nie pozwala swojemu prorokowi na kapitulację. Karmi go, umacnia i posyła z powrotem, nakazując mu namaścić następcę, Elizeusza. Następuje niezwykła sztafeta gorliwości. Elizeusz przejmuje płaszcz Eliasza i zostaje napełniony jego duchem. I to o nim Księga Syracha notuje te genialne słowa, które powinniśmy dzisiaj wyryć w naszych sercach. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie zdołał go ugiąć. Nikt nie zdołał go ugiąć. Bracia i siostry, musimy dziś usłyszeć te słowa. Nikt nie zdołał go ugiąć. Bo współczesna Polska nie potrzebuje ludzi trzcin, chwiejących się na wietrze publicznych opinii konformistów, którzy dla świętego spokoju, unikania kłopotów czy własnej kariery milczą, gdy niszczone są świętości. Nasza ojczyzna potrzebuje dziś ludzi o mentalności Elizeusza, nieugiętych, niezłomnych, odważnych świadków, którzy pamiętają papieski testament i potrafią stać prosto nawet wtedy, gdy wiatr wieje w oczy. Gdzie dzisiaj wieje ten niszczycielski wiatr? Gdzie najbardziej potrzebujemy owej nieugiętości Elizeusza i wierności nauczaniu świętego Jana Pawła II? Wskażmy na dwa konkretne, niezwykle bolesne obszary naszego życia społecznego. Po pierwsze, spójrzmy na polską szkołę. Czerwiec to tradycyjnie czas podsumowań roku szkolnego i katechetycznego. Zamiast jednak radosnego świętowania, kończymy ten rok z poczuciem głębokich niepokojów i bólów. W ostatnim czasie na naszych oczach dokonała się bezprecedensowa, systemowa dewastacja polskiego szkolnictwa. I przecież ten proces idzie coraz głębiej, z każdym miesiącem przyspiesza. Ograniczenie lekcji religii, próby ich ordynarnej marginalizacji. Drastyczne rugowanie z kanonu lektur autorów, którzy kształtowali polską tożsamość, polską tradycję i dumę narodową. Celowe wymazywanie z podręczników prawdy o naszych chrześcijańskich korzeniach to nie są przypadkowe posunięcia. Jan Paweł II podczas pamiętnej pielgrzymki w 1991 roku przypomniał, że wychowanie młodego pokolenia musi być oparte na prawdzie, a nie na ideologicznych eksperymentach. To, co obserwujemy dzisiaj, to celowe wychowywanie pokolenia pozbawionego korzeni, a narodem bez pamięci, człowiekiem odciętym od własnej historii zarządza się, wiemy dobrze, niezwykle łatwo. Staje się on bezbronny wobec każdej inżynierii społecznej i każdej manipulacji. Po drugie, spójrzmy na przestrzeń prawną i ustrojową. Przecież obserwujemy w ostatnich miesiącach, z jakim uporem, wbrew woli większości społeczeństwa, przepychany jest problem przymusowej transkrypcji zagranicznych aktów małżeńskich osób tej samej płci do polskich ksiąg stanu cywilnego. Dzieje się to w rażącej, celowej sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która przecież w artykule 18 jasno, jednoznacznie i niezmiennie definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, otaczając je szczególną opieką i ochroną państwa. Kochani, zastanówmy się, dlaczego ta ideologiczna rewolucja, to uderzenie w polskie prawo rodzinne i w Boży zamysł o człowieku forsuje się z taką bezwzględnością właśnie teraz. Przecież to jest klasyczny mechanizm tworzenia tematów zastępczych, tworzenia zasłony dymnej, mających za zadanie odwrócić uwagę nas, obywateli, od realnych, potężnych kryzysów gospodarczych. To próba uśpienia czujności naszej za pomocą ideologicznego spektaklu. Dlatego inicjatywa Akcji Katolickiej, która gromadzi nas tu od 2,5 roku, to wezwanie do czuwania. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas modlitwy pańskiej. Wypowiadamy w niej codziennie te fundamentalne słowa: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Te słowa to nie jest pobożne życzenie. To nie jest magiczne zaklęcie, po którym możemy usiąść na kanapie wygodnie. To jest twarde zobowiązanie. Skoro prosimy, by wola Boża działa się na ziemi, to znaczy, że my, jako chrześcijanie, mamy tę wolę i ten Boży ład na ziemi realizować. Mamy go bronić w życiu publicznym, w życiu zawodowym i społecznym. To jest nasze zadanie. Kiedy instytucje centralne ulegają ideologicznej erozji, kiedy system edukacji rezygnuje z wychowania do wartości, wtedy ciężar odpowiedzialności przenosi się na nas. To na poziomie naszych domów, naszych parafii, naszych społeczności lokalnych i różnych struktur samorządowych musimy budować mur obronny normalności i zdrowego rozsądku. Jan Paweł II w 1991 roku wołał na lotnisku w Masłowie koło Kielc: to jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć, mówił papież. Te słowa muszą nas dziś boleć i palić nas. Nie wolno nam milczeć ani dezerterować, gdy depcze się Boży i konstytucyjny ład. I na koniec, drodzy bracia i siostry, chciałbym was jednak zostawić ze słowami chrześcijańskiej nadziei. Historia uczy nas, że żadna ideologia oparta na kłamstwie, na niszczeniu rodziny, na rugowaniu prawdy ze szkół i odcinaniu człowieka od Boga nie przetrwała próby czasu. Wszystkie one, choćby wydawały się potężne, choćby miały za sobą miliony euro, media i światowe trybunały, ostatecznie kończyły na śmietniku historii. Zwycięstwo ostateczne zawsze należy do Boga. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy bezsilni. Nie dajmy się uśpić tematom zastępczym. Nie pozwólmy, by ktokolwiek zgasił w nas ducha. Jesteśmy potomkami narodu, który potrafił podnosić się z kolan po stuleciach niewoli, który przetrwał mroki nazizmu i komunizmu. Przetrwamy i ten współczesny napór chaosu, jeśli tylko pozostaniemy wierni Chrystusowi, Jego Ewangelii i naszej narodowej tożsamości. Dziękując za ten czas wspólnej modlitwy, prośmy dzisiaj przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i świętego Jana Pawła II, naszego patrona, prośmy o dar męstwa. Niech nasza codzienna praca, nasze wychowanie dzieci w domach i nasza publiczna odwaga będą dowodem na to, że polskie serca nie uległy wypaleniu. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Pan jest z nami, a Jego prawda i tak zwycięży. Amen. Do Boga, który jest naszym Ojcem i źródłem wszelkiej nadziei, zanieśmy z ufnością nasze pokorne błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, szczególnie w naszej diecezji, aby głoszone przez nich Słowo Boże dawało wiernym siłę do mężnego wyznawania wiary w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę oraz za wszystkich rządzących i parlamentarzystów, aby w swoich decyzjach kierowali się mądrością, dobrem wspólnym oraz literą konstytucji. Ciebie prosimy. Módlmy się za polską szkołę, nauczycieli i uczniów kończących rok szkolny, aby proces edukacji szanował chrześcijańskie korzenie naszej kultury i kształtował młode pokolenie w prawdzie oraz miłości do ojczystej historii. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, aby otoczone opieką państwa i Kościoła były silne wiarą, wzajemną miłością oraz bezpieczne materialnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych rodaków, poległych w obronie wolności, robotników czerwcowych, zrywów oraz zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków Akcji Katolickiej, inicjatorów naszych spotkań, słuchaczy Radia RDN oraz za nas wszystkich tutaj obecnych, abyśmy napełnieni niezłomnym duchem nigdy nie ulegli marazmowi, wiernie realizując testament świętego Jana Pawła II. Ciebie prosimy.
0: Boże, Ty znasz nasze potrzeby, zanim o nie poprosimy. Wysłuchaj naszych modlitw, które z ufnością Ci przedstawiamy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty nam dałeś swojego Syna, aby nas wybawił od śmierci, od wszelkiego grzechu. Przyjmij łaskawie tę ofiarę, którą uwolnienie od utrapień składamy jako dziękczynienie.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
1: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Józefie, Jerzym, Michale, Władysławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Modlmy się. Wszechmogący Boże, posilając nas chlebem życia, uwalniasz nas z więzów grzechu i umacniasz nasze siły. Daj, abyśmy nieustannie doskonalili nasze życie i oczekiwali na udział w Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział. Zaraz po mszy świętej o godzinie 19 rozpoczniemy modlitwę różańcową. Dziękuję za udział rycerzom z zakonu Jana Pawła II Wielkiego za dzisiejszy bardzo liczny udział. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne mszy świętej. Dziękuję wszystkim parafialnym oddziałom Akcji Katolickiej i wszystkim ludziom, na którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny. Zapraszam na kolejne nabożeństwo, na kolejną mszę świętą w intencji Ojczyzny 16 lipca do Kościoła Matki Bożej Szkaplerznej. Tam będzie odpust i tam właśnie będziemy celebrować mszę świętą w czwartek 16 lipca. A 20 sierpnia udamy się na trasę pielgrzymkową, aby wraz z pielgrzymami zdążającymi do Częstochowy uczestniczyć w Racławicach w mszy świętej. Już dziś serdecznie zapraszam, a we wrześniu wrócimy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi.

Zakończyliśmy transmisję comiesięcznej mszy świętej za ojczyznę z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny akcji katolickiej diecezji tarnowskiej, krajowy duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
3: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Informacje z życia Kościoła.
5: Anna Tamleczko, zapraszam. To będzie modlitwa za rodziny i z udziałem rodzin. W niedzielę w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza będzie sprawowana o godzinie 11:00 przy ołtarzu papieskim.
6: Diecezjalne święto rodziny ma na celu przede wszystkim wzmocnić rodzinę. Ten dzień przeżywamy tego roku jako szczególne ukierunkowanie na słowa świętego Jana Pawła II, które wyraził w dokumencie Rosarium Virginis Mariae, czyli dokumencie o różańcu, w którym podkreślił, że warto i trzeba modlić się z rodzinami i za rodzinę. I Jan Paweł II podkreślał, że rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje. Modlitwa łączy. Łączy z Bogiem, ale też łączy z sobą nawzajem. Zachęcamy więc do tej wspólnej modlitwy.
5: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr Piotr Cebula. Transmisję mszy świętej o godzinie 11:00 przeprowadzi Radio RDN. Przed mszą o 10:20 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji rodzin. Natomiast po liturgii odbędzie się festyn rodzinny przy diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. Patronat sprawuje Radio RDN. W ramach diecezjalnego święta rodziny 21 czerwca o 16:00 będzie także celebrowana msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu dla małżeństw starających się o dar potomstwa oraz ich rodziców i teściów, aby wspólnie zanosili do Boga prośbę o dar nowego życia. Od ponad 4 dekad zachwycają śpiewem podczas ważnych nabożeństw kościelnych i patriotycznych. Teraz zapraszają do wspólnego świętowania. Chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienses ma już 45 lat. Zwieńczeniem okrągłego jubileuszu będzie promocja premierowego nagrania CD, msza żałobna i msza pasterska Józefa Władysława Krogulskiego.
7: Pokazujemy, odkrywamy tego kompozytora, który w moim odczuciu jest najgenialniejszym w całej historii Tarnowa. Najgenialniejszym tutaj muzykiem, jaki Tarnów zrodził. I myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz powiem, że mamy się czym chlubić, że mamy takie osobistości. Myślę, że Tarnowianie i nie tylko Tarnowianie powinni wiedzieć, że mają tutaj wielkich ludzi i z ich powodu po prostu być dumnym.
5: Mówił dyrygent chóru ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Obchody jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej będzie przewodniczyć arcybiskup Henryk Nowacki. Po nabożeństwie o 19:10 zaplanowano koncert jubileuszowy. To nie tylko koncerty, to spotkanie z historią, sztuką i brzmieniem, które od wieków rozbrzmiewa w murach Tarnowskiej Katedry. Zbliża się drugi międzynarodowy festiwal muzyki organowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mówili o tym w audycji Rozgryźć Kościół organizatorzy Sławomir Barszcz, Damian Sowa i Marcin Kucharczyk. Przez 5 letnich wieczorów Tarnów będzie gościł artystów z Estonii, Belgii, Litwy, Niemiec i Polski, którzy zaprezentują piękno muzyki organowej na jednym z najcenniejszych instrumentów naszego regionu.
8: Muzyka organowa
3: Bogdanowa nadal budzi sympatię wielu słuchaczy, nie tylko związanych stricte z liturgią i katolicyzmem, także wśród turystów, wśród po prostu melomanów muzycznych. Musimy wziąć pod uwagę, że w czasie ostatniego festiwalu odbywało się różne wydarzenia w Tarnowie, muzyczne, różne koncerty, a mimo to katedra wypełniała się właściwie po brzegi słuchaczami, brało udział w koncertach po kilkaset osób, plus mieliśmy słuchaczy przez transmisje internetowe, bo też taką możliwość oferujemy.
5: Mówił na antenie RDN Małopolska organista Damian Sowa. Pierwszy koncert z udziałem artystów z Estonii odbędzie się 28 czerwca. Kolejne będą 4, 11, 18 i 25 lipca. Wstęp jest wolny. Początek koncertów o godzinie 19. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.
4: Informacje z życia Kościoła.
5: Jak wychowywać dzieci w świecie zdominowanym przez ekrany i wirtualną rzeczywistość? Kluczem jest praca, która pomaga innym, mówi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Pochodzący z wielodzietnej rolniczej rodziny duchowny, był gościem audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II. Wykładowca Akademii Tarnowskiej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przypomniał, że jeszcze nie tak dawno więzi międzyludzkie w rodzinach utrwalały się właśnie poprzez wspólną ciężką pracę.
8: Świat, proponując dzieciom cyfrową, taką sterylną beztroskę, tak naprawdę wyrządza im krzywdę. Zamyka je w iluzji, w której wszystko jest na jedno kliknięcie. U nas, na małopolskiej wsi, realizm życia rósł razem z nami. Praca na roli była ciężka, czasem do granic zmęczenia, kiedy słońce paliło w plecy, przy żniwach czy sianokosach, ale nigdy nie była to praca w samotności. To była praca, która budowała wspólnotę.
5: Dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz podkreśla, że najważniejszą rolę w wychowaniu dzieci pełnią ich rodzice, którzy powinni uczyć odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby innych. Audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski można posłuchać w czwartki o 13.15 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wszystkie emitowane audycje dostępne są do odsłuchania również na naszej stronie internetowej rdn.pl. W wieku 80 lat zmarł ksiądz prałat Zbigniew Adamek, emerytowany wykładowca w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Msza święta żałobna w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie będzie celebrowana w sobotę o godzinie 9. Natomiast msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu w poniedziałek o godzinie 14:00, po czym ciało świętej pamięci zmarłego kapłana zostanie złożone na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rejtana w Nowym Sączu. Ksiądz Zbigniew Adamek pochodził z parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Święcenie kapłańskie przyjął w 1970 roku w Tarnowie. W latach 1978-1988 pełnił obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jednocześnie wykładał homiletykę, polską literaturę religijną oraz naukę o języku i kulturze w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. W latach 1993-2000 był redaktorem naczelnym tarnowskiej edycji Gościa Niedzielnego. Od 2 czerwca 2000 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Słuchajcie, radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą z kościoła pod wdzeniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie poprowadzą członkowie akcji katolickiej działającej przy parafii pod wdzeniem Matki Bożej w Niebowziętej w Wojakowej wraz z księdzem doktorem habilitowanym Janem Bartoszkiem, asystentem kościelnym akcji katolickiej diecezji tarnowskiej.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, gromadząc się w świątyni świętego Maksymiliana oraz łącząc się duchowo przez radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, będziemy rozważać tajemnicę światła. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski pragniemy otoczyć modlitwą naszą Ojczyznę. Prośmy o Boże światło dla rządzących i samorządów, o mądrość w kształtowaniu serc dzieci w polskich szkołach. Prośmy również o duchową siłę i nadzieję dla polskich rodzin, byśmy z odwagą i czystym sumieniem potrafili trwać przy Chrystusowej prawdzie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
2: od złego. Mocno te wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo,
2: chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. W Jordanie Jezus objawia swoją tożsamość i posłuszeństwo Ojcu. Przez łaskę Chrztu Świętego nasz naród został włączony w Boże obietnice i wezwany do budowania życia na prawdzie Ewangelii. Prośmy w tej tajemnicy, aby każdy Polak potrafił z odwagą i wiernością bronić daru wiary i chrześcijańskiej tożsamości, nie ulegając pokusie milczenia czy duchowego kompromisu ze współczesnym światem.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w swoich wierze, zaprowadź się z tym grzechem i ołącz się ludzie, którzy najbardziej potrzebują Twojego.
2: Tajemnica druga, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Chrystus błogosławi nowożeńcom w Kanie, stając na straży świętości i nienaruszalności ludzkiej rodziny. Przynosimy do stóp Maryi intencję obrony polskiego małżeństwa jako Bożego Związku Kobiety i Mężczyzny. Błagajmy, aby współczesne zawirowania prawne i ideologiczne nie zniszczyły fundamentów polskiego domu, a rządzący otaczali rodziny realną opieką i wsparciem w codziennych trudach materialnych.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus wzywa do przemiany serc i wskazuje na dekalog jako jedyną drogę do prawdziwej wolności człowieka. W obliczu zakończenia roku szkolnego polecajmy Bogu polską edukację nauczycieli i wychowawców. Prośmy, aby polskie szkoły były przestrzenią integralnego rozwoju, wolną od ideologicznych eksperymentów, gdzie młode pokolenie uczy się miłości do ojczyzny i poszanowania ojczystej historii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
6: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Blask chwały na górze Tabor miał umocnić uczniów w obliczu nadchodzącego cienia krzyża. Panie Jezu, przemień nasze chwile społecznego zmęczenia, zniechęcenia czy bezsilności w niezłomną chrześcijańską nadzieję. Daj nam i wszystkim pracującym dla dobra publicznego ducha męstwa i nieugiętości, abyśmy w obliczu trudności nigdy nie gasili w sobie zapału do pracy dla bliźnich.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
8: ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
9: jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
10: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas z ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Podczas ostatniej wieczerzy Chrystus zostawia nam siebie w znaku chleba i gromadzi nas jako jedną wspólnotę wokół ołtarza. Dziękując za lata modlitwy, prośmy, aby to eucharystyczne spotkanie uczyło nas autentycznej solidarności i budowania jedności w narodzie. Niech pokarm z tego świętego stołu uzdalnia nas do codziennej wdzięczności Bogu i mężnego niesienia światła wiary w świat.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl
11: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo,
11: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża,
11: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Święta Maryjo, Matko Boża,
11: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
12: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
11: O mój Jezu,
13: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy
14: najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
14: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
15: Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie!
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.
5: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór.
2: A ja się zawahałem, bo nie widziałem, że się lampka już zaświeciła. Jasno jest, widno za oknem jeszcze. Do zmroku kawałek, to znaczy, że za nami, przed nami już właściwie, tuż lato kalendarzowe i te w pogodzie też w końcu. Witamy serdecznie w tych letnich już nastrojach. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Wakacje też już tuż, ale tak jak wspominałem, wakacji sobie nie robimy. Mam nadzieję, że wy od nas też nie zrobicie. Na dzisiejsze patrzę już szybko, bo mi się zasłoniło 705. Notowanie listy z mocą. No może nie powiem tradycyjnie, ale w komplecie. Zapraszają Dariusz Jakubiak
3: i Paweł Hajduga.
2: Witamy serdecznie. Zapraszamy na nieco pewnie ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Dziś będzie stabilnie tak, bo mam wypominane od tygodnia już, że nie było tak stabilnie w tamtym tygodniu. Będzie stabilnie, ale też będzie się dużo działo. Tak patrzę na czołówkę, 6 pierwszych lokat, tylko jeden utwór zachowuje pozycję sprzed tygodnia. Czy to lider, czy ktoś inny? Tego nie zdradzę.
3: Czas pokaże.
2: No, dużo się będzie działo, to na pewno. Pomimo, że stabilnie, o liczbach może trochę później. Teraz zagramy. Zapraszam oczywiście na Facebooka. Będziemy. Możecie nas zobaczyć, możecie pozdrawiać. My będziemy czytać wasze pozdrowienia na antenie, a teraz zostawimy was z dzisiejszą propozycją. To jest chyba
3: tak,
2: po raz pierwszy.
3: Tak, po raz pierwszy. Julia w ogrodach. Wielbić Pana chcę. rdn.lista.184. Jeżeli chcecie, żeby trafił ten utwór do naszego notowania.

0: Julia w ogrodach?
1: Tak, taka akustyczna, enigmatyczna.
0: Ani Julii, ani ogrodów, tak?
1: Taki bardzo męski głos ma Julia.
0: Doczytuję właśnie, że jest to projekt muzyków związanych z Karniewem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem. Prezentują kolejny już swój utwór religijny, a jeśli chodzi o listę z mocą, po raz pierwszy projekt Julia w ogrodach ma szansę zaprezentować się naszym słuchaczom, jak wam przypadł do gustu, no to wszystko zależy od waszych głosów. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na naszej liście w tym tygodniu mamy 6 awansów, 6 spadków, 7 propozycji, 7 pozycji uzyskało tą samą lokatę co tydzień temu, jedną nowość, czyli z kimś się będziemy witać, z kimś się będziemy żegnać, z kim to się za chwilę okaże, a na razie na miejscu 20. Bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu, Dzikie Serca z utworem Stać się kimś, rdn.lista.162, w tym tygodniu punktów 6.

0: nosi twoje rzęsy.
1: Jak zawsze przy okazji tego utworu uśmiechamy się szeroko, pozdrawiamy Ewę. Mam nadzieję, że jest z nami, była tydzień temu, to może zrobimy taką tradycję, zaglądnie za tydzień. Kto wie, no ale dzikich serc za tydzień może już nie być. Chociaż w ubiegłym tygodniu też na pozycji 20, tak?
2: No ja bardzo rozpacząłem w komentarzach ostatnio, jak słuchałem Listy z Mocą. Mam nadzieję, że jednak dzikie serca się podniosą, bo to no, już niżej nie można, ale można tylko piąć się z powrotem w górę, więc tego życzymy dzikim sercom, a my na miejscu 19 już sobie patrzymy, kto jest, a jest, tak jak w tamtym tygodniu, Maria Bober z utworem Moc Słowa, rdn.lista.146.8.

0: Śmierć i życie są w mocy języka.
1: Maria Bober, no niewiele lepiej niż Dzikie Serca, tylko 2 punkty więcej. 2 punkty to są 4 głosy internetowe. Pamiętajcie, że warto wysłać SMS-y, bo mimo że wszystko dookoła drożeje, to nasze SMS-y od ponad 15 lat niezmiennie kosztują złoty 23, to całkowity koszt, złotówka netto, a dajmy 10 głosów. Warto głosować również na Marię Bober, rdn.lista.146.
2: Możecie oddać głos także na mniejsze granie, które utrzymało pozycję 18 z tamtego tygodnia w Domu Ojca. Całkiem nowa pozycja, bo przez ile miesiąc może jest na naszej liście dopiero, więc taka świeżynka, może 2 miesiące. Ale patrząc na...
1: Nie patrz na mnie, ja mam tak pamięć słabą ostatnio, że pamiętam, co robiłem wczoraj.
2: A to może za chwilkę, sprawdzę. Ale no patrząc na tutaj weteranów, którzy po 6 lat z jedną piosenką są, to tutaj mniejsze granie w Domu Ojca jest świeże, ale jeszcze nie najświeższe, bo tak jak mówiłem, mamy w tym tygodniu jedną nowość, ale o tym za chwilę. A jeżeli chcecie, żeby mniejsze granie powędrowało w górę tabeli, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.179 na numer 7148, a w tym tygodniu mniejsze granie zebrało punktów 9.

0: 7 notowań, mniejsze granie w domu ojca jest z nami. Sprawdziłem na szybko w moich notatkach.
1: A ja sobie nucę jeszcze w ciszy tej. Też mniejszego grania, świetny utwór. No po prostu, no nie mogę. Ciekawe, czy wy też tak macie. Ale w domu ojca oczywiście no radzi sobie dużo gorzej, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, bo nie żegna się z nami. Na pewno zostaną, a może się w naszej poczekalni pojawi nowa propozycja projektu Mniejsze Granie. Kto wie, teraz przed nami kolejny utwór. Chciałem powiedzieć nowość na liście, tak, ale trzykrotnie w poczekalni, no jest, udało się. Tak patrzyłem, kto, kogo dzisiaj żegnamy. Mówiłeś na początku, że dziś mamy nowość, no to też będzie pożegnanie i tu będzie bardzo duże zaskoczenie.
0: To będzie bardzo smutne pożegnanie.
1: Bardzo smutne.
0: Przynajmniej z mojej strony.
1: No nic, ale te smutki może na koniec. Na razie zostawiamy was z Anne-Marie. Po raz pierwszy utwór Przytul mnie, rdn.lista.183.12.

0: Nie, proszę, życie szybko weryfikuje fakty. No nie dalej, kilka chwil temu chwaliłem się, że moja pamięć sięga najdalej jutra i oczywiście Anne-Marie po jednotygodniowej wizycie w poczekalni lotem błyskawicy, a nie rzutem na taśmę, pojawia się w pierwszej 20. Gratulujemy bardzo serdecznie. Przytul mnie startuje z pozycji 17. No to na dobrej drodze, mam nadzieję, że na autostradzie do podium. Ale kto wie, może będą walczyć o zwycięstwo, chociaż dziś byłoby bardzo, bardzo ciężko. Pozycja 17. Anne-Marie, przytul mnie, erden.lista.183.
1: A na miejscu 16 mamy dzisiaj pierwszy spadek. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, erden.lista.172.14.

0: A ja bym wysłuchał do końca. No ale ty rządzisz. Ja mam rączki tutaj. Ty rządzisz, pilnujesz czasu. Czyli mamy nieograniczone pole do działania dzisiaj. Czas nas nie ogranicza. Mam nadzieję, że no, jesteście z nami. Zaraz zaglądniemy na Facebooka. Na razie zaglądniemy na pozycję 15, a tutaj stabilnie.
1: Stabilnie, bo z nadzieją przychodzi do nas Marcin Wargocki. rdn.lista.181 punktów 15, tak jak 15 pozycja, 15 punktów.

0: Chyba pierwszy raz słuchałem tak dłużej w ten utwór. Piękny utwór. Szkoda, że tak nisko. Marcin Wargocki, jego nadzieja na pozycji 15. Tyle samo punktów. rden.lista.181. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Marcin zasłużył i zasługuje na dłuższy pobyt na liście z mocą i zdecydowanie na wyższe miejsce.
1: A na miejsce 14 porywa nas Ania Jaskierska. Trzy oczka w górę awansowała względem tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby pięła się w górę tabeli, głosujcie rdn.lista.113. W tym tygodniu punktów 18. Możecie też głosować na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: Ja śpiewał nie będę. Mogę pomruczeć, ponucić. Wspólnie z Anią Jaskierską za chórki będę robił utwór Porwij mnie, chociaż Ania bez tego sobie radzi dobrze, coraz lepiej, bo no, przeważnie ostatnimi miesiącami w dolnej części tabeli, no tu jest pozytywnie. 14 lokata, rd.lista.113.
1: Coraz bliżej powrotu do pierwszej dziesiątki. A w tym momencie idziemy już na drugi plan, dokładnie na świętego drugiego planu, który na 13 miejscu dzisiaj z piosenką Zawracaj nas jest. Jeżeli chcecie, żeby poszedł wyżej, głosujcie na... wysyłajcie smsy rdn.lista.182. W tym tygodniu punktów 19.

0: sypiamy.
1: Bardzo spokojna póki co ta druga dziesiątka. Również melancholijny wręcz utwór Święty drugiego planu. Zawracaj nas. erden.lista.182 punktów 19.
2: A my wypływamy na ocean bez dna z Agnieszką Miłek i Mariuszem Śniegulskim na miejsce 12. Spadek z miejsca 10. Mały, więc takie potknięcie. Jeżeli chcecie, żeby takich potknięć nie było, głosujcie rdn.lista.156 punktów 20 uzbierali, a my wypłynęliśmy na Facebooka i możecie nas tam znaleźć i zaraz pewnie tam zobaczymy. Napiszcie, co tam u was, napiszcie, skąd słuchacie Listy z Mocą, bo już widziałem, że pierwsze wpisy są, więc z chęcią w takiej konwersacji pouczestniczymy. Czekamy na wasze wpisy.

0: płynęło. No i popłynęliśmy sobie na ocean bez dna.
1: To może kwartet zrobimy jakiś. Agnieszka, Mariusz,
0: Dariusz
1: i Paweł. Nie pasuje Paweł, zrobicie sobie trio. Agnieszka dziś z Mariuszem na pozycji 12. Lekki spadek o 2 oczka. A my teraz będziemy zamykać drugą dziesiątkę. Dokładnie zrobią to dwaj panowie.
0: Aaron i Krux z utworem Anioły awansują z 12 na 11. rdn.lista.142 punktów 23.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. No nie znudzi mi się to. Zawsze trzeba patrzeć szklankę do połowy pełna. Aaron i Crooks coraz bliżej tej pierwszej dziesiątki. Mimo wszystko ich anioły dziś lekki awans. Erden.lista.142 punktów 23.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Pierwszą dziesiątkę otwiera Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166. 25 punktów Grzegorz zdobył, co no, pozwoliło mu zachować się w pierwszej dziesiątce, ale stracił pozycję dziewiątą na rzecz dziesiątej.

0: spadek. Jedno oczko w dół zalicza Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. No już tylko 9 utworów. Nie wiem, Darku, zaglądamy teraz na Facebooka, czy...
1: Możemy.
0: No to zobaczmy, co słychać u naszych słuchaczy.
1: Grzegorz z małżonką Małgorzatą wita nas i jest z Łącka nas słucha, gdzie kończy swój urlop, także mam nadzieję, że urlop się udał. Pogoda raczej dopisała, z tego co widzę. Ewka nam się zameldowała ze spaceru z Ignacym, więc pozdrawiamy również. A poza tym Mariusz nas pozdrawia i Marek nas też pozdrawia, także my was również pozdrawiamy. Czekamy na pozostałych, żeby się tutaj zameldowali. Z chęcią was tutaj też na antenie pozdrowimy, ale na razie lecimy, bo jesteśmy coraz bliżej pierwszej trójki, ale coraz bliżej pierwszej trójki nie jest Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej, bo coraz słabiej i mniej punktów zbiera. Spadek o 3 oczka z 6 na 9, więc jeżeli chcecie, żeby wrócił na te czołowe miejsca top 5, bo tak z tego co pamiętam zawsze Adam Rymasz się utrzymywał, no to głosujcie rdn.lista.124. 28 punktów zdobyte w tym tygodniu, a jak będzie w przyszłym tygodniu, wszystko zależy od was.

0: Adam Rymasz, kolejny spadek, kolejny z sześciu dzisiejszych, jeszcze dwa przed nami, no ale będzie też kilku takich, którym szczęście się bardzo, bardzo, bardzo się poszczęścił, może tak. Brakło słowa, język polski, trudna sprawa.
1: A zanim wejdziemy na miejsce ósme, ja chciałbym ci powiedzieć, że astronomiczne lato 21 czerwca się tutaj o godzinie 10:26, mam tutaj dokładnie napisane czasu polskiego, rozpocznie się. A co z tą informacją zrobisz przed miejscem ósmym, to już zostawiam dla ciebie.
0: Oj, nie mówię, bo 21 mówisz, no to może nie, styczeń na pewno nie będzie, ale może być zimno, co pokazała pogoda już ostatnimi dniami, że to, że astronomiczne czy kalendarzowe lato jest już tuż, tuż, to nie oznacza, że jest synchronizowany z tym za oknem. No ale dobrze, styczniem, Marcin przed nami, noc pojedynku, ordyn.lista.170, trzy oczka w górę punktów 34.

0: za nami styczeń. Przed nami też, ale póki co cieszymy się tym, że lato idzie w pełni. Marcin też w górę tabeli, noc pojedynku, noc coraz wyżej, dziś na lokacie 8.
1: A na 7 miejscu utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy, rdn.lista.026, punktów 38.

0: siostra Julita czuwa na miejscu siódmym.
1: I dotrzymuje kroku w naszej listowo-zmocowej parze. Nic nie zagraża od kilku tygodni. Kroczą jedną drogą. Ksiądz Jakub Babczak przed nami. Pozycja szósta. Lubię być księdzem. Erden.lista.902 punktów 40.

0: Jest dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Jest awans z 8 na 6. Przeskoczył ksiądz Jakub Barczak siostrę Julitę, ale dalej są razem obok siebie, więc wszystko jest tak, jak ma być.
1: Przykrywa im kapela.
0: Kapela. Kapela N. Kapelan.
1: Tak,
0: anioł pański.
1: Przed nami już teraz na pozycji 5. No, było bliżej podium, jest dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o punkty, bo 55, więc spadek, no i wiele zabrakło do podium, już nie mówię do zwycięstwa. Erden.lista.180.

0: grają. Fajnie, ja tak lubię te mocniejsze utwory. Jeśli chodzi o te mocniejsze, no to tu smuteczek, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, kogo żegnamy. Na razie jest Energia, jest Kapela N, Anioł Pański, Oczko w dół, erden.lista.180.
1: A na miejsce czwarte wrócił Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać? Erden.lista.116, punktów 182.

0: No i gitara.
1: Gitara. No i fajne brzmienie. Tuż za podium, aż za podium, już za podium, bo to bardzo dobra wiadomość dla Janusza. Punktów zabrakło jeszcze wiele, ale możecie pomóc, wysyłając SMS o treści erden.lista.116. No to może odzyska podium, ale to się okaże dopiero za tydzień.

0: Miejsce trzecie.
1: Miejsce trzecie utrzymało Aretę z tamtego tygodnia i no trochę mnie to dziwi, bo pamiętam, że zazwyczaj było tak, że jak było jakieś lekkie potknięcie i Aretę nie wygrywało, to na tydzień później już wracało na pierwsze miejsce, a tutaj utrzymanie trzeciej pozycji, no to dawno się takich rzeczy nie... Dawno takie rzeczy się nie działy, ale no cóż, stwierdziliście, że na pierwsze i drugie miejsce kto inny ma powędrować. Kto to zaraz zobaczymy. Aretę, jeżeli chcecie, żeby poszło do góry, wróciło na pozycję lidera, no to głosujcie rdn.lista.133 na numer 7148. Możecie też głosować na lista.rdn.pl. Punktów Aretę zdobyło równe 400 w tym tygodniu.

0: ociężyłaś, Matko Maryjo.
1: I ostatni utwór, który zachowuje pozycję sprzed tygodnia, więc przed nami już same zmiany, ale na trójkę dziś Aretę. Zwyciężyłaś. Erden.lista.133.

0: miejsce drugie.
1: Tylko Jezus. Jak łania? Spadek z pierwszego na drugie. No ktoś spaść musi, żeby ktoś na pierwsze miejsce wskoczył. 489 punktów tylko Jezus zdobyli. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby wrócili na pozycję lidera. No ale w tym tygodniu było to ciężkie. Mając 489 punktów, to ja tak na szybko zapytam się, Pawle, bo lubisz czasem, Ewie, zadać takie matematyczną zagadkę, to czy jesteś w stanie policzyć na szybko, ile punktów do tej pory wszystkie nasze utwory zdobyły w tym notowaniu, poza pierwszym? Od 20 do drugiego. Ile tych punktów było? Wiesz,
2: nie
1: czy nie wiesz?
2: Nie mam pojęcia, ale tak rzutem oka, jak patrzę, na pewno dużo mniej niż dzisiejsi zwycięzca.
1: To zaraz będziemy
2: zdradzać.
1: Zaraz będziemy tutaj dokładnie mówić, bo ja to mam policzone.
2: Nie wiem, czy to nie rekord jest, jeśli chodzi o dzisiejsze pierwsze miejsce. To też trzeba sprawdzić, ale blisko rekordu bądź rekord. No o tym za chwilkę.
1: O tym za chwilę. Na razie posłuchajmy utworu Tylko Jezus. Jeszcze zaraz wskoczymy na Facebooka na koniec, więc jeżeli chcecie tutaj z nami porozmawiać, to zapraszam. A teraz już Jak łania.

0: jakie tu skrzypeczki jeszcze na koniec nam dogrywają. Tak jak obiecałem, na szybko na Facebooka jeszcze popatrzmy. Mieliśmy tutaj Maria Bober, tutaj nas pozdrawia serdecznie. Również pozdrawiamy, jakie tutaj piękne zachód słońca, jakie piękne kwiatki. Zameldował się też Maciej, Gabriela, Grzegorz, Maria, Mariusz, Małgorzata, Piotr i Marek. Pozdrawiamy was wszystkich. A teraz pora na dzisiejszego zwycięzcę i na smutne pożegnanie, ale słuchamy zatem, kto na miejscu pierwszym.
1: Miejsce pierwsze.
0: Kto z nami na miejscu pierwszym? No on z nami, a dokładniej ona, Magdalena Sikora z utworem On z nami, zdobyła no rekordowe 1524 punkty. Nie pamiętam, w moich notatkach nie sięgam.
2: Ja pamięci też nie.
0: Kiedy było tyle punktów na pierwsze miejsce, ale no tak sobie pomyślałem, że nawet jak są łączone przez dwa tygodnie,
2: to się nie zdarza.
0: To się tak, nie zdarza,
2: to się
0: tak.
2: Nie zdarza.
0: I odpowiadając na zagadkę matematyczną wcześniejszą, 1440 punktów zebrały pozycje od drugiej do 20, więc nawet połączone nie wystarczyłyby, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce. 100 punktów niecałe by brakło. Więc no tutaj deklasacja Magdaleny Sikory wróciła na miejsce pierwsze.
2: To jeszcze smuteczek.
0: Jeszcze smuteczek, no tak, bo witaliśmy Anne-Marie w naszym notowaniu, ale żegnamy. San Giuseppe Gangsta z utworem Catholic Punks już nie pojawią się w naszej liście z mocą, co nie znaczy, że San Giuseppe Gangsta nie pojawią się w ogóle. To tylko Catholic Punks się nie pojawi. Jeżeli chcecie jakąś nową pozycję od San Giuseppe Gangsta, albo jeżeli wy chcecie zgłosić się do naszej listy z mocą, to wysyłajcie propozycje na lista z mocą @rdn.pl i wtedy traficie do naszej poczekalni, tak jak Julia w ogrodach była dzisiaj. Może za tydzień będzie już na liście. Zobaczymy. Wszystko przed nami.
2: To jeszcze zapraszamy na listę, na stronę listy z mocą. Tam no, w pełni już działająca strona. Możecie głosować. Tam chyba z tego, co tutaj z Darkiem konsultowaliśmy, zmieniły się zasady głosowania. Sprawdźcie. Wszystko działa, więc oddajcie głosy. Zweryfikujemy zasady głosowania po nowej odsłonie listy z mocą. Mam nadzieję, że będziecie się pojawiać również w ten sposób głosować, wspierać. No ale tak jak w przypadku Magdaleny, tutaj całą moc zrobiły SMS-y. No jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie 705, to wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Będziemy za tydzień, będzie lista z mocą, będziemy w duecie. W jakim? To się jeszcze okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Życzymy wam dobrego, na pewno upalnego tygodnia. No i to wszystko. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia, mówi Dariusz Jakubiak.
0: I Paweł Hajduga. Do usłyszenia.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
1: Reklama.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
5: Tak tam.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Watykanie odbył się pogrzeb kardynała Ruiniego. Leon XIV przypomniał jego bliskie związki z Janem Pawłem II. Pradawna liturgia wschodnia prowadzi nas do źródeł wiary, przypomina Ojciec Święty. Papież przyjął przedstawicieli Uniwersytetu Hebrajskiego, przestrzegł przed traktowaniem pokoju jako nieosiągalnej utopii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Watykanie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 95 lat kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Przez wiele lat był jego wikariuszem dla rzymskiej diecezji. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Leon XIV.
2: W homilii zauważył, że zmarły purpurat tak bardzo czerpał z przykładu wielkiego papieża, że pod pewnymi względami sam się do niego upodobnił. Leon XIV zacytował fragment testamentu kardynała Ruiniego, w którym, zwracając się do Boga, tak pisze o polskim papieżu.
3: In Giovanni Paolo II ho sperimentato la tua presenza, Signore.
2: W Janie Pawle II doświadczyłem Twojej obecności, Panie. Mogłem osobiście

0: Cię odczuć zjednoczenie w modlitwie, nierozerwalność modlitwy, życia i apostolstwa, odwagę wiary, która kieruje historią, umiejętność miłości i przebaczenia.
1: Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
2: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
1: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
3: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, w których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Matko nasza i Matko naszego narodu, dzisiaj, gromadząc się na apelu jasnogórskim, wołamy: Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W to nasze czuwanie wieczorne, apelowe, chcemy włączyć, odczytać Ewangelię dzisiejszej mszy świętej, gdzie Pan Jezus nam mówi: módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W ten sposób, Matko nasza, przypominamy sobie wciąż na nowo, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Tą rodzinę uczynił Twój Syn Jezus Chrystus na krzyżu, kiedy umierał i do Ciebie mówił: oto Matka Twoja. Jesteśmy zatem wszyscy pielgrzymami do niebieskiej Ojczyzny. Jako Kościół tymi drogami idziemy. W to pielgrzymowanie chcemy włączyć całego Kościoła, wszystkich pielgrzymów zdążających szczególnie tutaj do tego sanktuarium, Matko, do Ciebie. Wszystkich pielgrzymów pieszych i rowerowych, indywidualnych, którzy zdążają tutaj każdego roku, a szczególnie w tych miesiącach, będą w ten sposób ukazywać dzisiejszemu światu, że jesteśmy pielgrzymami do niebieskiej Ojczyzny, bo Bóg jest naszym Ojcem, który jest w niebie. W to pielgrzymowanie całego naszego narodu chcemy wpisać słowa, które są programem duszpasterskim naszej Ojczyzny: uczeń, misjonarz. Jako pielgrzymi naszego narodu, pieszych, diecezjalnych pielgrzymek, rowerowych pielgrzymek i indywidualnych, kierujemy się z przesłaniem roku liturgicznego, roku duszpasterskiego. Jesteśmy uczniami i misjonarzami, bo być uczniem to być misjonarzem. Każdy misjonarz jest uczniem, a Ty, Panie Jezu, uczysz nas miłości, wierności, odpowiedzialności na drogach świętości. A Matka Najświętsza, Ty, Pani Jasnogórska, przypominasz nam: wszystko, co mój Syn Wam powie, czyńcie. Papież Leon XIV w czasie ostatniej pielgrzymki do Hiszpanii mówił, czym jest miłość do Boga. Mówi: miłość do Boga ma swój fundament w miłości do drugiego człowieka. W miłości do Boga nie możemy nie zauważyć tych wszystkich, którzy są obok nas. Mówił również w czasie tej pielgrzymki, że jeżeli chcemy wybrać Boga jako naszego Pana, musimy mieć pokorę. Pokora jest fundamentem naszej jedności z Bogiem, bo bez pokory nie pochylimy się przed Bogiem, Matko Boża, i przed Tobą. Dlatego Ojciec Święty wzywa nas, byśmy w tym duchu pokory nieustannie pielgrzymowali w naszym ziemskiej drodze ku niebieskiej Ojczyźnie. Będziemy na szlakach pątniczych nieśli świadectwo roku duszpasterskiego. Chcemy być uczniami, misjonarzami dla tych wszystkich, którzy będą nas spotykać na szlakach pątniczych. To nasze powołanie i nasze zobowiązanie, że jako pielgrzymi, Matko Najświętsza, chcemy być uczniami Twojego Syna, naszego Pana i naszego Boga. W to pielgrzymowanie jasnogórskie włączona jest wdzięczność i pamięć o tych wszystkich, którzy z nami pielgrzymują, o tych wszystkich, którzy nas przyjmują i otwierają przed nami serca. W sposób szczególny w to nasze rozważanie pragnę włączyć u początku tego wielkiego dzieła pierwszych pielgrzymek naszą wdzięczność tu, kustoszom Jasnej Góry. Dom Jasnej Góry jest naszym domem, domem Matki, Maryjo, Twoim domem. Dzięki posłudze ojców i wszystkich, którzy tu służą w tym jasnogórskim sanktuarium. Pragnę równocześnie w tym apelu podziękować za tą wielką służbę tym wszystkim, którzy z racji urzędów i kadencji musieli odejść z swoich urzędów. Dlatego moje podziękowanie z potrzeby serca i potrzeby wszystkich pielgrzymów pragnę skierować do całego zarządu jasnogórskiego konwentu, a szczególnie do ojca generała Arnolda, ojca przeora Samuela, ojca i podprzeorów, ojca kustosza Waldemara. Dziękujemy Wam za to wielkie świadectwo, że ten dom czynicie dla pielgrzymów domem serca i miłości. Wrócili na szlaku pątniczym. Pragniemy zapewnić nowy zarząd, zarząd jasnogórski o naszej modlitwie i pamięci na szlaku pątniczym nie tylko w tym roku, ale w latach następnych. Będziemy Was nieść w naszych sercach do Pani Jasnogórskiej, w to miejsce na szlakach pątniczych, pamiętając o tych wielkich zadaniach, które stoją przed Wami. I w tej modlitwie pamiętać będziemy ojcu generalnym Anselmie, ojcu przeorze Grzegorzu i ojcach podprzeorach i ojcu kustoszowi Krzysztofowi, który jest naszym wspólnym pielgrzymem na Jasną Górę. Dziękując za to świadectwo Waszej wiary, zapewniamy, że na szlakach modlitwiczych chcemy Matko Boża, Matko Nasza, Matko naszego narodu, przyjąć Twoje polecenie z tego miejsca, z Kany Galilejskiej naszego narodu. Wszystko, co mój Syn Wam powie, czyńcie. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Marianowi Janusowi z diecezji kieleckiej, koordynatorowi pierwszych pielgrzymek na Jasną Górę z ramienia Konferencji Episkopatu Polski za dzisiejsze rozważanie apelowe. Wśród pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli na Jasną Górę, pragniemy zauważyć grupę modlitewną świętego ojca Pio z parafii świętej Urszuli Leduchowskiej z Lublina, pielgrzymów z ośrodka rehabilitacyjnego w Rusinowicach. Są wśród nas uczestnicy pielgrzymki rowerowej z diecezji tarnowskiej, z miejscowości Wielkogłowa, a także z Murzynowa Leśnego z archidiecezji poznańskiej. Wraz ze zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, a także oddajemy Ci, Mario, całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy, Mario, i wołamy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. W sposób szczególny modlimy się za wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy Ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rządzących. Oddajemy Ci wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach, tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. W sposób szczególny modlimy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które w tym czasie przebywają na Jasną Górę. Ogarniamy je naszą modlitwą, ale także ich rodziców, opiekunów, katechetów. Odmawiamy tajemnicę szczęścia i światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
7: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres. Es entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
12: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora jasnej góry Ojca Grzegorza prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
14: Pan z Wami.
3: I słuchaj.
14: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj wchodzimy w przestrzeń, która dla wielu pokoleń mieszkańców naszego regionu była codziennością, na małopolską wieś. Wielodzietność w wiejskim gospodarstwie przez lata kojarzyła się z jednym, z nieustannym wspólnym trudem. Nasz patron, święty Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślał, że praca ma głęboki wymiar wychowawczy. Dom stawał się dzięki niej pierwszą szkołą charakteru, odpowiedzialności i wzajemnej solidarności. Aby porozmawiać o tym, jak ten tradycyjny etos kształtuje człowieka, zaprosiliśmy gościa wyjątkowego. Jest nim ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, wykładowca Akademii Tarnowskiej oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Człowiek nauki, ale przede wszystkim dziewiąte dziecko w wielodzietnej, małopolskiej rodzinie rolniczej. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam pana i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Księże profesorze, współczesny świat ucieka od fizycznego trudu, a idealne dzieciństwo kojarzy się dziś z absolutną cyfrową beztroską. Ksiądz wyrastał w domu jako dziewiąte dziecko, gdzie praca na roli była codziennością. Jak z perspektywy czasu i jako dziecka, i jako wykładowcy patrzy ksiądz na ten domowy trud? Czy to nie było zbyt wielkie obciążenie, czy może przeciwnie, bezcenny kapitał?
2: Kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, zarówno teraz jako wykładowca, ale przede wszystkim jako ten mały chłopiec w kolejce do rodzinnego stołu, to czuję przede wszystkim ogromną wdzięczność. Dzisiejszy świat, proponując dzieciom cyfrową, taką sterylną beztroskę, tak naprawdę wyrządza im krzywdę. Zamyka je w iluzji, w której wszystko jest na jedno kliknięcie. U nas, na małopolskiej wsi, realizm życia rósł razem z nami. Praca na roli była ciężka, czasem do granic zmęczenia, kiedy słońce paliło w plecy, przy żniwach czy sianokosach, ale nigdy nie była to praca w samotności. To była praca, która budowała wspólnotę. Doskonale pamiętam zapach chleba, który mama piekła dla nas wszystkich, i to niesamowite poczucie, że moje małe, dziecięce ręce, one są potrzebne. Że jeśli ja nie nakarmię zwierząt, jeśli nie pomogę starszemu rodzeństwu, to w tym rodzinnym organizmie po prostu czegoś zabraknie. To nie był wyzysk. To było budowanie poczucia własnej wartości przez odpowiedzialność. Święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens napisał genialne słowa, że człowiek przez pracę staje się bardziej człowiekiem. Ja tego nie przeczytałem po raz pierwszy w książkach na uniwersytecie. Ja to po prostu przeżyłem. Ten trud uczył pokory wobec ziemi, uczył pokory wobec kaprysów pogody, ale też dawał taką niesamowitą radość, kiedy wieczorem po skończonym dniu siadaliśmy razem zmęczeni, ale dumni z tego, że wspólnie coś zrobiliśmy. To był bezcenny kapitał, który niesie się przez całe życie. Świadomość, że owoc, on się nie bierze znikąd, ale że ten owoc wyrasta z miłości i potu.
1: Dziewięcioro rodzeństwa w jednym domu rolniczym. Dla współczesnego człowieka brzmi to jak permanentny chaos. Jak to wyglądało od środka w kwestii organizacji? Czy przy tak dużej liczbie osób podział obowiązków nie rodził konfliktów?
2: 9 dzieci pod jednym dachem to dla współczesnego człowieka faktycznie może brzmieć jak jakiś logistyczny koszmar. Ale dla nas to była najwspanialsza szkoła życia, w której dyrektorami byli rodzice. W takiej licznej rodzinie podział obowiązków on nie był zapisywany na tablicy. On był po prostu organiczny, naturalny, jak pory roku. Każdy z nas miał swoją działkę. Starsze rodzeństwo nie tylko pracowało ciężej, ale stawało się tak naprawdę pierwszymi opiekunami i przewodnikami dla młodszych. Pamiętam, ja jako najmłodszy miałem ten niezwykły komfort, że mogłem uczyć się od starszych braci i sióstr, podpatrywać ich, szukać u nich wsparcia. Tam nie było miejsca na sztuczne, toksyczne pompowanie ego czy chorą rywalizację, którą tak często widzimy dzisiaj u jedynaków, z których rodzice chcą na siłę zrobić geniuszy. W dużej rodzinie egoizm umiera śmiercią naturalną, bo talerz z zupą dzieli się na wielu, a przestrzeń w pokoju trzeba wynegocjować. Uczyliśmy się empatii, uczyliśmy się cierpliwości i co najważniejsze, uczyliśmy się solidarności. Kiedy jedno z nas słabło albo miało gorszy dzień, drugie bez słowa przejmowało jego obowiązki. Rodzeństwo stawało się pierwszym takim nierozerwalnym zespołem, teamem. Te więzi, wykute w tamtym codziennym, wspólnym trudzie i wspólnej zabawie, one są silniejsze niż jakikolwiek kapitał materialny. Wiemy po prostu, że wyszliśmy z tej samej dobrej i twardej szkoły.
1: Przejdźmy do księdza obecnego życia. Dziś wykłada ksiądz na wyższych uczelniach, kształcąc współczesną młodzież. Na ile te twarde, wiejskie zasady wyniesione z rodzinnego domu pomogły księdzu w karierze naukowej i duszpasterskiej?
2: Gdy dzisiaj staję przed studentami na Akademii Tarnowskiej czy na Uniwersytecie Papieskim, to w mojej głowie bardzo często rezonują obrazy z dzieciństwa. Bo nauka, praca intelektualna ma w sobie dokładnie tę samą dynamikę, co praca na roli. Trzeba najpierw przygotować glebę, trzeba zasiać ziarno, a potem cierpliwie czekać, pielęgnować i nie poddawać się, gdy przychodzi susza czy gradobicie. Praca na roli nauczyła mnie niesamowitej odporności psychicznej, determinacji i cierpliwości. Pisanie książek, artykułów, przygotowanie wykładów, czy wreszcie to codzienne duszpasterstwo, to wszystko wymaga zakasania rękawów. Moje rolnicze korzenie uratowały mnie przed pychą gabinetów naukowych. Zawsze wiem, skąd przyszedłem. Bez względu na to, jak wysokie tytuły naukowe człowiek zdobywa, to właśnie ta wiejska kuźnia charakteru trzyma go tak mocno na ziemi, ale również blisko ludzi i blisko Boga.
1: Wspomniał ksiądz o nierozerwalnym związku trudu z duchowością. W nauczaniu świętego Jana Pawła II praca zajmuje fundamentalne miejsce. Sam w młodości ciężko pracował w Solveju. Czy postać naszego patrona była dla księdza inspiracją w tym łączeniu świata nauki z realiami fizycznego wysiłku?
2: Święty Jan Paweł II, nasz patron, jest dla mnie pod tym względem absolutną ikoną. Przecież to był tytan intelektu, mistyk, poeta, a jednocześnie człowiek, który w młodości ciężko pracował fizycznie właśnie w kamieniołomach w Solwariu. On potrafił rozmawiać z królami, prezydentami, ale gdy przyjeżdżał do Małopolski, chociażby do Tarnowa, do rolników, mówił ich językiem, bo znał zapach potu i zmęczenia. Papież pokazał nam, że praca rąk i praca umysłu mają ten sam cel. Mają rozwijać człowieka wewnętrznie. W naszym domu ta praca była zawsze przesiąknięta głęboką, prostą duchowością. To właśnie słynne szczęść Boże, wypowiadane do tych, którzy pracowali na roli, to uczyło nas, że ponad naszym trudem jest ktoś większy. Ta małopolska pobożność, ona daje człowiekowi absolutny pion moralny i uczy głębokiej pokory.
1: Dzisiejsza małopolska wieś bardzo się zmienia. Widzimy komputeryzację, nowoczesne maszyny z GPS-em, smartfony. Młodzież, tak jak i w miastach, ucieka w świat wirtualny. Czy w tych nowych realiach da się jeszcze w ogóle uratować i odkurzyć dawny etos pracy?
2: To prawda, współczesna małopolska wieś wygląda zupełnie inaczej niż ta z czasów mojego dzieciństwa. Dziś na polach, widzimy to przecież, pracują nowoczesne, klimatyzowane traktory, domy są zmodernizowane, a dzieci siedzą z nosami w smartfonach, gubiąc się w wirtualnym świecie. Ale to nie technologia jest wrogiem, tylko brak relacji. Narzędzia się zmieniły, ale serce człowieka i jego potrzeba bycia potrzebnym pozostały takie same. Dzisiejsi rodzice stoją przed gigantycznym wyzwaniem, jak uratować dzieci przed wirtualną samotnością. Odpowiedzią jest powód do wspólnego działania. Dzisiaj nie musimy zmuszać dzieci do ciężkiej fizycznej orki, ale musimy dać im realne domowe obowiązki. Wspólne dbanie o domowy ogród, wspólne majsterkowanie, nie wiem, w garażu, przygotowywanie posiłku dla całej rodziny od podstaw, a nie z mikrofalówki. Chodzi o to, by odciągnąć je od ekranu i zaprosić do prawdziwego życia.
1: Czy ta wspólna praca, o której ksiądz profesor mówi, musi zamykać się tylko w obrębie własnego podwórka, czy powinna wykraczać szerzej, budując relacje społeczne na wsi?
2: Absolutnie musi wykraczać szerzej. Musimy wypchnąć dzieci z ich wirtualnych pokoi w przestrzeń realnej pomocy, chociażby do starszych, samotnych sąsiadów, których na wsiach po prostu nie brakuje. Przyniesienie zakupów, skoszenie trawy, babci mieszkającej obok – to są dzisiejsze żniwa, które kształtują charakter. Chodzi o to, by dziecko poczuło satysfakcję z tego, że jego wysiłek przyniósł komuś realną radość. Jeśli nie nauczymy młodych zakasania rękawów w drobnych sprawach, wychowamy pokolenie emocjonalnych kalek niezdolnych do podjęcia trudów małżeństwa, rodzicielstwa czy jakiejkolwiek odpowiedzialności. Rodzice muszą mieć odwagę powiedzieć dziecku: odłóż ten telefon. Jesteś mi teraz tu potrzebny w realnym świecie.
1: Jako wykładowca obserwuje ksiądz kondycję współczesnego młodego pokolenia. Często zarzuca się mu roszczeniowość i brak odporności psychicznej. Czy to właśnie brak tej kuźni trudu, o której rozmawiamy, leży u podłoża tych problemów?
2: Z moich obserwacji wynika, że tak. Kiedy patrzę na ludzi, którzy przeszli przez tę małopolską, wiejską szkołę wielodzietności, widzę jedną wspólną cechę. Absolutny brak roszczeniowości. Ci ludzie nie czekają, aż ktoś im coś da. Oni wiedzą, że to wszystko trzeba po prostu zapracować, a trudności nie są powodem do płaczu, tylko zadaniem do rozwiązania. Praca fizyczna i obowiązki od najmłodszych lat, one hartują psychikę. Ktoś, kto jako dziecko musiał wstać rano i pomóc w gospodarstwie niezależnie od pogody, nie załamie się w dorosłym życiu z powodu drobnego niepowodzenia w pracy czy szkole. Trud uczy, że sukces wymaga czasu i potu, a to daje niesamowitą stabilność emocjonalną.
1: Podsumowując naszą rozmowę, chciałem jeszcze zapytać, na kogo ostatecznie wyrastają dzieci kształtowane w takim duchu i z jakimi wartościami idą w świat jako dorośli ludzie?
2: Wyrastają na niezłomnych ludzi. Na ludzi, którzy potrafią przetrwać każdą życiową burzę, bo ich korzenie tkwią głęboko w twardej, dobrej ziemi. Są to dzisiejsi liderzy w biznesie, w nauce, w strukturach społecznych czy w duszpasterstwie. Dlaczego? Bo oni nie rządzą ludźmi zza biurka, patrząc na nich z góry. Oni potrafią jako pierwsi wejść w codzienne obowiązki, wejść, można powiedzieć, w błoto codziennych problemów, bo tak zostali wychowani. Mają w sobie potężny szacunek do drugiego człowieka, do jego pracy, do jego grosza, ale przede wszystkim noszą w sercu to, co najpiękniejsze. Wierność wartościom, miłość do ojczystej ziemi i tradycji, którą przekazali nam rodzice. To są ludzie, na których można budować bezpieczną przyszłość naszej ojczyzny i Kościoła. Można powiedzieć, że są jak te małopolskie dęby. Wiatr może nimi targać, ale ich nie złamie, bo wyrośli z mądrości, wyrośli z miłości i trudu wielopokoleniowego domu.
1: Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to niezwykle osobiste, głębokie i poruszające świadectwo. Historia życia naszego dzisiejszego gościa to najpiękniejszy dowód na to, że wielodzietna rodzina na małopolskiej wsi to unikalna kuźnia talentów i charakterów. Promując model rodziny wielopokoleniowej, projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że dom silny etosem wspólnej pracy kształtuje ludzi gotowych na największe wyzwania. Ziemia naszego patrona, świętego Jana Pawła II, od zawsze stała ludźmi, którzy w trudzie codzienności potrafili dostrzec Boże błogosławieństwo. Niech ten kapitał pracowitości i rodzinnej solidarności pozostanie naszą największą siłą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Atakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy po daniu tego jodu.
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Badania prenatalne są dziś ważnym elementem opieki nad kobietą w ciąży, jednak wokół nich wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości. Część przyszłych rodziców zastanawia się, czy diagnostyka prenatalna jest całkowicie bezpieczna. Inni obawiają się tego, jakie informacje mogą przynieść wyniki badań. Tymczasem współczesna medycyna oferuje coraz dokładniejsze i coraz mniej obciążające metody oceny zdrowia dziecka jeszcze przed jego narodzinami. Dają możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń dla dziecka i matki, ale także pozwalają spokojniej przejść przez okres oczekiwania na narodziny. Czym właściwie są badania prenatalne? Kiedy należy je wykonać? Czy są bezpieczne dla mamy i dziecka? Jakie informacje mogą dostarczyć lekarzom i rodzicom? Na te pytania odpowie mój gość, a w studiu RDN Małopolska dzisiaj doktor nauk medycznych Artur Czekański, specjalista położnictwa i ginekologii z Centrum Zdrowia Tuchów. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: Panie doktorze, na początek z własnego doświadczenia, jakie są najczęstsze obawy przyszłych rodziców związane z badaniami prenatalnymi?
9: Z mojego doświadczenia wynika, że takim najczęstszym elementem jest obawa pacjentki, że wynik badania będzie nieprawidłowy. Także jest to badanie w pewnym sensie obarczone pewnym stresem, dlatego że nie wszystkie wyniki badań są wynikami prawidłowymi.
8: Mimo rozwoju medycyny wiele osób nadal kojarzy badania prenatalne z ryzykiem dla ciąży. Czy te obawy są dzisiaj uzasadnione?
9: Absolutnie nie są uzasadnione. Jest to badanie proste, jest to badanie niebolesne, jest to badanie, które trwa stosunkowo krótko, jest to badanie wykonywane przez powłoki brzuszne. Także absolutnie nie należy się niczego obawiać w tej materii.
8: No właśnie, to wyjaśnijmy w takim razie dokładnie, czym są badania prenatalne i jaki jest ich główny cel.
9: Badania prenatalne są badaniem, które ocenia dokładnie płód, odpowiada na pytanie, czy płód jest zdrowy, czy nie, czy ma zdrowe serce, czy ma zdrowy mózg. Wynika to z faktu, że można przeprowadzić niektóre operacje wewnątrzmaciczne w 26 tygodniu. Stąd też wykonujemy te badania rutynowo w 12-13 tygodniu oraz pomiędzy 20 i 22 tygodniem.
8: No właśnie, to nie jest badanie dla wybranej grupy kobiet. Wiele kobiet słyszy o tych badaniach prenatalnych już podczas pierwszej wizyty w ciąży i zastanawia się, czy każda ciężarna kobieta z nich korzysta i czy powinna z nich skorzystać.
9: Każda pacjentka w ciąży bez względu na wiek powinna skorzystać z tych badań i każda Polka ma dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, tak jak już wcześniej wspomniałem, w 12 tygodniu oraz w 20 tygodniu.
8: Panie doktorze, to powiedzmy właśnie, co na tych etapach można u dziecka zobaczyć.
9: W 12 tygodniu jest to badanie, które ocenia ryzyko. Głównie trisomii 21, trisomii 18, 13. Oceniamy również dokładnie ryzyko nadciśnienia ciążowego oraz rozwoju dziecka. Są to niezwykle ważne informacje, które wpływają na sposób prowadzenia tej ciąży. Oceniamy dokładnie również anatomię, wykluczamy wadę serca, wykluczamy wadę mózgu, wykluczamy rozszczepy kręgosłupa. Także jest to badanie, które bardzo dużo nam wnosi już na początku okresu trwania ciąży.
8: I kolejne badanie w którym tygodniu?
9: Kolejne badanie wykonujemy pomiędzy 20 a 22 tygodniem ciąży.
8: I co wtedy pan doktor może zauważyć?
9: Wtedy już ponownie oceniamy całego malucha od góry do dołu. Wykluczamy ponownie wady układu nerwowego, wady serca, wady kończyn, przepukliny. Wynika to z faktu, że tak jak wcześniej wspomniałem, że okienko operacyjne dla niektórych wad wynosi 26 tygodni, tak więc jest to niezwykle cenne i ważkie badanie.
8: Powiedział pan doktor na samym początku, że to badanie jest zupełnie bezpieczne, odbywa się przez powłoki brzuszne, a chciałabym też, żeby pan doktor wytłumaczył, czym różnią się te badania nieinwazyjne od inwazyjnych.
9: Badania inwazyjne polegają na tym, że pobieramy płyn owodniowy. Badanie to wykonuje się po 15 tygodniu ciąży. Również je wykonujemy przez powłoki brzuszne. Natomiast metoda ultrasonograficzna jest metodą, którym nie naruszamy ciągłości tkanek, obserwujemy malucha na ekranie, no i wyciągamy stosowne informacje.
8: Czy istnieją jakieś konkretne wskazania, które właśnie zwiększają potrzeby wykonania bardziej zaawansowanej diagnostyki prenatalnej, właśnie te inwazyjne metody?
9: Na obecnym etapie wiedzy wskazaniem do badań inwazyjnych jest każda nieprawidłowość, którą wykrywamy podczas badań. Czy z zakresu układu nerwowego, czy z zakresu serca, czy też innych nieprawidłowości układu kostnego.
8: Czy te badania są równie bezpieczne?
9: One są niezwykle bezpieczne, natomiast ponieważ jest to badanie inwazyjne, tak więc możliwość powikłań wynosi poniżej 1%.
8: Wrócę do tych obaw rodziców na samym początku, bo o ile już rodzice powoli przestają się bać tego, że samo badanie może dziecku zaszkodzić, no to sam pan doktor powiedział, że jest to badanie obarczone stresem rodziców, boją się, co wyjdzie. No właśnie, jeżeli coś w tym pierwszym badaniu prenatalnym, czyli w 12 tygodniu ciąży, coś wyjdzie nie tak, to co wówczas?
9: Wówczas kierujemy pacjentkę do poradni genetycznej. Ta poradnia może się odbywać drogą online i wszelkie wątpliwości, zapytania wyjaśnia genetyk, ponieważ on ma dużą, większą wiedzę niż my położnicy, którzy zajmują się badaniami prenatalnymi.
8: A jakie są możliwości właśnie leczenia tych wad, które zostaną wykryte na tak wczesnym etapie, w 12 tygodniu ciąży?
9: Niektóre wady nie podlegają leczeniu, natomiast niektóre wady podlegają leczeniu w 26 tygodniu. Należy to wymienić. Przepuklinę przeponową lewostronną, niektóre wady serca oraz rozszczepy kręgosłupa, które są operowane w Warszawie również w 26 tygodniu.
8: No właśnie, czy odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza może wpłynąć na dalsze leczenie dziecka jeszcze przed narodzinami lub tuż po porodzie? Mówił pan o tej operacji jeszcze w powłokach brzusznych kobiety.
9: Zdecydowanie tak. To jest między innymi główny cel naszych badań. Tak, aby pacjentka miała całą wiedzę przed porodem, a nie po porodzie. Natomiast tak zwana fetal scopy jest coraz bardziej udoskonalona. Wyniki są znakomite zarówno u nas w kraju, jak i w szeroko pojętym świecie.
8: Czy często w pana praktyce zdarzają się takie nieprawidłowości na tym etapie 12 tygodni albo 26?
9: Na szczęście zdarzają się rzadko. Wyniki badań są prawidłowe dla każdej pacjentki w ponad 90% przypadków.
8: A zdarzył się taki przypadek, że jednak było coś nie tak, pan doktor skierował do dalszej diagnostyki i udało się wyleczyć dziecko jeszcze przed narodzinami? Był taki przypadek w pana praktyce?
9: Był taki przypadek. Takim koronnym przypadkiem jest przepuklina przeponowa lewostronna, która może być wykryta w 12 tygodniu, może być wykryta w 20 tygodniu. I operacje są wykonywane głównie w Warszawie w 26 tygodniu.
8: A co by się zdarzyło, gdyby taka operacja nie została na tym etapie, w tym momencie wykonana?
9: To są ciężkie zaburzenia oddechowe po porodzie i takie maluchy są przyjmowane na intensywną terapię.
8: Czyli nawet mogłoby grozić to zgonem takiego małego dziecka?
9: No niestety, ale tak.
8: Pytam o to, żeby właśnie pokazać, jak ważne są te badania prenatalne, jak wielu tragediom można również zapobiec. To często chodzi właśnie o życie, nawet nie o zdrowie, a o życie takiego dziecka.
9: Dokładnie. To jest między innymi główna zaleta badań prenatalnych wykonywanych w stosownych tygodniach.
8: Panie doktorze, proszę w takim razie powiedzieć, jak przygotować się do badań prenatalnych? Co kobieta powinna o tym wiedzieć? No właśnie.
9: No przede wszystkim trzeba do nas przyjść, zjeść dobre śniadanie, chwilę poczekać i to wszystko.
8: Czyli nie trzeba być na czczo?
9: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. No, dla nas to nie ma znaczenia. Panie będą się lepiej czuły po dobrym śniadaniu.
8: I jak długo trwa takie badanie?
9: Około 15 minut.
8: I pan doktor wszystko na bieżąco mówi, co widzi?
9: Tak.
8: I czy jest okej, czy nie?
9: Informuje, wszystko zapisywane. W 12 tygodniu ciąży pacjentka jeszcze pobiera tak zwany test PAPA z krwi. Jest to test, który jak gdyby zwiększa dokładność całego badania.
5: Panie doktorze, a co jest dla pana trudnością? Czy są w ogóle takie trudności podczas wykonywania badań prenatalnych?
9: No przede wszystkim są to dzieci, które akurat się obudziły, się ruszają i obracają się w ten i inny sposób. Ja de facto nie jestem w stanie nic zobaczyć.
5: Bo pan doktor nie powie, jak dorosłemu, obróć się teraz na lewy bok.
9: Dokładnie, albo podnieś rękę, pokaż mi serce, to po prostu niemożliwe. Więc w tym przypadku prosimy pacjentkę, żeby coś ewentualnie zjadła słodkiego, jeżeli nie ma cukru, żeby się przeszła i ponownie skanujemy dziecko. Należy zwrócić uwagę, że dzieci wewnątrzmacicznie mają okresy snu i czuwania. I ten okres jest najlepszy dla wykonania badań prenatalnych.
5: Czyli jeżeli się trafi, że akurat dziecko ma drzemkę, to jest idealny moment dla pana doktora.
9: Jeżeli śpi, to ja wtedy jest to dla mnie z mojego punktu widzenia najlepiej. Natomiast jeżeli się bawi ciągle, no to wtedy muszę dłużej czasu poświęcić temu badaniu.
5: To są te badania takie bardzo zaawansowane, a wróćmy do tego pytania chłopca i dziewczynkę. Kiedy rodzice idą z tą wielką ciekawością, bo już chyba większość, dużo rodziców chce wiedzieć, albo zdarzają się jeszcze tacy, którzy nie chcą zdać płci?
9: Z mojej praktyki prywatnej niemalże 100% rodziców chce mieć taką wiedzę, jaka jest płeć.
5: No właśnie.
9: Już na najwcześniejszym etapie 12-tygodniowej ciąży należy zwrócić uwagę, że tutaj popełniamy pewien błąd w 12 tygodniu, gdyż ta płeć po prostu nie jest całkowicie wykształcona. Natomiast w tym drugim badaniu połówkowym, tak zwanym, możliwość oceny płci wynosi niemalże 100%. W 20 tygodniu, wtedy kiedy wykonujemy to połówkowe badanie, to wtedy nasza wiedza na temat płci wynosi praktycznie 100%.
5: Co jeszcze pana zaskoczyło kiedyś może podczas tych badań prenatalnych?
9: No, było tak dużo zaskoczeń, że trudno mi w tej chwili coś sobie przypomnieć. No tym niemniej życie prenatalne jest niezwykle ciekawe, ale są takie niektóre może wady dotyczące głównie płuc, płodu, które samoistnie się wchłaniają. Czyli my diagnozujemy w 20 tygodniu, gdyż wady płuc, płodu generalnie pojawiają się dopiero w 20 tygodniu, a w terminie porodu tych wad już nie ma, gdyż one samoistnie się wchłaniają. No, niezwykle ciekawa sprawa.
5: To też jest ważna informacja dla rodziców, żeby od razu nie popadać w panikę, bo jeszcze nie jest wszystko przesądzone
9: dokładnie.
5: Na tym wczesnym etapie.
9: Dokładnie. Także są niektóre wady, które de facto, mówiąc w cudzysłowie, same się leczą.
5: Panie doktorze, czy młodsze matki są mniej narażone na tego typu nieprawidłowości w płodzie niż starsze? Czy to się dzisiaj zmienia? Kiedyś się mówiło, że późna ciąża jest zagrożona różnymi na przykład genetycznymi chorobami dziecka. Jak to wygląda w praktyce?
9: W praktyce to wygląda tak, że medycyna się zmienia i to bardzo. I każda pacjentka bez względu na wiek ma pewien procent anomalii, nieprawidłowego przebiegu ciąży. Także badania prenatalne, jak także wiek nie jest już głównym wskazaniem do badań prenatalnych.
5: A na przestrzeni lat widzi pan, jak zmienia się to podejście do macierzyństwa? Że na przykład...
9: Zdecydowanie tak. Wiek nie jest ograniczeniem już.
5: Czyli rodzą dzisiaj kobiety nawet w jakim wieku?
9: 40 plus, 45-letnie pacjentki rodzą. Te pacjentki również rodzą zdrowe dzieci.
5: Bo tak można poprowadzić dzisiaj ciążę i tak...
9: Tak można poprowadzić. Badania prenatalne wskazują, jakie leki należy stosować przez całą ciążę i wyniki są znakomite.
5: Czyli można to dziecko i organizm kobiety na tyle przygotować, żeby wszystko odbyło się bez powikłań.
9: Absolutnie tak. Kluczem jest wiedza.
5: Panie doktorze, to na koniec proszę o krótką radę dla przyszłych rodziców. Dlaczego warto świadomie korzystać z możliwości, jakie daje dzisiaj współczesna diagnostyka prenatalna?
9: Zapraszam wszystkie panie serdecznie na badania prenatalne. Badania prenatalne dają nam wiedzę, jak prowadzić ciążę, a wynik porodu nie jest niespodzianką, tylko ewentualnie pacjentki są przygotowane na wszystkie niepokojące rzeczy, które możemy zdiagnozować wcześniej. Przede wszystkim jest to badanie niebolesne, stosunkowo krótkotrwałe i ilość informacji, którą uzyskujemy, jest po prostu bezcenna.
5: No właśnie, i o ile to, co dawniej było niespodzianką, kiedy dziecko się rodziło, już nie chce wracać do tych czasów, kiedy mama nie wiedziała, czy będzie mama i tata. Rodzice nie wiedzieli, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Dzisiaj wiadomo o tym dziecku dokładnie wszystko.
9: To dziecko jest absolutnie zdiagnozowane od A do Z. Wszystko wiemy, ile waży, dokładnie wiemy, jaka płeć, jaki jest rozwój. Także po porodzie nie ma żadnych przykrych niespodzianek.
5: Panie doktorze, co pan może powiedzieć o tym życiu płodowym dziecka? Co to dziecko czuje, jak sobie funkcjonuje w tym brzuchu mamy? To, że czasami rodzice rozmawiają ze swoim dzieckiem, to dobrze robią? Dziecko słyszy?
9: Absolutnie znakomicie. Należy jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem, słuchać muzyki. Dzieci mają wykształcony organ słuchu od 26, 27 tygodnia, także te dzieci już słyszą i pod wpływem muzyki, dźwięku, bodźców dźwiękowych budzą się i wtedy matki lepiej po prostu czują ruchy płodu. Także należy rozmawiać jak najwięcej z dzieckiem. Jest to niewątpliwie pewna terapia wewnątrzmaciczna. Należy słuchać spokojnej muzyki. Oczywiście do tego dochodzi dieta. Zwracam na to uwagę na zbyt dużą podaż węglowodanów. Także podstawowe zasady są w przebiegu ciąży najważniejsze.
5: Czyli dziecko jest w stanie rozpoznać głos matki, ojca?
9: Na to nie umiem odpowiedzieć pytanie. Nie wiem, czy ktokolwiek umie, ale wydaje mi się, że tak.
5: A czego nie lubi taki dziedziuś w łonie matki? Krótko mówiąc, co może mu zaszkodzić? Lubi muzykę, ale nie lubi pewnie hałasu.
9: No, dokładnie. Nie lubi muzyki niezwykle takiej gwałtownej, energetycznej. Niezwykle zwracamy uwagę na dużą podaż węglowodanów, na podaż tak zwanej junk food. Są to wszystkie elementy, które wpływają na przebieg ciąży. Poza tym cukier niezwykle szybko się wchłania, także cukrzyca matki może zaindukować również cukrzycę u płodu. Także myślę, że to są takie podstawowe zasady, które powinno się przestrzegać w czasie ciąży.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję również.
5: Moim i Państwa gościem był dzisiaj doktor nauk medycznych Artur Czekański, specjalista położnictwa i ginekologii z Centrum Zdrowia Tuchów.
9: Dziękuję i do widzenia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Jeżeli dziecko podgłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
8: Oznaczenie stężenia hormonu.
10: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
0: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.